Dzień dobry w poniedziałek, Arkadiusz Mieczewski, kłaniam się, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy wracają do rzeczywistości, czyli po urlopie na przykład, i to mam nadzieję nie będzie brutalna rzeczywistość. Sprawdźmy, co przed nami poniedziałek, zaczyna się nowy dzień i nowy tydzień. 10 dzień sierpnia to 222 dzień roku, do końca którego zostały nam 143 dni. Wschód słońca 5.13, zachód 20.27, dzień trwa 15 godzin 15 minut i jest krótszy od najdłuższego już prawie o 2 godziny, a dokładnie o godzinę.

0: i 58 minut. Do końca astronomicznego lata pozostały nam 43 dni. To dużo i niedużo, a nasza myśl na dziś brzmi tak. Trzy rzeczy, na które szkoda marnować życia. Udowadnianie komukolwiek swojej wartości, bieganie za ludźmi i przejmowanie się cudzą opinią. Pamiętajcie o tym, nie przejmujcie się cudzymi opiniami. Idźcie po swoje, idźcie w ten nowy dzień, a ja idę w ten dzień razem z wami. Mówię wam jak zwykle piękne dzień dobry na dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM. Yeah,

0: Czas na chwilę historii o poranku, 10 dzień sierpnia. Co ciekawego wydarzyło się tego dnia? W roku 1793 otwarto muzeum w paryskim Luwrze. W roku 1821 Missouri jako 24 stan dołączyło do Unii. W roku 1897 niemiecki chemik Felix Hoffmann uzyskał w laboratorium kwas acetylosalicylowy, który wszedł do handlu jako lek przeciwbólowy i nazywa się dzisiaj aspiryną. W roku 1900 w finale pierwszej edycji tenisowego Pucharu Davisa USA pokonały Wielką Brytanię 3-0. Do tenisa to ja jeszcze na pewno dzisiaj powrócę. W roku 1937 w Tokio założono firmę Canon. W roku 1979 ukazał się album Michaela Jacksona Off the Wall. W roku 1986 odbył się pierwszy za żelazną kurtyną wyścig Formuły 1 na węgierskim torze Hungaroring. W roku 1990 amerykańska sonda Magellan dotarła do Wenus, a w roku 2003 rosyjski kosmonauta Yuri Malchenko jako pierwszy człowiek zawarł związek małżeński w kosmosie. Panna młoda znajdowała się na Ziemi, a on był w kosmosie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Marsa.
1: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.
4: Budowa elektrowni jądrowej wchodzi w kolejny etap. O nim już za chwilę powiemy. Także o wydarzeniu związanym z lęborską kranówką, a także usłyszycie o projekcie przedszkola IT. Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Budowa elektrowni jądrowej wkracza w kolejną fazę. Inwestor Polskie Elektrownie Jądrowe przekazał teren budowy wykonawcy firmie Bechtel. Podpisana została także umowa z wykonawcą prac ziemnych. W środę po południu na placu budowy przyszłej elektrowni jądrowej doszło do symbolicznego i niezwykle ważnego momentu, czyli przekazania przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe ponad 330 hektarów wylesionego i wygrodzonego terenu na rzecz wykonawcy, czyli firmy.

0: Bechtel, która dzięki temu będzie mogła rozpocząć pierwsze prace przygotowawcze do budowy jądrówki w gminie Choczewo.
1: Dzisiaj docieramy do punktu, w którym jeszcze nie uruchamiamy formalnej budowy. Na to jeszcze chwila. Kilka istotnych pozwoleń i zezwoleń, które jako inwestor musimy pozyskać. Natomiast zgodnie z logiką naszego postępowania, prowadzenia naszej inwestycji, chcemy trzymać się oficjalnego harmonogramu jej realizacji, tak aby poszczególne bloki, a budujemy tu trzy dla przypomnienia jednostki typu AP1000, zostały oddane w terminie. W 36 roku pierwszy blok, w 7 kolejny i w 38 ostatni, czyli pełna moc tej elektrowni w 38 roku.
0: Mówi prezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk. Żeby to się stało, trzeba planowo realizować kolejne elementy budowy, co należeć będzie m.in. teraz w dużej mierze od firmy Bechtel, członka amerykańskiego konsorcjum, które wraz z firmą Westinghouse będzie odpowiadało za uruchomienie w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej.
2: To jest moment, który potwierdza i myślę, że warto też, by na każdym kroku rząd potwierdził obywatelom determinację w dążeniu do realizacji tego projektu.
0: Tłumaczy minister energii Miłosz Motyka. Polska podejmuje kluczowy krok w kierunku budowy światowej klasy nowoczesnego ekosystemu jądrowego, który będzie służył krajowi, wzmacniał go, budował jego potencjał i zapewniał mu bezpieczeństwo na pokolenia. Zanim do tego dojdzie, to jednak jeszcze długa droga, której kolejny etap właśnie symbolicznie się rozpoczął w tym momencie, czyli w momencie przekazania placu budowy firmie Bechtel, która już od dłuższego czasu przygotowywała się do tej chwili. Teraz, jak poinformowano, trwają badania gruntu pod pozostałe obiekty oraz badania dna morskiego. Teraz czas na kolejne etapy, dlatego też podczas spotkania doszło do jeszcze jednego ważnego wydarzenia, czyli podpisania umowy z wykonawcą, który został wybrany do przeprowadzenia prac ziemnych. Lęborska Kranówka była główną bohaterką kolejnego spotkania letniej czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej. Najmłodsi mieszkańcy mogli dowiedzieć się, skąd bierze się woda w kranach, jak trafia do domów i dlaczego warto ją oszczędzać. Edukacyjne zajęcia połączono z licznymi zabawami i eksperymentami. Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji opowiedzieli dzieciom o procesie uzdatniania wody, działaniu kanalizacji oraz zasadach odpowiedzialnego korzystania z zasobów wodnych. Spotkanie odbyło się 6 sierpnia w czwartek na ulicy Staromiejskiej przy Banku Kultury, gdzie przez wakacje organizowana jest letnia czytelnia. Na uczestników czekały interaktywne materiały edukacyjne, miniaturowe eksperymenty, zagadki oraz zadania, które pozwalały zdobywać wiedzę poprzez zabawę. Nie zabrakło także toru przeszkód, wielkoformatowych klocków, kolorowanek, zabaw ruchowych i baniek mydlanych. Organizatorzy podkreślają, że takie wydarzenia pomagają najmłodszym lepiej zrozumieć, jak cennym zasobem jest woda i jak ważne jest jej rozsądne wykorzystywanie na co dzień. Przedszkolaki z gminy Kobylnica będą korzystać z nowoczesnych technologii. Trzy placówki oświatowe przystąpiły do projektu Przedszkolak IT, którego celem było rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli i wzbogacanie zajęć dla najmłodszych. W projekcie uczestniczyły oddziały przedszkolne ze szkół podstawowych w Kończewie, Słonowicach oraz Sycewicach. Nauczyciele wzięli udział w specjalistycznych szkoleniach, dzięki którym zdobyli nowe umiejętności związane z wykorzystywaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy z dziećmi. Placówki otrzymały także środki na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Do przedszkoli w Słonowicach i Sycewicach trafiły 65-calowe monitory interaktywne z ekranami dotykowymi. Z kolei oddział przedszkolny w Kończewie został wyposażony m.in. w drukarkę 3D, długopisy 3D oraz ploter. Na realizację zakupów szkoły otrzymały dofinansowanie w wysokości ponad 6 tysięcy złotych. Projekt Przedszkolak IT realizowany jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności. Dzięki niemu najmłodsi uczniowie będą mogli poznawać świat technologii już na etapie edukacji przedszkolnej. Tu słońca mieliśmy dzisiaj o 5.14, a te słońce dzisiaj raczej za chmurami będzie się chętnie chowało, choć też do nas wyjrzy. Także to nie jest tak, że słońca dzisiaj nie zobaczymy. A co zobaczymy na termometrach? 26 maksymalnie w Wejherowie, Radzierumie, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. No i jedynie nieznacznie niższe wartości w pasie nadmorskim Dębki, Władysławowo, Łeba i Ustka. Za to druga połowa tygodnia będzie może nie tak upalna, ale bardzo słoneczna.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: Niektórzy Polacy rodacy ruszają w poniedziałkowy poranek do pracy, ale mam dla was dobre wiadomości. Przypomnę, że w tym tygodniu możecie pracować krócej, o ile oczywiście wasz szef na to pozwoli, bo to w tym tygodniu w sobotę przypada święto, a jak przypada święto w sobotę, to możemy sobie odebrać na przykład wolne w piątek albo w poniedziałek, oczywiście po uzgodnieniach z szefostwem. No i wykorzystajcie ten dłuższy weekend, bo na kolejny trzeba będzie poczekać do listopada, czyli trochę czasu bez długiego weekendu przed nami. A przed nami również dzisiejszy dzień, czyli poniedziałek, a to Światowy Dzień Lwa. I jeżeli chodzi o lwy, znalazłem taki poranny dowcip. Do zoo przywieziono nowego lwa, kiedy na obiad młody dostał tylko kiść bananów, a stary sztukę mięsa, zapytał swojego sąsiada, ten młody, dlaczego tak się stało. A ten stary mówi, no cóż, znowu cięli koszty i ciebie przyjęli na miejsce małpy. No tak czasami bywa, jak kogoś przyjmą na kogoś miejsce, no to ten ktoś przyjęty na tego miejsce musi mieć tak jak tamten, który został zwolniony. No i czasami właśnie wypada jak kiść bananów. Życzę wam udanego, miłego dnia, poniedziałku i zapraszam do słuchania naszego porannego programu. Jak zwykle dużo dobrej muzyki, do tego ciekawostki i informacje. To wszystko dla was podczas dzisiejszego porannego poniedziałkowego spotkania.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
6: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.

0: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Reklama.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
7: O krok od tragedii w Łomży sąsiedzi uratowali czterolatkę. W Gliwicach areszt dla rolnika, który zaorał asfalt. Będziemy też na próbie defilady w Warszawie. Marcin Krzemiński. Chwile grozy w Łomży na Podlasiu. Czteroletnia dziewczynka spadła z balkonu na 5. piętrze. Jej życie uratowali sąsiedzi. Policja otrzymała zgłoszenie o dziecku, które wisi po zewnętrznej stronie barierki na balkonie jednego z bloków. Chwilę później spadło, mówi Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej w Łomży.
8: Jednak sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii.
7: Gdy na miejsce dotarła karetka, czterolatka była przytomna. Razem ze swoją matką została przewieziona do szpitala. Policja ustaliła, że podczas niebezpiecznej sytuacji matka dziewczynki spała w mieszkaniu. Badanie alkomatem wykazało u niej 0,7.

0: promila alkoholu. Rolnik, który zaorał asfalt w Gliwicach, aresztowany na 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Drogowcy oszacowali straty na 400 tysięcy złotych. 60-letni rolnik w piątek ciągnikiem wjechał na świeżo położony asfalt i pługiem zaorał około 200 metrów. Twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Władze Gliwic przekonują, że cała droga należy do miasta. 16 koni za łączną kwotę 1 000 000 euro sprzedano wczoraj na aukcji Pride of Poland w stadninie w Janowie Podlaskim. Najwyższą cenę, 160 tysięcy euro, osiągnęła klacz Pila z janowskiej stadniny. Na aukcję wystawiono w sumie 15 klaczy i jednego ogiera. Nabyli je kupcy m.in. z Belgii, Iraku, Kataru, Arabii Saudyjskiej czy też Szwecji. 6 węzłów na dolnośląskim odcinku A4 idzie do remontu. Stan nawierzchni się pogarsza, a nadal nie ma daty startu wyczekiwanej przebudowy całej autostrady. Stąd przetarg drogowców na pilne remonty węzłów w najgorszym stanie, których nawierzchnia jest po prostu spękana.
1: Bolesławiec, Budziszów, Udanin, Gościsław, Kostomłoty i Kąty Wrocławskie.
0: Wylicza Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kiedy dolnośląski odcinek A4 powiększy się o pas awaryjny i 3 pasy w każdym kierunku, nie wiadomo. Najbliżej realizacji jest odcinek od Legnicy do Krzyżowej w perspektywie najbliższych 5 lat. To był głośny niedzielny poranek w Warszawie. Wczoraj o świcie na Wisłostradzie odbyła się próba generalna defilady, która zaplanowana jest na 15 sierpnia. Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przejechało ponad 300 pojazdów. Mimo że było tak wcześnie, to nie zabrakło widzów.
2: Trzeba było wcześniej wstać, natomiast było warto.
3: Chcemy po prostu wyjść z jednostek, pokazać społeczeństwu, kim jesteśmy, co robimy, na czym pracujemy.
4: Od oddziały spoczni!
0: Święto Wojska Polskiego, do jednostek lądowych dołączą siły powietrzne, w tym po raz pierwszy samoloty F-35. Na Zatoce Gdańskiej przedefiluje zaś 20 okrętów marynarki wojennej.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Wakacje to okazja nie tylko do zwiedzania odległych krajów, ale także do bliższego poznania swojego miejsca zamieszkania. Właśnie w tym czasie każdego dnia pod okiem doświadczonego przewodnika mamy okazję zgłębiać tajniki Wejherowa. Przez całe wakacje odbywają się bezpłatne zwiedzania miasta z przewodnikiem, podczas których uczestnicy odkrywają najciekawsze miejsca w mieście i mają okazję usłyszeć wiele fascynujących historii. W programie są m.in. zwiedzanie ratusza miejskiego z makietami miasta i multimedialną salą historyczną, spacer po Kalwarii Wejherowskiej i zabytkowych kościołach oraz opowieści o Jakubie Wejherze, historii miasta i kulturze kaszubskiej. Zbiórka ma miejsce codziennie o godzinie 11 przy pomniku Jakuba Wejhera. Osoby, które chcą zwiedzić Kalwarię Wejherowską, mogą skorzystać z bezpłatnego wirtualnego spaceru na stronie wejherowo.pl. Jak zachęca miejski magistrat, bez względu na to, czy odwiedzasz je po raz pierwszy, czy mieszkasz od lat, spacer z przewodnikiem pozwoli spojrzeć na Wejherowo z zupełnie nowej perspektywy. W Potęgowie trwa kolejny etap rozwoju terenów inwestycyjnych. Gmina rozpoczęła budowę nowej drogi, która ma poprawić dostępność wielofunkcyjnego środka przemysłowo-usługowego i stworzyć lepsze warunki dla działających tam oraz przyszłych przedsiębiorców. Jak informuje samorząd, inwestycja jest jednym z elementów rozwoju gospodarczego gminy. W wielofunkcyjnym ośrodku przemysłowo-usługowym już teraz funkcjonują firmy, które zapewniają zatrudnienie blisko 200 osobom. Nowa infrastruktura drogowa ma ułatwić komunikację i zwiększyć atrakcyjność tego regionu dla kolejnych inwestorów. Budujemy nową drogę w Potęgowie. To kolejny krok w rozwoju terenów przemysłowo-usługowych, przekazuje gmina. Wójt Potęgowa Dawid Litwin poinformował również, że po 2 latach rozmów samorząd jest coraz bliżej pozyskania kolejnego dużego inwestora. Chodzi o możliwość lokalizacji w gminie centrum dystrybucyjnego, które według zapowiedzi mogłoby stworzyć setki nowych miejsc pracy. Rozwój terenów inwestycyjnych ma być jednym z ważnych kierunków działań gminy. Samorząd podkreśla, że nowe inwestycje oznaczają nie tylko miejsca pracy, ale również dalszy rozwój infrastruktury i wzrost znaczenia gospodarczego Potęgowa. Młodzi policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku sprawdzają swoją wiedzę przed najważniejszym egzaminem. Zanim zakończą szkolenie zawodowe podstawowe, biorą udział w dodatkowych turniejach, które pomagają utrwalić najważniejsze umiejętności. Jednym z nich był turniej prewencji ruchu drogowego. Jego uczestnicy

Uczestnicy musieli zmierzyć się zarówno z pytaniami teoretycznymi, jak i zadaniami praktycznymi. Rywalizacja rozpoczęła się od testu składającego się z 30 pytań dotyczących m.in. zasad pracy prewencyjnej oraz przepisów ruchu drogowego. Najlepsi uczestnicy przeszli do

egzaminem. Pierwsze miejsce zajął posterunkowy Simon Czupryński z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, drugie posterunkowy Marcel Ługowski z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, a trzecie posterunkowy Dawid Michalik z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Przy ulicy Bławatnej w gdyńskiej dzielnicy Pustki Cisowskie Dęptowo powstanie nowa przestrzeń do zabawy, sportu i aktywnego wypoczynku. 4 sierpnia w Gdyńskim Centrum Sportu podpisano umowę na realizację parku rekreacyjno-sportowego, który połączy funkcje placu zabaw, strefy street workout oraz miejsca codziennej rekreacji dla mieszkańców. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach zwycięskiego projektu Emilii Rogały w ramach budżetu obywatelskiego Gdyni z 2021 roku, na który zagłosowało 765 osób. Aby kompleksowo zagospodarować teren, Gdyńskie Centrum Sportu połączyło jego realizację z projektem budżetu obywatelskiego z 2022 roku Zieleń i elementy aktywnej zabawy w parku przy ulicy Bławatnej. W ramach inwestycji powstanie ogrodzony plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową, strefa street workout oraz miejsca do gier i aktywności podwórkowych. Na mieszkańców czekać będą m.in. urządzenia do ćwiczeń, plenerowe, plansze do zabawy, ławki i elementy małej architektury. Teren zostanie wzbogacony również o nowe nasadzenia, w tym ogród sensoryczny. Koszt robót budowlanych wynosi ponad 580 tysięcy złotych. Wykonawca na realizację ma 120 dni od dnia podpisania umowy. Kolejny tydzień zaczynamy. Jak pogodowo on się będzie prezentował? Całkiem nieźle, co prawda sam początek może być potencjalnie lekko deszczowy, ale później to już tylko słońce, słońce i słońce. Dziś na termometrach 26 stopni w Wejherowie, Radzie Lubni, podobne wartości Gdynia, Pucko, Sakowo, Słupsk, Lębor, Kobylnica, no i może jedynie nieznacznie chłodniej w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. No i jaka jest szansa na opady, o której wspomniałem? Około 45%. Norda.

0: Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry. Budzicie się w poniedziałek, to dzisiaj obudzić możecie w sobie lwa i ruszyć takim krokiem żwawym, jak to lew, w ten nowy dzień i w ten nowy tydzień. Zapraszam serdecznie na nasze poranne spotkanie. Dziś Światowy Dzień Lwa, oprócz tego Dzień Przewodników i Ratowników Górskich, których bardzo serdecznie pozdrawiamy. 10 dzień sierpnia, poniedziałek, imieniny dzisiaj obchodzą Borys, Wawrzyniec, Bogdan, Bernard, Bogdana, Amadeusz, Hugo, Bożydar, Hugon, Asteria, Laurencjusz, Laurenty, Bogudar, Bogodar i Bożdar. Wszystkiego dobrego z okazji waszych imienin. Gdy do Wawrzyńca słota trzyma, do Gromnic, czyli do 2 lutego, lekka zima. A propos pogody, to dzisiaj przed nami w wielu miejscach gorący dzień, ale mogą też pojawić się burze i to gdzieniegdzie bardzo takie mocne, dlatego uważajcie na siebie. U niektórych te burze mogą pojawić się po południu, u innych nieco później, czyli wieczorem, a dzień ma być, tak jak powiedziałem, według synoptyków w wielu miejscach bardzo gorący, 33 stopnie nawet gdzieniegdzie. A już za chwilę gorąco i serdecznie będę pozdrawiał tych, którzy obchodzą swoje imieniny, a dokładniej Borysa i Bernarda, bo o tych panach słów kilka już za chwilę w naszym porannym programie. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20:30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
5: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie administracyjne.

0: administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
3: Cherry!
2: Niemożliwe!
3: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
2: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
3: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
4: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
5: Reklama.

0: Poranną księgę imion rozpoczynamy od Borysa, a to mężczyzna o żelaznej woli, niezwykłym wewnętrznym spokoju i naturalnej charyzmie, która natychmiast budzi szacunek. Borys to synonim bezkompromisowej skuteczności, bystrego umysłu, wielkiej determinacji, posiada świetny zmysł strategiczny, opanowanie w trudnych momentach oraz zdolność do podejmowania szybkich, trafnych decyzji. Gdy wyznaczy sobie cel, zmierza do niego z żelazną konsekwencją. To osoba o wielkim, otwartym sercu, głębokim poczuciu sprawiedliwości i bezgranicznej lojalności. Borys to wierny przyjaciel i prawdziwe oparcie dla najbliższych, człowiek, na którym można polegać w każdej sytuacji. Czas na Bernarda, czyli Benka. To mężczyzna o niezwykłym opanowaniu, żelaznej woli i naturalnym autorytecie, który budzi natychmiastowy szacunek. To synonim analitycznego umysłu, pracowitości i niezrównanego profesjonalizmu. Posiada niezwykły zmysł strategiczny, opanowanie w trudnych sytuacjach oraz zdolność do rozwiązywania skomplikowanych problemów z zimną krwią. To człowiek, na którego barkach można zawsze polegać. To osoba o wielkim, szlachetnym sercu, głębokiej empatii i bezgranicznej lojalności. Bernard tworzy wokół siebie atmosferę spokoju, bezpieczeństwa i absolutnego zaufania. Wszystkiego najlepszego, panowie, dla was z okazji waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
0: Reklama.
5: Siódma 7:30 na zegarach. Michał Jaros przy mikrofonie. Zaczynamy kolejny tydzień i pora sprawdzić, jak go zaczynamy na drogach w okolicach Słupska, bo tutaj sobie nasz raport zaczniemy. Sytuacja prezentuje się bardzo dobrze. Ewidentnie wszyscy troszkę odpoczywamy po natłoku na drogach w czasie weekendu. W tym momencie utrudnień brak. A skoro jesteśmy w Słupsku, centrum powiatu słupskiego, to przenosimy się do innego miasta w Słupsku i ja nie myślę o Kobylnicy, gdzie ruch odbyła się sprawnie, tylko o Ustce. Zobaczmy, czy coś tutaj się dzieje. Naprawdę niewiele. Jeśli gdziekolwiek miałby być w jakikolwiek sposób podwyższony ruch, to będzie skrzyżowanie Marynarki Polskiej i Dworcowa, ale to wszystko. Łeba jedzie bez najmniejszych problemów. Władysławowo odpoczywa po natłoku samochodów w czasie weekendu, tak jak cały Półwysep Helski, tak jak cała droga numer 216. W końcu możemy tutaj przejechać bez gigantycznych korków i auta na aucie, choć jeszcze na ulicy Puckiej ruch utrzymuje się albo już utrzymuje się dość duży. Czy to są poranne godziny szczytu, czy to są pozostałości po weekendzie. Jeżeli jedziecie ulicą Pucku, dla Was to chyba nie ma większego znaczenia. Ważne jest to, że troszkę tych aut tutaj jest, ale to wszystko, jeśli chodzi o Redę. Wejherowo przejezdne Rumia nie jest idealnie. Na ulicy Sobieskiego ruch

0: Utrzymuje się dość duży w kierunku na Gdynię, a skoro już Gdynia padła, zobaczmy, co się w tym mieście dzieje. Całkiem spokojnie, choć na przykład na Pogórzu i w Pogórzu od strony Kosakowa na Derdowskiego ruch podwyższony, ale to praktycznie wyłącznie przy skrzyżowaniu z Dąbka. Zresztą na Dąbka od Derdowskiego do Kwiatkowskiego tych aut też jest dość sporo. Centrum Gdyni przejezdne, południe, w sumie to też, a na obwodnicy czy coś się dzieje? Na szczęście nie, żadnych zdarzeń drogowych nie widzę, żadnych oznaczeń, żadnych korków. Oby tak dalej, oby ta obwodnica przez cały tydzień nam służyła i była przejezdna. Na koniec jeszcze sprawdźmy, jak Puck wygląda. Dość spokojnie. Jedynie troszkę więcej aut na skrzyżowaniu Żarnowiecka, Helska i 10 lutego, ale to jest naprawdę wszystko, jeśli chodzi o Puck i okolice. W ciągu dnia może dzisiaj nam zagrzmieć, w sumie od samego rana gromadzi się na niebie dość dużo chmur, a z tych chmur przyjdą przelotne opady deszczu, teoretycznie nawet grad może się pojawić. Na termometrach nieźle, choć bez szału trzeba przyznać, 22 stopnie dziś będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 25 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, 26 w Wejherowie, Radzierumi, 27 w Gniewinie, Luzinie, 28 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Na barometrach 1011 hektopaskali, wiatr przeważnie słaby i umiarkowany.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Czas na sukcesy poranne, czyli panie przodem na początek. Iga Świątek, Diana Schneider, to ćwierćfinał turnieju WTA w Toronto. Już wiadomo, kiedy ten mecz będzie miał miejsce. Będzie to noc z poniedziałku na wtorek, godzina rozpoczęcia meczu, godzina pierwsza polskiego czasu, czyli niektórzy będą mieli dzisiaj nieprzespaną noc. A jeżeli mowa już o sukcesach naszych pani, to znamy już wyniki tegorocznego wyścigu Tour de France kobiet. Wygrała co prawda Holenderka Demi Vollering, ale Polka Katarzyna Niewiadoma zajęła drugie miejsce i tu wielkie brawa dla naszych pań, bo o jeszcze jednej warto powiedzieć, że na ostatnim etapie na 9 pozycji przyjechała nasza mistrzyni Polski Dominika Włodarczyk, która utrzymała pozycję w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej tegorocznego wyścigu. Brawa dla kobiet, pozdrawiam wszystkie panie, mam nadzieję, że dzisiaj uda wam się osiągnąć jakiś sukces, bo sukces w poniedziałek to cały tydzień udany. Pozdrawiamy.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na was zagadka dnia. Zagadka?
3: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
2: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
3: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
2: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.

0: liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
4: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
5: Cherry!
4: Niemożliwe!
5: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
4: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
5: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
6: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w starej izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W starej izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy.
7: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
8: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
9: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
2: Reklama.

0: skoro od sukcesów zacząłem, no to będę kontynuował, bo okazuje się, że nasze konie wracają, a właściwie Janów Podlaski wraca na odpowiednie tory i jest sukces. 1 000 000 euro i kupcy z całego świata. Finał aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim za nami. 16 koni na łączną kwotę 1 000 000 euro sprzedano w niedzielę na 57. aukcji w stadninie w Janowie. Najwyższą cenę na licytacji 160 tysięcy euro osiągnęła klacz Pila z janowskiej stadniny. No i tu udało się znowu wrócić na salony naszej stadninie, bo przypomnę, że jakiś czas temu było już z tym tak kruchutko, tak cieniutko z tym Janowem Podlaskim, ale Janów Podlaski wrócił do formy, no i na aukcję wystawiono w sumie 15 klaczy i jednego giera. Konie pochodziły z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce. Wszystkie zostały sprzedane, a nabyli je kupcy z Belgii, Iraku, Czech, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Francji, Łotwy, Szwecji, ale także i Polski. Mamy nadzieję, że koniki będą się dobrze sprawowały. No i gratulujemy również tym, którzy pracowali nad tym, żeby ta aukcja osiągnęła sukces.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
5: Upały, ale i burze. Za chwilę komplet ostrzeżeń pogodowych. Potem o cenach paliw. W tym tygodniu ma być taniej. Będzie też o manifestacjach pod hasłem Nie bądź obojętny. Marcin Krzemiński. Cały kraj prócz północy z ostrzeżeniami przed upałami. To głównie alerty pierwszego stopnia, tylko na zachodzie wyższego drugiego. Generalnie jednak na termometrach nie powinno dziś być więcej niż 33 stopnie. Są też nowe ostrzeżenia przed burzami. Zaczną obowiązywać późnym popołudniem. Dotyczą 8 województw. To generalnie obszar, który na zachodzie zaczyna się w rejonie Kartuz i Leszna. Na kończy przy wschodniej granicy, na obszarze od Suwałk po Białą Podlaską, w Warmińsko-Mazurskim i sąsiadujących z tym województwem powiatach Mazowsza, Podlasia i Pomorza. To ostrzeżenia drugiego stopnia. Tam możliwe podmuchy wiatru do 100 km na godzinę. Burza będą towarzyszyły deszcz i miejscami grad. Tankowanie będzie w tym tygodniu tańsze. Analitycy biura Reflex prognozują, że spadki obejmą wszystkie rodzaje paliw. Cena litra oleju napędowego powinna w tym tygodniu spaść średnio o 10 groszy, mówi analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
6: Podobnie w przypadku benzyn spodziewamy się korekty do 20 groszy na litrze, a więc wtedy ten średni poziom cen spadłby do poziomu 7,30 zł.
5: Autogaz również będzie tańszy, choć obniżka wyniesie według prognoz analityków zaledwie 2 grosze na litrze. Protest

0: protestowali przeciwko hejtowi i nienawiści wobec imigrantów. W 22 miastach w Polsce odbyły się manifestacje pod hasłem Nie bądź obojętny. Uczestnicy protestów wyrażali sprzeciw wobec rosnącej przemocy skierowanej przeciwko Ukraińcom oraz przedstawicielom innych mniejszości, a wśród nich była Natalia Panczenko z Euromajdanu.
1: Jestem dumna z Polski, którą tutaj teraz widzę. Ostatnio bardzo często dostaję pytanie od moich znajomych. Natalia, skoro jest ci tak ciężko, spotyka się z tak ogromnym hejtem, z prześladowaniem, z groźbami, to dlaczego po prostu nie wyjedziesz? Przecież możesz. Mogłabym, ale nie mam zamiaru wyjeżdżać ze swojego domu.
0: Manifestacje mają być początkiem szerszej społecznej akcji. Ryszard Czarnecki, były europoseł PiSu, zawieszony w prawach członka partii za współpracę z Grzegorzem Braunem. W ugrupowaniu toczy się postępowanie o wykluczenie z niego Czarneckiego. Zwrócił się o to sam prezes Jarosław Kaczyński, mówi rzecznik dyscyplinarny w PiSie Karol Karski.
2: Było to związane z tym, że taka konferencja międzynarodowa, w której uczestniczył jednocześnie Grzegorz Braun i Ryszard Czarnecki jako osoby współprowadzące.
0: To już drugie postępowanie dyscyplinarne wszczęte wobec Czarneckiego. Pierwsze dotyczy afery w Collegium Humanum. Naukowcy proponują, aby do keczupu dodawać ekstrakty z glonów. Dzięki temu może się stać dodatkowym źródłem białka w diecie, informuje pismo ACS Food Science Technology. Dodatek białka pojawia się w wielu produktach spożywczych, ale na razie raczej nie dotyczył przypraw.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji we Władysławowie w ramach ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje spotkali się z uczestnikami kolonii. Celem spotkania było przypomnienie dzieciom i młodzieży najważniejszych zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Policjanci rozmawiali z kolonistami o bezpiecznym wypoczynku nad wodą. Przypomnieni, aby korzystać wyłącznie z kąpielisk strzeżonych przez ratowników, nie oddalać się od opiekunów, nie skakać do nieznanej wody oraz zawsze stosować się do poleceń ratowników i wychowawców. Funkcjonariusze omówili również zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Zachęcali do korzystania z przejść dla pieszych, zwracania uwagi na sygnalizację świetlną oraz noszenia kasków podczas jazdy na rowerze, hulajnodze czy rolkach. Podczas spotkania policjanci przypomnieli także, jak zachować się w kontaktach z osobami obcymi, dlaczego nie należy oddalać się bez wiedzy opiekunów oraz jak wezwać pomoc w sytuacji zagrożenia. Uczestnicy mogli również utrwalić numer alarmowy 112 i dowiedzieć się, kiedy należy z niego korzystać. Gmina Łęczyce poszukuje dostawców i wystawców, którzy chcieliby zaprezentować swoją ofertę podczas tegorocznego wydarzenia plenerowego w Strzebielinie. Do udziału mogą zgłaszać się m.in. producenci lokalnych wyrobów, rękodzielnicy, przedsiębiorcy oraz osoby prowadzące działalność związaną z regionalnymi produktami. Organizatorzy zachęcają szczególnie tych, którzy chcą dotrzeć ze swoją ofertą do mieszkańców i gości odwiedzających wydarzenie. Udział w charakterze wystawcy będzie okazją do zaprezentowania własnych produktów, usług oraz lokalnej twórczości. Nabór zgłoszeń prowadzony jest do 21 sierpnia do godziny 13. Liczba dostępnych miejsc jest ograniczona, dlatego zainteresowani dostawcy powinni zgłosić chęć udziału z wyprzedzeniem. Organizatorzy zastrzegali również możliwość wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń ze względów organizacyjnych. Wydarzenie będzie przestrzenią do promocji lokalnych firm, producentów i twórców, którzy chcą zaprezentować swoją działalność szerszej publiczności. Pierwszy gminny żłobek w Kobylnicy już wkrótce otworzy swoje drzwi dla najmłodszych mieszkańców. Koziołek Matołek przechodzi ostatnie przygotowanie, a rodzice mogą już zgłaszać swoje dzieci do placówki. Nowy żłobek zaoferuje 32 miejsca dla maluchów. Obiekt został całkowicie zmodernizowany, powstały bezpieczne sale, nowe instalacje i przestrzeń dostosowana do potrzeb najmłodszych. Jak zapowiadają przedstawiciele gminy, ma być to miejsce pełne ciepła, wspierające rozwój i samodzielność dzieci. Jednym z wyróżników placówki będzie wykorzystanie elementów pedagogiki Marii Montessori, która stawia na naukę poprzez samodzielne odkrywanie i dostosowanie otoczenia do potrzeb dziecka. W pracy z najmłodszymi wykorzystywane będą również m.in. metoda Weroniki Sherborn, pozytywna dyscyplina oraz podejście Move Play Integrate. Rodzice, którzy chcą zobaczyć żłobek jeszcze przed jego oficjalnym otwarciem, będą mogli także mieć możliwość podczas specjalnego dnia otwartego. Spacer po Koziołku Matołku zaplanowano 24 sierpnia w godzinach od 15 do 18. Na miejscu będzie można zwiedzić

wnętrza placówki, poznać kadry, skorzystać z animacji dla dzieci oraz dowiedzieć się więcej o trwającym naborze. Rekrutacja rozpoczęła się 14 lipca. O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń oraz specjalnie określone kryteria formalne. Z żłobek Koziołek Matołek.

0: prestiżowej nagrody pomorskie dla seniorów w kategorii pracodawca przyjazny seniorom. Nagrodę odebrał dyrektor MOSiR Reda Maciej Paczkowski. Wyróżnienie wręczył Piotr Wilbrot, radny sejmiku województwa pomorskiego w imieniu marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka. Jak przekonuje urząd miasta Reda, to wyróżnienie jest dowodem na to, że codzienna praca na rzecz naszych seniorów ma ogromne znaczenie. Przez lata MOSiR tworzy miejsca, w których osoby starsze mogą aktywnie spędzać czas, rozwijać swoje pasje, dbać o zdrowie, a dzięki temu chcą wyjść z domu i spotykać się z innymi. Szansa na przelotne opady deszczu to dzisiaj około 45%. Oprócz tego trochę chmur na niebie będzie się pojawiało, ale te chmury jeszcze przed połową tygodnia właściwie znikną. Potem już tylko słońce będzie nam towarzyszyło. Temperatura dziś dość wysoka, choć nie ekstremalnie wysoka. 26 stopni to maks w Wejherowie, Radziorumie, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Nieznacznie chłodniej, ale naprawdę nieznacznie chłodniej w pasie nadmorskim, czyli chociażby Dębki, Władysławowo, Wołewa czy Ustka.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Arkadiusz Mińczewski, dzień dobry. Zaczynamy nowy dzień i nowy tydzień. Zacznijmy od upałów. Dzisiaj praktycznie w całej Polsce. Na północy 28, na południu nawet 34 stopnie, ale dzisiaj również uważajcie, bo w niektórych miejscach już po południu mogą pojawić się chmury i to chmury burzowe. Będzie grzmieć i burze mogą pojawić się gdzieniegdzie już po południu, a gdzieniegdzie wieczorem. Jutro i pojutrze ochłodzenie, natomiast ocieplenie i znowu upały wracają do nas w piątek 14 sierpnia. Według synoptyków wtedy w piątek można

0: liczyć na północy na 26 stopni, a na południowym zachodzie na 30 kilka stopni. Również upały w sobotę i w niedzielę, czyli od 14 do 16 sierpnia mamy podobno mieć ostatnią falę upałów tego lata. Temperatury nawet do 35 stopni, żar się będzie z nieba lał, ale jeżeli weźmiecie sobie wolne w piątek za sobotę, podczas której będzie miało miejsce święto, no to będzie pięknie. Ja tylko współczuję tym żołnierzom w tych wszystkich samochodach bojowych, czołgach, którzy będą się przemieszczali przez Warszawę w temperaturze ponad 30 stopni.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
6: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
7: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
8: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
1: Reklama.

0: Czas na dzisiejsze życzenia urodzinowe i kilka słów o tych, którzy urodzili się 10 sierpnia. Już od najmłodszych lat staracie się być samowystarczalni. Nie potrzebujecie niczyjej pomocy, by poradzić sobie z wyzwaniami, jakie przygotował dla was los. Odczuwacie ogromną satysfakcję, gdy zapracujecie sami na swój sukces. Jesteście sumienni i pracowici, tak więc nawet jeśli początkowo mierzycie się z porażką, szybko wyciągacie z niej wnioski i idziecie do przodu. Zadziwiacie determinacją i siłą psychiczną, jaką w sobie nosicie. W sytuacjach kryzysowych potraficie zachować spokój i wydaje się, że nic nie jest w stanie zniszczyć waszej chęci do rozwoju. Ciekawi świata, chcecie poznać go jak najwięcej i wykorzystać możliwości, jakie przed wami otwiera. Bardzo szybko stajecie się niezależni finansowo i potraficie o siebie zadbać. Wasze zalety: uprzejmość, pracowitość, wady, impulsywność, emocjonalność. Wasza szczęśliwa liczba to 4, a wśród urodzonych 10 sierpnia są Władysław Kosiniak-Kamysz, polski lekarz, samorządowiec i polityk, wiceminister. Minister i Kylie Jenner, amerykańska gwiazda programów typu reality show, modelka i celebrytka. Wszystkiego najlepszego dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka
4: idą w główka.
5: Lekcja Piandzesunty, siusty. Ulala.
4: Ulala.
5: Ulala.
4: Ulala.
5: Ulala.
4: Ulala.
5: Żartowniś.
4: Ulala.
5: Ulala.
4: Ulala.
5: Żartowniś. Ulala, dostas do smichu płetrafi, nawet kciej pogrzypiaci w parafii.
4: Jajcerz z niego był niebywały, zawsze się jego hece i mały.
5: Ulala, nawet do smichu płetrafi, dostas kciej pogrzypiaci w parafii.
4: Ulala.
5: Żartowniś.
4: Ulala.
5: Ulala.
4: Ulala.
5: Ulala.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Wami, baby.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. PORinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. PORinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
4: Cherry!
3: Niemożliwe!
4: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
3: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
4: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk. Lubowicka 50. Cherryplichta.pl.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dobrze jest się dzielić.
7: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
8: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
9: Bo warto być człowiekiem.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
1: Reklama.
10: Ósma 8:30 na naszych zegarach wybiła, więc wsiadamy za kierownicę i bez zbędnego przeciągania po prostu ruszamy w drogę. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. W Lęborku bez większych utrudnień na trasie Lęborku-Łeba nadal obowiązuje zmieniona organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania w Garczegorzu. Sama Łeba jest jak na razie przejezdna. Bez utrudnień również na trasie S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta oraz na obwodnicy metropolitalnej. W Gdyni większy ruch obserwujemy na ulicach Północnej i Puckiej, a momentami także na Morskiej, ale w tym miejscu trwają roboty drogowe, więc niewykluczone, że to właśnie one są przyczyną większego natężenia ruchu. Przypominamy również, że na ulicy Pułkownika Dąbka obowiązuje zmieniona organizacja ruchu, ale do Kosakowa dojedziemy bez większych problemów. Na trasie do Rumi pojawiają się delikatne spowolnienia, w samej Rumi jest jednak przejezdnie, podobnie jak w Redzie. Dalej kierujemy się do Wejherowa, gdzie również nie ma większych problemów. W samym mieście ruch odbywa się naprawdę bardzo sprawnie. Droga 216 w kierunku Pucka jest wolna od korków, w samym Pucku również bez utrudnień. We Władysławowie sytuacja jest spokojna, a w kierunku Helu dojedziemy bez problemów. Także ta dalsza trasa wzdłuż wybrzeża pozostaje przejezdna. Jadąc z Lęborka w stronę Słupska trasą S6 nie powinniśmy napotkać większych utrudnień. W samym Słupsku gęściej na ulicy Jaracza i Garncarskiej. Przypominamy również o zmianie organizacji ruchu na ulicy Słonecznej. W Redzikowie w związku z kolejnym etapem przebudowy ulic Gdańskiej i Słupskiej zmieniono organizację ruchu. Ruch został przełożony z jezdni Północnej na Południową. Trasa do Kobylnicy jest przejezdna, choć w samej Kobylnicy na ulicy Głównej jest dość gęsto. W kierunku Ustki przejedziemy bez większych problemów. To wszystko, jeśli chodzi o sytuację na drogach. Spokojnej podróży, samych zielonych świateł, a kolejny raport drogowy o 9:30. Do usłyszenia, a jeszcze zapraszam na...

0: prognozę pogody. Trzeba przyznać, że ta pogoda dziś może trochę namieszać w ewentualnych planach wakacyjnych. Chmur w ciągu dnia będzie przybywać od zachodu, mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Niewykluczony jest również grad. Ale trzeba przyznać, że chociaż będzie ciepło od 25 do 28 stopni, choć nad morzem troszkę chłodniej, około 22. Na termometrach w Dębkach, Władysławowie 22 stopnie, na Helu 23, w Wejherowie 26, Gniewnie, Luźnie 27, w Słupsku termometry pokażą 28 stopni.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lwa, a w najbliższy weekend w Warszawie będzie można zobaczyć borsuki, jastrzębie, rosomaki i takie tam. Czyli nie zwierzęta, tylko mówię o bojowych wozach borsuk, transporterach rosomak, F-35 Husarz, a także jastrzębie, czyli polskie F-16 oraz najnowsze śmigłowce Black Hawk, AW-149, Apache, czołgi typu Leopard K2 i Abrams, autohaubice Krab, moździerze Rak, drony Gladius i systemy Poprad, HIMARS i Patriot. To wszystko już 15 sierpnia w Warszawie w Święto Wojska Polskiego. To ma być największa w historii polska defilada z okazji Święta Wojska Polskiego, podczas której zaprezentowanych zostanie ponad 300 jednostek sprzętu lądowego, 60 statków powietrznych, w tym najnowocześniejsze pojazdy i samoloty. W defiladzie weźmie udział około 1800 żołnierzy ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Ja tylko naprawdę współczuję żołnierzom, którzy będą brali udział w tej defiladzie w Warszawie, bo synoptycy na ten dzień zapowiadają ponad 30 stopni. To wiecie, do jakiej temperatur rozgrzany będzie taki czołg. Mam nadzieję, że żołnierze mają w środku klimatyzację w tych najnowszych, mam nadzieję, samochodach i innych sprzętach, że takowa funkcjonuje. No ale ci, którzy będą musieli maszerować w mundurach, też nie będą mieli lekko. Ale jeżeli ktoś z Was będzie chciał zobaczyć ten cały sprzęt, to pewnie będzie to można zobaczyć w telewizji, ale można wybrać się 15 sierpnia do Warszawy.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje

0: podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt. Nasze doświadczenie. Wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
1: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Może i mamy poniedziałek, a wiadomo, ten dzień nie zawsze witamy z największym entuzjazmem. Nie zapominajmy jednak, że wakacje trwają w najlepsze, a w naszym regionie nie brakuje pomysłów na ciekawe spędzanie wolnego czasu. Podpowiemy Wam nawet, gdzie warto się wybrać. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. W najbliższych dniach mieszkańcy i turyści będą mogli skorzystać z propozycji zarówno dla miłośników kina, jak i tych, którzy wolą spokojny relaks z książką. Już 14 sierpnia o godzinie 20 w Wodnych Ogrodach odbędzie się wyjątkowy pokaz filmu Mały Książę. Organizatorzy zachęcają, że to propozycja dla całej rodziny. Animacja opowiada historię małej dziewczynki, która zaprzyjaźnia się z ekscentrycznym starszym sąsiadem. To właśnie on zabiera ją w niezwykłą podróż po świecie małego księcia, pełną przygód, wzruszeń i ważnych refleksji o przyjaźni, marzeniach oraz patrzeniu na świat z uważnością i przede wszystkim sercem. Organizatorzy zachęcają, by zabrać ze sobą koce i przygotować się na wieczór kina pod gołym niebem, a jeśli pogoda pokrzyżuje plany, seans nie zostanie odwołany. W przypadku deszczu pokaz zostanie przeniesiony do zadaszonej hali przy szkole podstawowej numer 8. To jednak nie jedyna wakacyjna propozycja w mieście. Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprasza do udziału w letniej bibliotece w pałacu. W każdą środę przez całe wakacje w godzinach od 15 do 18 można odwiedzić bibliotekę w wyjątkowej przestrzeni Pałacowego Parku. Na miejscu czekają książki dla czytelników w każdym wieku. Można wypożyczyć ciekawą lekturę, poczytać na świeżym powietrzu albo po prostu spędzić spokojne popołudnie w otoczeniu zieleni. Organizatorzy zachęcają, by tego lata dać książkom towarzyszyć sobie także poza domem. Letnia biblioteka to propozycja dla tych, którzy szukają chwili odpoczynku, rodzinnego czasu i kontaktu z literaturą w niecodziennej atmosferze. A ja na następne informacje kulturalne zapraszam już o 12.45. Do usłyszenia i głowa do góry.

0: Poranne pozdrowienie dla wszystkich tych, którzy ruszają w drogę. Pamiętajcie, bądźcie ostrożni. Mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym przede mną. Już 178 takich wypadków od początku wakacji. Benzyna też drożeje. Przede mną tabela, która pokazuje, ile trzeba wydać, żeby przejechać 100 km na 95, na dieslu, na gazie, czy też na prądzie. Co jest najtańsze? Już wam mówię. Na 95 to będzie koszt 45 zł 30 groszy. Na dieslu 41 zł 10 groszy, na gazie 26,91. I jeżeli chodzi o elektryki, jeżeli naładujecie takiego elektryka prądem domowym tak zwanym, to zapłacicie 18 zł i 3 grosze, ale jeżeli będziecie ładować się w trasie na tak zwanych superchargerach, to już za prąd zapłacicie 45 zł i 44 grosze, a to o 14 groszy więcej niż jechalibyście na zwykłej benzynie 95, czyli te elektryki wcale nie takie tanie, chyba że jeździcie wokół komina takim elektrykiem i ładujecie go w domu, albo najlepiej jeszcze z jakiejś instalacji fotowoltaicznej. No, pozdrawiam was bardzo serdecznie, już wiecie, ile mniej więcej trzeba zapłacić za 100 km. Nie wiem, ile macie do zrobienia, ale życzę wam jak zwykle bezpiecznej drogi.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Kobiety, w spotkaniach z koleżankami nie chodzi tylko o to, żeby gadać, plotkować i pić kawę. Czasem warto coś wspólnie przeżyć. Razem się wzruszyć, popłakać ze śmiechu i doświadczyć wielkich emocji. Zapraszamy na Kino Kobiet do Kin Helios. Zabierz przyjaciółki, mamę i siostrę i wygrywaj nagrody. Szczegóły na helios.pl.
0: Reklama.
4: Znów gorąco, ale i też burze. O tym za chwilę. Będzie też o możliwej wysokiej karze za zaoranie asfaltu. Powiemy też, jak na pewną ważną inwestycję wpłynęli fani Harry'ego Pottera. Marcin Krzemiński. Znowu będzie gorąco. Nad niemal cały kraj napływa przejściowo gorące powietrze, które na przeważającym obszarze Polski zafunduje nam dziś upały, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
5: Miejscami do około 33 stopni. Najchłodniej będzie w pasie województw północnych.
4: Do 28 stopni. Fale upału w wielu miejscach w kraju mogą zakończyć gwałtowne burze i wichury.
5: Przez Polskę od północnego zachodu będzie stopniowo wędrował chłodny front atmosferyczny, który miejscami przyniesie gwałtowne burze silnymi porywami wiatru,
4: które mogą rozwijać prędkość 90 km na godzinę. Wtorek i środa mają być już chłodniejsze. Upały mają wrócić w weekend. A skoro o wysokich temperaturach mowa, w Portugalii, Hiszpanii oraz USA i Kanadzie trwa sezon pożarowy. Walkę z żywiołem utrudniają właśnie upały. Tomasz Orchowski.
6: W Stanach Zjednoczonych od soboty odnotowano ponad 180 nowych pożarów. Ogień szaleje w zachodniej części kraju, walczy z nim 30 tysięcy ludzi. W zachodniej Kanadzie pożary bardzo szybko się rozprzestrzeniają. Od wykrycia w piątek ogień podwoił swoją powierzchnię, ewakuowano tysiące osób. Sezon pożarowy trwa w najlepsze w Europie. Portugalscy i hiszpańscy strażacy walczą z kilkunastoma dużymi skupiskami ognia w strefie przygranicznej. Hiszpanię i Francję pod koniec lipca dotknęły ogromne pożary, w których spłonęły dziesiątki tysięcy hektarów roślinności.
4: Ważne nie tylko dla mieszkańców Krakowa, ale i też turystów. Od dziś zwiększa się obszar płatnego parkowania w stolicy Małopolski. Nowe fragmenty strefy obejmą okolice Ronda Matecznego, Cmentarza Podgórskiego oraz Błoń. Aresztowany na 3 miesiące rolnik, który w piątek zaorał blisko 200

0: metrów świeżo położonego asfaltu w gliwickiej Ostropie. 60-latkowi grozi nawet 10 lat więzienia, bo usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Gliwicki Zarząd Dróg Miejskich szacuje straty na blisko 400 tysięcy złotych. Prezydentka miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka przekazała, że to nie pierwszy raz, gdy 60-latek zniszczył własność publiczną. Zamieściła też nagranie ze zdarzenia. Według rolnika miasto buduje drogę częściowo na jego ziemi, urzędnicy jednak dementują te informacje. Ciągnik 60-latka został odholowany na policyjny parking, maszyna nie miała bowiem opłaconego OC. Projektanci łączącego Irlandię i Wielką Brytanię węzła energetycznego ujawniają, że musieli zmienić plany z powodu wielbicieli z Gretka. Chodzi o grupę Skrzata z powieści o Harrym Potterze na walijskiej plaży Freshwater West. Przez to fikcyjne miejsce miała przebiegać trasa węzła, no ale po między innymi setkach telefonów fanów projektanci się ugięli. Konektor omija więc grób z Gretka, choć w rezultacie zahacza o pochówek z epoki brązu.
1: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Przebudowa drogi powiatowej numer 1306G na odcinku Ciekocino-Kurowo wchodzi w decydujący etap. Na jeden dzień, 14 sierpnia, droga zostanie zamknięta i wyłączona z ruchu. Wprowadzona przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wejherowie tymczasowa organizacja ruchu będzie dostosowana do kolejnych etapów prac na drodze. Do 13 sierpnia obowiązuje ruch wahadłowy. W tym czasie prowadzone prace są przygotowawcze oraz układanie nowych warstw na wierzchni asfaltowej, najpierw warstwy wyrównawczej, a następnie warstwy wiążącej. 14 sierpnia wprowadzone zostanie jednodniowe zamknięcie drogi. Tego dnia zaplanowano ułożenie warstwy ścieralnej, czyli ostatniej górnej warstwy asfaltu na całej szerokości jezdni. Ze względów technologicznych konieczne będzie jednodniowe wyłączenie z ruchu całego odcinka. Od 15 sierpnia obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu z możliwością wprowadzenia ruchu wahadłowego. Po ułożeniu na wierzchni asfaltowej i przywróceniu ruchu na remontowanym odcinku wykonawca będzie prowadził prace wykończeniowe przed całkowitym oddaniem trasy do użytkowania. Przebudowa około 2-kilometrowego odcinka poprawi stan techniczny drogi, bezpieczeństwo ruchu oraz komfort przejazdu między Ciekocinem a Kurowem. Przy ulicy Czołgistów w Lęborku powstała nowa kameralna przestrzeń przeznaczona do wypoczynku, rekreacji i spotkań mieszkańców. Miejsce zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Lęborka na rok 2026. Projekt Mały Park Wielki Oddech Huśtawka Rodzinna zwyciężył w kategorii Zielony Budżet Obywatelski. Na jego realizację zagłosowało 1051 mieszkańców. Centralnym punktem nowej przestrzeni jest rodzinna huśtawka wykonana z trwałych materiałów przystosowanych do intensywnego użytkowania. Jej siedzisko wykonano z drewna świerku skandynawskiego, a drewniane elementy zostały zabezpieczone przed wilgocią, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią. Z myślą o najmłodszych zamontowano również 3 urządzenia zabawowe. Bujaka w kształcie statku, koniczynki oraz samolotu. Wokół urządzeń uporządkowano teren i zagospodarowano zieleń. W ramach inwestycji posadzono także żywopłot, który pełni funkcję naturalnego ogrodzenia, wykonano roboty ziemne, wymieniono nawierzchnię i zamontowano nowe obrzeża. Koszt projektu, zakupu, dostawy i montażu urządzeń wyniósł prawie 17 tysięcy złotych. Prace związane z zielenią i robotami drukarskimi wykonano w ramach bieżących prac miejskich. Nowa przestrzeń ma służyć mieszkańcom podczas codziennego wypoczynku i aktywności na świeżym powietrzu. Mieszkańcy gminy Redzikowo skorzystają z kolejnych lokalnych inicjatyw. Zakończyła się ocena wniosków w ramach lokalnego programu dotacji 2026. Wsparcie otrzymało 8 projektów przygotowanych przez organizacje pozarządowe i lokalne podmioty. Łącznie na realizację wybranych przedsięwzięć przeznaczono 48 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom w gminie odbędą się m.in. wydarzenia kulturalne, zajęcia sportowe, warsztaty edukacyjne oraz inicjatywy integrujące mieszkańców. Wśród dofinansowanych projektów znalazło się 8 projektów. Gramy pod gwiazdami kino plenerowe Brusco Cinema oraz gamingowe mistrzostwa Bruskowa Wielkiego Brusco Cup 2026. Młodzi mieszkańcy Siemianic będą mogli rozwijać swoje umiejętności w ramach Akademii Kompetencji Przyszłości. Młodzi liderzy w Siemianicach, a miłośnicy innych kultur wezmą udział w projekcie Japonia Blisko Nas, dwa kluby, jedna pasja odkrywania świata. Dofinansowanie trafi także na

Inicjatywy sportowe. Wśród nich znalazły się m.in. zajęcia dla najmłodszych piłkarzy w ramach projektu Mali Piłkarze i Piłkarki Stali, sportowa integracja mieszkańców w projekcie Redzikowo Young Warriors oraz zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z Bierkowa. Wsparcie otrzymają

0: Bezpieczne wakacje, w którym udział wzięła dzielnicowa z Komisariatu Policji w Gniewinie we współpracy z przedstawicielkami Sanepidu i Narodowego Funduszu Zdrowia. Spotkanie miało na celu zwiększenie świadomości na temat bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Podczas wydarzenia policjantka wręczyła dzieciom opaski bezpieczeństwa i materiały dotyczące konkursu Wodny Przewodnik, które nie tylko pomagają zapewnić bezpieczeństwo, ale także edukują w zakresie zasad bezpiecznego korzystania z kąpielisk. Dorośli uczestnicy mogli natomiast przetestować alkogogle, które obrazują wpływ alkoholu na percepcję i postrzeganie otoczenia, co przekłada się na zwiększenie świadomości związanej z prowadzeniem pojazdów po spożyciu alkoholu. Akcja była częścią kampanii promującej bezpieczeństwo, zdrowie i odpowiedzialne zachowanie podczas wakacji realizowanej przez pomorską policję. Organizatorzy wyrazili nadzieję, że podjęte działania przyczynią się do zwiększania bezpieczeństwa na plażach i w miejscach wypoczynku. Poranek przywitał nas intensywnym zachmurzeniem, ale całkiem niezłą temperaturą i w sumie tak cały dzień będzie wyglądał. Dużo chmur i niezła temperatura. Jaka niezła? 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 25 w Gdyni, Pucku, Kozakowie, 26 w Wejherowie, Redzie, Rumi, 27 Gniewino, Luzino, 28 Słupsk, Lęborg, Kobylnica. A z tych chmur deszcz i z tych chmur może pojawić się także burza. Wiatr słaby i umiarkowany, no a w czasie burzy to rzecz jasna porywisty.
1: Norda.

0: Na świat przyszedł Ian Anderson, wokalista i flecista rockowej grupy Jethro Tull. W roku 59 czterech członków grupy The Platters zostało aresztowanych po koncercie w Cincinnati. Wokalistów zabawiających się z czterema roznegliżowanymi nastolatkami nakryła policja zawiadomiona przez anonimowego informatora. W roku 1968 walijski wokalista Tom Jones umieścił na pierwszym miejscu brytyjskiej listy piosenkę zatytułowaną Delia. W roku 1974 Roberta Flack zdobyła pierwsze miejsce w USA z singlem z utworem Feel Like Making Love. W roku 83 muzycy zespołu Kajagoogoo, znanego z przeboju Too Shy, wyrzucili z zespołu swojego wokalistę Limala, który rozpoczął swoją solową karierę. W roku 85 utwór Money for Nothing grupy Dire Straits dotarł do czwartego miejsca na brytyjskiej liście przebojów. W roku 2005 na pierwszym miejscu listy na Wyspach Brytyjskich znalazł się James Blunt z utworem You Are Beautiful. W roku 2008 amerykańska wokalistka Katy Perry zdobyła pierwsze miejsce listy Wielkiej Brytanii kontrowersyjnym singlem zatytułowanym I Kissed a Girl. Tak wygląda pokrótce muzyczna historia dzisiejszego dnia, czyli 10 sierpnia.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.

10 dzień sierpnia, poniedziałkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie, zapraszam na nasze muzyczne kalendarium. W roku 1947 w Szkocji

W weekend sporo się działo. Nie wiem, czy byliście zajęci swoimi sprawami, czy słyszeliście o naszym bohaterze, rolniku, który postanowił zaorać nie swoje pole, ale postanowił zaorać drogę, którą dokładnie kilka dni temu po prostu położono. Świeżutki, asfalt położony, a rolnik wsiadł na ciągnik, mówi: nie będą mi tu drogi robić asfaltowej, bo to moja droga i ja sobie ją zaoram. I jak powiedział, tak zrobił. Straty oszacowano na 400 tysięcy złotych. Wsiadł w ten ciągnik, pług zaczepił i ruszył w ten asfalt. No ciekawe, dobry pług musiał mieć, ale przy okazji został złapany na gorącym uczynku i do tego jeszcze aresztowany na 3 miesiące. No ciekawe, jak jego tereny i płody rolne sobie poradzą bez niego przez te 3 miesiące. Przecież to taki właśnie czas dla rolników, a on zamiast siać i zbierać, to postanowił zrobić cokolwiek innego i został przez to aresztowany. Zniszczenie mienia na 400 tysięcy złotych za zaoranie świeżego asfaltu. Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy.
3: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
0: Reklama.
4: Na naszych radiowych zegarach wybiła 9.30. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Przenosimy się teraz na drogi naszego regionu. Na początek zaczniemy od Lęborka i tu kierowcy nie mają dziś większych powodów do narzekania, bo jedynie delikatnie tłoczniej jest na ulicy Zwycięstwa. Na trasie Lęborg-Łeba nadal obowiązuje zmieniona organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania w Garczegorzu. Sama Łeba jest przejezdna. Bez utrudnień również na trasie Kaszubskiej z Lęborka w kierunku Trójmiasta, ale jest gęsto na obwodnicy metropolitalnej przed wjazdem do Chyloni. W Gdyni większy ruch obserwujemy na ulicach Północnej, Puckiej i 10 lutego. Na ulicy Kalksztajnów rozpoczęła się naprawa nawierzchni w związku z prowadzonymi pracami na odcinku od ulicy Sambora do ulicy Komandorskiej. Została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Możliwe również utrudnienia na ulicy Architektów na odcinku od ulicy Technicznej do ulicy Wrocławskiej. Został tu rozpoczęty pierwszy etap robót związanych z naprawą nawierzchni. Na trasie do Rumi pojawiają się delikatne spowolnienia. W samej Rumi większy ruch na skrzyżowaniu Dąbrowskiego ze Starowiejską w Redzie bez większych spowolnień. Dalej kierujemy się do Wejherowa, gdzie również nie ma większych problemów, ale w samym mieście nadal ruch odbywa się naprawdę bardzo sprawnie. 216 momentami zakrokowana w samym Pucku, gęściej na rondzie Solidarności. We Władysławowie większy ruch na Alei Niepodległości, ale do Helu dojedziemy bez problemów, także dalsza trasa wzdłuż wybrzeża pozostaje przejezdna. Jadące z Lęborka w stronę Słupska trasą S6 nie powinniśmy napotkać większych utrudnień w samym Słupsku, gęściej na ulicach Jaracza i Sierpinki. Od dziś do środy 12 sierpnia prowadzone będą intensywne prace drogowe na ulicy Wolności 3 maja oraz Słupskiej w rejonie osiedla Bolesławice. Trasa do Kobylnicy jest przejezdna. I to tyle, jeśli chodzi o sytuację na naszych drogach. Jedźcie spokojnie, noga z gazu tam, gdzie trzeba. Kolejny raport drogowy o 15.30. Do usłyszenia. Jeśli macie dziś jakieś plany na świeżym powietrzu, warto mieć na uwadze, że pogoda może trochę pokrzyżować nam szyki. Z biegiem dnia chmur będzie coraz więcej, a od zachodu możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Miejscami może też zagrzmieć i spaść grad. Na szczęście temperatury pozostają całkiem wakacyjne w ciągu dnia od 25 do 28 stopni, choć nad Bałtykiem tradycyjnie troszkę chłodniej, około 22. Na termometrach w Dębkach, Władysławowie 22 stopnie, Helu 23, Wejherowie 26, Gniewinie, Ludzinie 27 stopni.

0: Czas o poranku na moich ulubionych naukowców. Powiem wam, jak wygląda etap rozwoju waszego mózgu. Mózg jest ważnym elementem w naszym życiu, bo bez niego nie udałoby mi się niczego wymyśleć. No i teraz naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge rzucają nowe światło na procesy starzenia się mózgu. Okazuje się, że nasz umysł przechodzi przez wyraźne etapy rozwoju i reorganizacji, a ukończenie, uwaga, 66 roku życia stanowi kluczowy punkt zwrotny w funkcjonowaniu mózgu. Już wam powiem, jak to mniej więcej wygląda. Do 9 roku życia okres największej chłonności. Od 9 do 32 lat mózg zaczyna porządkować sieć połączeń, eliminując te mniej efektywne i wzmacniając główne szlaki. Od 32 lat do 66 lat to czas największej stabilności. W codziennym funkcjonowaniu dominują wypracowane nawyki, a intuicja i doświadczenie pozwalają osiągnąć szczyt produktywności. No i po 66 roku życia rozpoczyna się reorganizacja sieci neuralnej, przekazywanie sygnałów z mózgu zwalnia, a koordynacja między poszczególnymi obszarami staje się mniej efektywna. Po 83 roku życia na pierwszy plan wysuwają się indywidualne cechy i ogólny stan zdrowia, uniwersalne schematy ustępują miejsca osobistym ścieżkom rozwoju. Tak wygląda nasz mózg, a właściwie jego rozwój przez te lata, które przeżywamy, tak przynajmniej twierdzą naukowcy z Cambridge. No to już wiecie, podczas którego etapu jesteście. Spójrzcie na swój PESEL i wszystko będzie jasne.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomicie.

0: eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
0: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
5: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
6: Reklama.

pozostanę jeszcze w temacie zdrowotności, bo chciałem was ostrzec przed lekarzami z YouTube'a. Ponad 1000 awatarów lekarzy generowanych przez sztuczną inteligencję udziela na YouTubie wątpliwych porad zdrowotnych. Obiecują szybkie wyleczenie przewlekłych chorób, a za medykami, a ich filmami kryje się lukratywny biznes. Osoby szukające na YouTubie informacji o raku cukrzycy czy chorobie Alzheimera coraz częściej trafiają na awatary lekarzy, mają białe fartuchy, używają specjalistycznego słowa.

0: sądownictwa, a ich materiały nagrywane są z pomieszczeń przypominających gabinet. Problem w tym, że wielu z tych lekarzy w rzeczywistości nie istnieje. Według śledztwa hiszpańskiej organizacji z końcówki lipca tego roku na największej platformie wideo działa ponad 1000 kanałów prowadzonych przez awatary stworzone przez AI. Profile te mają ponad 23 miliony subskrybentów, a ich filmy wygenerowały niemal 2 miliardy wyświetleń. Wiele z tych kanałów powstało dopiero na początku 2025 roku. Lekarz AI obiecuje cuda i zarabia krocie przez to, że właśnie klikacie, że to lubicie, że to oglądacie. To właśnie te wyświetlenia powodują, że inni na tym zarabiają. Dzięki sztucznej inteligencji można w pełni automatycznie wygenerować twarz, głos, otoczenie, by cały film wyglądał jak najautentyczniej. Wielu widzów może się nie zorientować, że nie mają do czynienia z prawdziwym medykiem. Jeżeli coś wam dolega, proponujemy udać się do normalnego lekarza i on postawi wam na pewno diagnozę. A nie oglądajcie lekarzy na YouTubie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym

0: programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
0: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
0: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dobrze jest się dzielić.
7: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
8: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
2: Reklama.
9: Zbiórka krwi dla nastolatka zaatakowanego w Kamiennej Górze. Dramatycznie niski poziom Wisły w Warszawie. Kończą się żniwa. Jest ważny apel policji do rolników w sprawie dzieci. Marcin Krzemiński, 16-latek, który miał w piątek nożem zaatakować rok młodszego chłopca w Kamiennej Górze, trafi na razie do schroniska dla nieletnich. Na 3 miesiące, tak zdecydował sąd rodzinny. To na czas prowadzonego postępowania. Ranny 15-latek jest po operacji ratującej życie, stracił bardzo dużo krwi. To młody zawodnik MMA, lokalny klub w Kamiennej Górze zorganizował na dziś akcję oddawania krwi. W mieście podstawiono specjalny krwiobóz. Na razie nie wiadomo, czy 16-latek będzie odpowiadał za swój czyn jako nieletni, czy jak dorosły. Nieznane są motywy ataku. Wiadomo, że chłopcy się znali. Wisła na warszawskim odcinku prawie wyschła. Wodowskaz na bulwarach pokazuje obecnie 104 cm. To tylko o centymetr więcej od najniższego poziomu w historii pomiarów, który został ustanowiony w ostatni czwartek. Promy turystyczne nie kursują. Mimo prognozowanych w stolicy burz z deszczem, szansa na poprawę sytuacji jest niewielka, bo do podniesienia poziomu Wisły potrzebne są długotrwałe opady na południu Polski. To już kolejny rok z niskim stanem Wisły w stolicy, a sytuacji nie poprawiła nawet mroźna zima, mówi warszawski pełnomocnik do spraw Wisły Jan Piotrowski.
10: Mogło nam się wydawać, że tego śniegu było więcej, natomiast to był śnieg, który spadł, a potem utrzymywał się bardzo długo mróz. Nam potrzebne są roztopy, nam potrzebne są opady śniegu stałe, które pojawiają się, potem one topnieją i dostarczają tej wody.
9: Z niskich stanów cieszą się jedynie archeolodzy, bo Wisła odsłania przed nimi artefakty i zabytki, które przez lata były ukryte. Fatalna sytuacja rzeczna nie tylko w Polsce. Niski poziom wody grozi wstrzymaniem w tym tygodniu ruchu towarowego na kluczowym odcinku Renu, poinformowało niemieckie Federalne Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej. To samo dotyczy jednodniowych rejsów i rejsów wycieczkowych. Kończą się tegoroczne żniwa. Dla rolników to czas wzmożonych prac polowych, dla ich dzieci czas wolny od szkoły i nauki. Dlatego służby apelują, by szczególnie zadbać teraz o ich bezpieczeństwo, bo spiętrzenie sezonowych prac w gospodarstwie zwiększa ryzyko wypadków.
11: Gospodarstwo rolne to miejsce pracy, w którym występuje wiele zagrożeń, szczególnie dla dzieci, które nie zawsze dostrzegają niebezpieczeństwo. Dlatego apelujemy do dorosłych. Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
9: Przypomina młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji. Najbliższa środa przyniesie dwie

0: astronomiczne atrakcje. Jedną będzie zaćmienie Słońca, a drugą maksimum meteorów z roju Perseidów. Zaćmienie całkowite będzie można oglądać z Hiszpanii i Islandii. W Polsce Księżyc zasłoni tarczę Słońca w 80%. Na koniec jeszcze ciekawa filmowa kartka z kalendarza. 139 lat temu, w 1887 roku, w Krasnosielcu, znajdującym się w województwie mazowieckim, urodził się Sam Warner, współzałożyciel i dyrektor wytwórni filmowej Warner Bros.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Ponad 100 km na godzinę w terenie zabudowanym, ucieczka przed policyjnym patrolem, brak prawa jazdy i podejrzenie prowadzenia pod wpływem narkotyków. To tylko część przewinień 22-letniego kierowcy BMW, którego po pościgu zatrzymali policjanci z powiatów puckiego i wejherowskiego. Do zdarzenia doszło 5 sierpnia w Żarnowcu. W pewnym momencie funkcjonariusze namierzyli kierowcę BMW, który w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 40, jechał z prędkością 102 km na godzinę. Po krótkim pościgu, dzięki współpracy funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Pucku i Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, 22-latek został zatrzymany. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku, aspirant Agnieszka Selewska, policjanci dali kierowcy BMW sygnał do zatrzymania się, jednak ten zignorował polecenie. W czasie ucieczki łamał kolejne przepisy ruchu drogowego, wyprzedzał na przejściach dla pieszych, nie stosował się do znaków drogowych i oznakowania jezdy dni oraz stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Mężczyzna usłyszał już zarzuty dotyczące niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz posiadania środków odurzających. Odpowie także za szereg wykroczeń, w tym znaczne przekroczenie prędkości, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, niestosowanie się do znaków drogowych oraz prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień. Jeśli wyniki badań krwi potwierdzą, że prowadził samochód pod wpływem narkotyków, usłyszy kolejny zarzut. Za samo niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. 12 lip rosnących na Placu Piastowskim przechodzi specjalistyczne badania, które mają określić ich kondycję i stabilność. Ekspertyzę zlecono po wiosennej wichurze, podczas której jedna z lip przewróciła się na ogrodzenie boiska Orlik. Wyniki mają wskazać, czy drzewa wymagają zabiegów pielęgnacyjnych i czy ich dalsze pozostawienie w tym miejscu jest bezpieczne. Badania rozpoczęły się od pomiaru obwodu pni i wysokości drzew. Następnie specjalistka ocenia m.in. stan koron, obecność suchych konarów, stabilność drzew w gruncie oraz kondycję systemu korzeniowego. Sprawdzane jest także, czy wewnątrz pszni występuje rozkład i czy pozostała warstwa zdrowego drewna jest wystarczająca, aby drzewa mogły bezpiecznie rosnąć. Podczas oględzin wykorzystywany jest m.in. młotek diagnostyczny, pozwalający wykrywać ubytki wewnętrzne, odspojenia kory czy oznaki martwicy. System korzeniowy sprawdzany jest natomiast przy użyciu sondy arborystycznej. Jeżeli wstępna ocena wykaże niepokojące zmiany, może zostać przeprowadzona również próba obciążeniowa. Wyposażone w czujniki i liny drzewo jest dodawane obciążeniom symulującym działanie wiatru. Badanie pozwala określić jego stabilność w gruncie oraz odporność pnia na złamanie. W zależności od wyników ekspertyzy mogą zostać zalecone zabiegi takie jak obniżenie koron. Usunięcie drzewa będzie rozważane jedynie w przypadku stwierdzenia realnego zagrożenia. Priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców, ponieważ lipy rosną w pobliżu budynków i boiska. Uwaga kierowcy, w najbliższych dniach trzeba będzie liczyć się z utrudnieniami. Od dziś, czyli od 10 sierpnia, aż do środy prowadzone są intensywne prace drogowe. Drogowcy będą usuwać najbardziej zniszczone fragmenty starej nawierzchni, a w ich miejsce pojawi się nowy asfalt. Roboty zaplanowano w kilku miejscach. Utrudnienia czekają kierowców na ulicy Wolności 3 Maja oraz na ulicy Słupskiej w rejonie osiedla Bolesławice. W czasie prac możliwe są czasowe ograniczenia w ruchu i lokalne zwężenia jezdni. Dlatego kierowcy, noga z gazu i zwracamy uwagę na oznakowanie. Warto też uzbroić się w odrobinę cierpliwości, bo remonty mogą oznaczać chwilowe korki. Drogowcy przypominają, żeby w rejonie prowadzonych prac zachować szczególną ostrożność i stosować się do tymczasowej organizacji ruchu. Coraz częstsze pojawianie się łosi na Półwyspie Helskim skłoniło władze miasta Helu do podjęcia działań. Burmistrz Mirosław Wądołowski chce nowych znaków drogowych. Droga wojewódzka nr 216 jest jedynym połączeniem drogowym z Półwyspem Helskim. Szczególnie w sezonie letnim każdego dnia przejeżdżają ją tysiące samochodów, co zwiększa ryzyko kolizji z dzikimi zwierzętami. W ocenie burmistrza ustawienie tablic ostrzegawczych mogłoby zwrócić uwagę kierowców na możliwość pojawienia się łosi na jezdni. Większa ostrożność i zmniejszenie

zmniejszenie prędkości w newralgicznych miejscach mogłyby ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń. Proponowane rozwiązanie ma służyć nie tylko poprawie bezpieczeństwa kierowców, mieszkańców i turystów, ale również ochronie samych zwierząt. Odpowiednie oznakowanie ma dać kierowcom więcej

0: Burzenie i burze krążące po regionie to jest temat przewodni dzisiejszej pogody, a jak burza to deszcz, a może i nawet grad. Temperatura niezła, choć zawsze mogłoby być lepiej. 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 25 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 26 w Wejherowie, Radzierumi, 27 Gniewido, Luzino, 28 Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Z kolei temperatura wody w Bałtyku około 19 stopni Celsjusza. Nieznacznie spadła, ale nie jest źle.
1: Radia Nurda FM.

Poniedziałkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam na nasze poranne podróże. Zabieram was do Grecji. A nim zabiorę was do Grecji, to chciałem przypomnieć, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lwa, a lew to taki duży kot. A jeżeli wy lubicie i kochacie małe koty, to mam dla was propozycję pracy. Miesiąc na greckiej wyspie w zamian za opiekę nad kotami. Własny pokój na greckiej wyspie, śniadanie, słońce, morze egejskie, niemal na wyciągnięcie ręki, rachunek za nocleg zero. Jest jeden warunek. Przez 5 dni w tygodniu trzeba pomagać w opiece nad kotami. I to przez 5 godzin. Czyli dużo, niedużo. No, będziecie mieli własny pokój, własną sypialnię, natomiast kuchnię, łazienkę i części wspólne będziecie dzielili zwykle z dwiema lub trzema innymi osobami. Na miejscu przebywa zazwyczaj około 4 ludzi, często pochodzących z różnych krajów. Będziecie musieli się zajmować kotami przez 5 dni w tygodniu od 8 do 13. Aplikacja

0: na pobyt w 27 roku mają zostać otwarte już we wrześniu tego roku, czyli za kilka tygodni, a ja będę dla Was śledził ten czas. Jeżeli już te aplikacje zostaną otwarte, to na pewno poinformuję Was, wszystkich tych, którzy kochają koty, o tym, że już można się zgłaszać.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
5: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
1: Reklama.

0: Dzieci na wakacjach. Każdy rodzic wie, jak to jest, kiedy jest z dzieciakami na wakacjach. Jedni to kochają, inni powiedzmy średnio, no to w zależności od tego, jakie są dzieci. No to teraz historia pewnego młodego człowieka, który postanowił, że w samolocie nie usiądzie. Samolot Porter Airlines był już w drodze na pas startowy, gdy okazało się, że jedno z małych dzieci obecnych na pokładzie stoi na fotelu i nie daje się zapiąć pasem bezpieczeństwa. Ja się tylko pytam, gdzie byli dorośli? Nie tylko rodzice, ale inni też dorośli. Może nie mogli zareagować. Załoga próbowała rozwiązać problem, ale bez skutku. Finał, powrót do terminalu, rozładunek bagaży, zamknięty pas startowy i ostatecznie odwołany lot. I tak oto młody człowiek zrobił innym robotę, czyli wakacje, na które mieli polecieć, no, zostały na moment odwołane. Załoga nie mogła wystartować, kapitan się nie zgodził na to, a młody człowiek nie chciał usiąść. No, mam nadzieję, że kiedy dorośnie, przypomni sobie te chwile, że trzeba, jak się siada w samolocie, zapiąć pasy, nie tylko w samolocie, bo w samochodzie też trzeba zapiąć pasy. Pamiętajcie o tym, dorośli. No i jak wasze dziecko nie chce usiąść i zapiąć pasów, to może od czasu do czasu warto jakoś zareagować. Może nie bardzo energetycznie, ale no wiecie, każdy ma swoje sposoby. Może chociaż próbować przekupić to dziecko.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3. Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
2: Tomasz Sumga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Remisem zakończyło się pierwsze spotkanie weekendu Luźno przed własną publicznością w nowym sezonie trzeciej ligi. Luźnianie podzielili się punktami z Bałtykiem Koszalin. Weekend od początku musiał odrabiać straty. W 25 minucie prowadzenie gościom dał Oliver Albiński. Podopieczni trenera Macieja Plińskiego długo szukali sposobu na pokonanie bramkarzy Bałtyku, ale skuteczność przyszła dopiero w samej końcówce. W 9 minucie do siatki trafił Wiktor Sawicki, zapewniając weekendowi remis i cenny punkt na inaugurację sezonu przed własnymi kibicami. Przypomnijmy, że w pierwszej kolejce Luźnianie pokazali się z bardzo dobrej strony, rozbijając na wyjeździe Kotwicę Kórnik aż 6-2. Po dwóch spotkaniach weekend ma na koncie 4 punkty i zajmuje trzecie miejsce w tabeli grupy drugiej i trzeciej ligi. Liderem jest Polonia Środa Wielkopolska. Pozostajemy na Zielonej Murawie. W miniony weekend 8-9 sierpnia do gry wróciła także Pomorska Czwarta Liga. Bezbramkowym remisem zakończyło się spotkanie Raduni Stężyca z Gryfem Wejherowo. Takim samym wynikiem zakończył się pojedynek Gryfa Słup z Sokołem Boże Pole Wielkie. Powody do radości mają natomiast w Lęborku. Pogoń rozpoczęła sezon od wyjazdowego zwycięstwa. Lęborczanie pokonali rezerwy Chojnczanki Chojnice 3-2. Trener Pogoni Mateusz Michniewicz podkreślał po meczu, że jego zespół przez większą część spotkania prezentował bardzo dobrą piłkę. Jak zaznaczył, drużyna stworzyła sobie wiele okazji i po przerwie potrafiła odpowiedzieć na trudniejsze momenty. Szkoleniowiec zwrócił jednak uwagę na końcówkę meczu. Pogoń prowadziła już 3-2, ale po błędzie przy stałym fragmencie gry gospodarze zdobyli kontaktowego gola i chwilę później doprowadzili do nerwowej końcówki. Lęborczanie zdołali jednak utrzymać prowadzenie i wywieźli z Chojnic komplet punktów. Pierwsze kolejki nie będą natomiast dobrze wspominać piłkarze Stole Magniewino. W arenie mistrzów gospodarze przegrali z KP Stargard Gdański 1-2.
3: Dzisiaj wychodząc z domu dobrze zabrać ze sobą parasol albo jakąś kurtkę z kapturem, choć niezbyt grubą, bo jest dość ciepło. 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebiełusce, 25 w Dniepucku, Kosakowie, 26 w Wejherowie, Redzie Rumi, 27 Gniewino, Luźno, 28 Lęborg, Kobylnica, Słupsk. A co do tych parasoli, no to nie od słońca one nam dzisiaj będą nam potrzebne. Po prostu przez cały dzień mogą się pojawiać przelotne opady deszczu, po regionie krążą burze, a zachmurzenie utrzymuje się od samego rana intensywne.
0: Śniadanie z Norda FM.

0: macie urlop w tym tygodniu, no to do Hiszpanii albo na Islandię koniecznie, bo przypomnę, że już w środę 12 sierpnia czeka nas jeden z najbardziej efektownych spektakli na niebie. Zaćmienie słońca po raz pierwszy od 1999 roku. Cień księżyca przejdzie przez kontynentalną część Europy. Choć w Polsce nie zapadnie w prawdziwa ciemność, to i tak warto wybrać się na obserwację. W części kraju księżyc zasłoni ponad 80% tarczy słońca, dlatego warto w środę przygotować się na ten spektakl, o ile oczywiście pogoda na to pozwoli. Dlatego tak zapytałem, czy macie w tym tygodniu wolne, bo może warto wybrać się do Hiszpanii i Islandii, bo one stały się w tym tygodniu europejskimi hitami wśród miłośników astronomii. Zjawisko, które w Europie pojawi się pierwszy raz od 27 lat, będzie, przypomnę, w Polsce tylko zjawiskiem częściowym. Na przykład trzeba będzie po pierwsze wybrać sobie miejsce, bo to już będzie miało miejsce praktycznie na i przy zachodzie słońca, dlatego musicie mieć dobry widok. No to może jakiś wieżowiec, może jakieś miejsce nad samym morzem, jeżeli tam właśnie będziecie, a najlepsze miejsce do obserwacji to okolice Burgos, Saragossy i Majorki oraz Islandia. Faza całkowita potrwa tam około 2 minut, a noclegi były już rezerwowane 1,5 roku wcześniej. Nie wiem, czy się załapiecie, jeżeli się w tej chwili na taki wyjazd zdecydujecie.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo.

0: Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy.
3: Reklama.

0: siebie.
1: To na zakończenie mam do was takie pytanie. Czy wy przewozicie magnesiki sobie, jeżeli wyjeżdżacie gdzieś na wakacje? Bo podobno jest hit tego sezonu nad polskim morzem. Są wyjątkowe, humorystyczne magnesy z obfitymi, miękkimi pośladkami w kostiumach kąpielowych. Podobno wszyscy spoglądają na nie z uśmiechem, robią zdjęcia i często kupują na prezenty. Takie żartobliwe gadżety należą do najlepiej sprzedających się magnesów w tym właśnie sezonie, w sezonie 2026. Jeżeli nie macie jeszcze takiego magnesiku, no to koniecznie poproście może znajomych, którzy są nad morzem, albo wam uda się wybrać nad morze i kupić taki właśnie magnesik z miękkimi pośladkami. Arkadiusz Mieńczewski, dziękuję wam za dzisiejszy poniedziałkowy poranek. Mam nadzieję, że dostarczyłem wam trochę energii, trochę uśmiechu na cały ten dzisiejszy dzień i jak zwykle i serdecznie zapraszam was na nasze spotkania poranne w tym tygodniu, a kolejne już jutro, czyli we wtorek. Do usłyszenia, do jutra, pa!
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą.

0: ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
0: A po wodnych szaleństwach albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
0: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
4: Reklama.
5: Upały, burze i susza hydrologiczna, od tego zaczniemy. Potem tysiące wakatów w szkołach, a nowy rok tuż, tuż. Co czwarty Polak przyznaje, że padł ofiarą włamania. Marcin Krzemiński. Rekordowo niska Wisła, wysunięte rowy melioracyjne, alarmy w 15 województwach. Susza hydrologiczna w Polsce nie daje za wygraną. Ratunkiem mogą być rozwiązania oparte na naturze. Renaturyzacja rzeki Mokradeł, czyli odtwarzanie ich naturalnego, meandrującego kształtu, mówi doktor inżynier Ilona Biedroń z IMGW.
6: Mówimy o renaturyzacji rzek, o odbudowie rzek, przywracaniu ich naturalnych funkcji, kształtów, ponieważ my, przekształcając krajobraz, pozbawiamy się naturalnych funkcji tych ekosystemów, które nam regulują obieg wody w przyrodzie.
5: Przypomnę, że dziś cały kraj, prócz północnej jego części, z ostrzeżeniami przed upałami, to głównie alerty pierwszego stopnia, tylko na zachodzie wyższego, drugiego. Generalnie jednak na termometrach nie powinno być więcej niż 33-34 stopnie. Są też ostrzeżenia przed burzami, zaczną obowiązywać po południu, dotyczą 8 województw. To generalnie obszar, który na zachodzie zaczyna się w rejonie Kartuz-Hileszna, a kończy przy wschodniej granicy na obszarze od Suwałk po Białą Podlaską. Tysiące wakatów i coraz mniej chętnych do nauczania. Szkoły na 3 tygodnie przed pierwszym dzwonkiem mają poważny problem kadrowy. Jest ponad 15 tysięcy ofert pracy. Dyrektorzy coraz częściej proszą kuratorów o zgodę na zatrudnienie osób bez pełnych kwalifikacji. Skala problemu jest duża, mówi dyrektor Liceum Limanowskiego w Warszawie Andrzej Wyrozębski.
7: Szukamy przez stowarzyszenia, wśród studentów. Pierwszy raz mamy taką sytuację, że nie mamy już komu przydzielić tych godzin, które pozostały.
5: Problemem są przede wszystkim zarobki. ZNP zapowiada na koniec sierpnia protest i domaga się powiązania pensji nauczycieli ze średnią krajową. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora i policjantów, którzy 14 lipca wkroczyli do siedziby Trybunału w czasie obrad Zgromadzenia Ogólnego. Powodem wezwania policji było niedopuszczenie do obrad Krystiana Markiewicza i Marcina Dziurdy, których w marcu Sejm wybrał na sędziów Trybunału. Poszerza się krąg polityków PiSu w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Do byłego premiera Mateusza Morawieckiego dołączył senator Ryszard Majer. Zapewnia, że to nie jest rozstanie z Prawem i Sprawiedliwością, a tylko, tu cytat, poszerzenie pola. Co czwarty Polak przyznaje, że padł ofiarą włamania do domu albo do samochodu. Ubezpieczenie od kradzieży ma tylko co piąty. Zabezpieczamy się inaczej, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
8: 37% badanych nie zostawia wartościowych rzeczy na widoku. 24% zabezpiecza posesję ogrodzeniem lub bramą, a 21% korzysta z monitoringu. Drzwi antywłamania.

0: łamaniowe ma 19% respondentów, natomiast alarmy domowe tylko 9%.
1: Najczęściej kradzione są pieniądze, narzędzia budowlane i ogrodowe i rowery.
2: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Uwaga, gdyńscy kierowcy, na ulicy Kalksztajnów rozpoczęła się naprawa nawierzchni. W związku z prowadzonymi pracami na odcinku od ulicy Sambora do ulicy Komandorskiej została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Na czas remontu ulicy Kalksztajnów jest ona ulicą jednokierunkową. Ruch odbywa się od ulicy Sambora w kierunku ulicy Komandorskiej. Aby umożliwić dojazd do posesji od strony ulicy Komandorskiej na ulicy Dębińskiego na odcinku do ulicy Komandorskiej do posesji numer 21 również został wprowadzony ruch jednokierunkowy. Zakończenie prac i przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest 19 sierpnia. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl. Powiat lęborski przygotowuje dokumentację dotyczącą termomodernizacji budynku zajmowanego przez Społeczne Liceum Ogólnokształcące. Kompleksowe opracowanie projektowe ma powstać do końca września. Dokument będzie podstawą do przygotowania kolejnego etapu inwestycji, czyli przyszłych prac budowlanych. Na wykonanie opracowania powiat przeznaczył ponad 34 tysiące złotych. Dokumentacja ma objąć wszystkie najważniejsze elementy planowanej termomodernizacji. W jej ramach wykonany zostanie m.in. audyt energetyczny, a także opracowania dotyczące zagadnień architektonicznych, konstrukcyjnych oraz formalno-prawnych. Opracowanie ma wskazać zakres niezbędnych działań i stworzyć podstawę do przeprowadzenia prac przy budynku. Planowana termomodernizacja ma przede wszystkim poprawić efektywność energetyczną obiektu. Zakładane efekty to ograniczenie strat ciepła i zmniejszenie kosztów eksploatacji, a także poprawa komfortu osób korzystających z budynku. W ramach przygotowania inwestycji analizowane będzie również dostosowanie przegród budowlanych i instalacji do obowiązujących wymagań technicznych oraz energetycznych. To kolejny element działań powiatu lęborskiego związanych z poprawą stanu i efektywności energetycznej zarządzających przez niego obiektów. W regionie trwają kolejne inwestycje, które mają poprawić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Prace prowadzone są m.in. w Jerzbięcinie, gdzie trwa przebudowa drogi gminnej. Modernizowany jest odcinek o długości ponad 800 metrów. W ramach inwestycji powstanie m.in. kanalizacja deszczowa, nowe oświetlenie uliczne i rozbudowana zostanie sieć wodociągowa. Wykonane zostaną także elementy odwodnienia terenu. Dodatkowo nową asfaltową nawierzchnię zyskała już droga Bierkowo-Osiedle. Całość kosztuje ponad 2 miliony 800 tysięcy złotych. Inwestycja jest dofinansowana z rządowego programu wspierającego rozwój ziemi słupskiej. Zakończenie prac zaplanowano na koniec października. Prowadzona jest również inwestycja we Wrześciu przy drodze wojewódzkiej numer 213. Tam powstaje 60-metrowy chodnik, który będzie kontynuacją istniejącego ciągu pieszego i połączy zatokę autobusową z drogą prowadzącą w kierunku ulicy Modrzewiowej. Nowy chodnik będzie miał 2 metry szerokości i zostanie wykonany z betonowej kostki. Koszt prac to niespełna 97 tysięcy złotych, a inwestycja ma być gotowa do 14 września. Przed nami 16 weekend architektury. Tegoroczna edycja tej gdyńskiej imprezy odbędzie się pod hasłem Imagine. Program wydarzenia podkreśli znaczenie architektury inkluzywnej, uwzględniającej neuroróżnorodność oraz potrzebę projektowania odpowiadającego na potrzeby życia codziennego, prezentując architekturę jako proces długofalowy wpisany w wielopokoleniowy cykl życia budynków i przestrzeni, w którym realizacja ambitnych wizji wymaga odpowiedzialności oraz uwzględnienia ich wpływu na przyszłe pokolenia. Program festiwalu obejmuje ponad 50 wydarzeń. Wśród nich znajdą się m.in. czterodniowe bloki archiprelekcji, archidebat, otwarte pokazy filmowe, spotkania z architektami, a także rozmowy z autorami książek i twórcami fotografii. Krwiobieg festiwalu uzupełnią warsztaty, spacery oraz wystawy zapraszające do odkrywania architektury i przestrzeni Gdyni z różnych perspektyw. Kiedy? Od 27 do 30 sierpnia. Więcej informacji oraz szczegółowy program festiwalu znajdziecie na stronie internetowej imprezy. Na razie temperatura idzie w górę, chociaż dzisiaj w ciągu dnia jakichś gigantycznych różnic pomiędzy konkretnymi godzinami w temperaturze mieć nie będziemy. Max na termometrach 22 stopnie zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 25 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 26 w Wejherowie, Radzie Rubi, 27 w Gnieminie, Luzinie, a 28 stopni Celsjusza w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Na

W kilometrach 1011 hektopaskali, a na niebie dużo chmur. Z tych chmur może pojawić się dziś burza. Norda.

0: Wiem, że poniedziałek nie zachęca do pracy i nie jest zbytnio lubiany. Oczywiście nie licząc urlopów. Ze swojej strony mogę Wam obiecać, że nie zabraknie najlepszej muzyki połączonej z moim towarzystwem, więc myślę, że jakoś sobie poradzimy i zbytnio nie odczujecie startu nowego tygodnia. Ruszamy zatem. Maja Popowska, witajcie.
1: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za jedną złotówkę. Dla Ciebie

0: albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
1: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: Reklama.

Demi Vollering odzyskała tron w Tour de France Femme i zrobiła to w sposób, który idealnie nadawał się na finał wielkiego wyścigu. Holenderka rozpoczynała ostatni etap zaledwie 8 sekund przed Katarzyną niewiadomą Fini. Zamiast pilnować minimalnej przewagi, zaatakowała na podjeździe Col d'Aize, odjechała rywalkom i samotnie wpadła na metę w Nicei. To jej drugi triumf w turze po zwycięstwie sprzed 3 lat. W dorobku ma również Giro d'Italia Women i 2 kolejne zwycięstwa w kobiecej Vuelcie. Niewiadoma znów znalazła się w samym centrum walki o największe kolarskie trofeum. Tutaj 8 sekund nie było bezpieczną przewagą. Było zaproszeniem do decydującego ataku. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto.

0: być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
4: Reklama.
5: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Plaża w Dębkach zamieniła się w arenę siłowej rywalizacji. Zawodnicy strongmanów zmierzyli się w wymagających konkurencjach, a wszystko w wyjątkowej nadmorskiej scenerii. Na starcie pojawili się Marcin Darga, Marcin Elwart, Marek Olczak, Dominik Waszczuk oraz Michał Rejch. Zawodnicy musieli zmierzyć się m.in. z piaskiem, wiatrem i ciężarami.
6: Mateusz Ostaszewski, Fundacja Strongman. Jest to niewątpliwie dla nas fajna frajda, ponieważ mamy polskie morze. Startujemy tutaj co roku. Bardzo mały jest imprez typu Strongman właśnie na plaży, bo warunki, no wiadomo, piasek, przeszkadzają zawodnikom rozwinąć skrzydła, dlatego mamy ciekawe konkurencje przygotowane dla nich.
5: Wśród konkurencji znalazło się wyciskanie 150-kilogramowej belki, tym razem nie nad głową, ale na klatkę piersiową. Było również pchanie ważące ponad 10 kg kuli strongman, przenoszenie 140-kilogramowego sandbaga oraz tak zwane rzucadło. W tej konkurencji zawodnicy przerzucali nad głową kettlebelle i worki z piaskiem na odległość ponad 3 metrów. Rywalizacja zakończyła konkurencję JOKER, czyli przenoszenie ciężaru na specjalnej konstrukcji. To nie koniec emocji związanych ze strongmanami, przed nami kolejne zmagania w Wejherowie.
6: Kolejne zawody będą już za tydzień na placu Jakuba Wejherowa w Wejherowie. Startować będzie wtedy już elita polskiego strongmana, m.in. mistrz Europy Pawlo Kordiaka, mistrz Polski aktualny Paweł Pakulski oraz Oskar Ziłkowski, mistrz Polski z wcześniejszych lat. Będzie naprawdę cała śmietanka polskiego strongmana właśnie na rynku. O godzinie 12 w niedzielę startujemy.
5: Dodajmy, że minionym zawodom w Dębkach towarzyszyła także ważna inicjatywa charytatywna. Podczas wydarzenia prowadzono zbiórkę pieniędzy na leczenie z osie Chińc. Zmieniamy dyscyplinę. Energa Trep Sopot ma nowego koszykarza. Żółto-czarny barwy w sezonie 2026-2027 będzie reprezentował Tobias Rodegaard. Mierzący 201 cm wzrostu na rok występuje na pozycji niskiego skrzydłowego i podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu. To zawodnik z ciekawym doświadczeniem. Rodegaard koszykarską karierę rozpoczął bardzo wcześnie. Już jako 16-latek zadebiutował w norweskiej ekstraklasie w barwach Kongsberg Miners. Rok później pomógł temu klubowi zdobyć pierwsze w historii mistrzostwo kraju. 26-latek studiował i grał w Stanach Zjednoczonych, reprezentując Long Beach State University. Później występował m.in. w Niemczech, Finlandii oraz Hiszpanii. Ostatni sezon rozpoczął w Kongsberg Miners, a następnie przeniósł się do fińskiego Kuwot Kuwola. W 29 spotkaniach zdobył średnio 12,6 punktów, miał 4,5 zbiórki, 2,6 asysty i 1 przechwyt na mecz. Jego dużym atutem był rzut z dystansu, trafiał za 3 punkty ze skutecznością przekraczającą 40%. Sezon zakończył w Hiszpanii w zespole Mesyta Menorca. Rodegaard jest również reprezentantem Norwegii. W lipcu wystąpił w meczach prekwalifikacji do Eurobasketu 2029 przeciwko Bułgarii i Armenii. W obu spotkaniach wyszedł w pierwszej piątce, a łącznie zdobył 19 punktów, miał 7 zbiórek i 3 asysty. Tobias Rodegaard będzie pierwszym w historii Energii Trep Sopot zawodnikiem pochodzącym z Norwegii. W nowym zespole występować będzie z numerem 33.
7: Na razie temperatura idzie w górę, choć nie jakoś ekstremalnie szybko i bardzo wysokich wartości dzisiaj nie osiągnie. Max 22 stopnie będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce 25, w Gnieźnie-Pucku, Kosakowie 26, w Wejherowie, Radziorumi 27, w Gniemie, Luzinie 28, w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1011 hektopaskali, a na niebie ciężkie, intensywne zachmurzenie od samego rana się utrzymuje. Słońce raczej się przez nie nie przedrze, za to mogą

0: Aleksandra Iela zapisała nowy rozdział w sportowej historii Filipin. 21-letnia tenisistka została pierwszą reprezentantką tego kraju, która wygrała singlowy turniej głównego cyklu WTA. W finale w Waszyngtonie pokonała trzecią rakietę świata Jessica Pegule. Po wznowieniu przerwanego przez pogodę spotkania Iala wygrała 10 z 13 rozegranych gemów, a decydującego seta zamknęła wynikiem 6-0. To nie był zresztą pojedynczy wystrzał formy. Filipinka wygrała już 5 kolejnych spotkań z zawodniczkami z pierwszej dziesiątki światowego rankingu, pokonując wcześniej między innymi Igę Świątek. Sukces mają zaprowadzić w okolice 20 miejsca świata. Filipiński tenis długo czekał na pierwszą mistrzynię. Dostał ją od razu z ambicjami na znacznie więcej.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.

Ma 19 lat, jeden pełny sezon w Bundeslidze za sobą i może zostać najdroższym piłkarzem kupionym przez Real Madryt. Królewscy porozumieli się z RB Lipsk w sprawie Jana Diomande, reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej. Oficjalnej ceny nie podano, ale hiszpańskie media mówią nawet o 125 milionach euro oraz kolejnych kilkunastu milionach w bonusach. To mogłoby przebić kwotę zapłaconą za Juda Bellinghama. Diomande zdobył w ostatnim sezonie Bundesligi 12 bramek i dołożył 9 asyst. Real podpisał z nim kontrakt aż do 2033 roku. Madryt płaci więc nie tylko za to, kim ten chłopak jest, płaci przede wszystkim za to, kim jego zdaniem dopiero się stanie. Pół na pół.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub

0: piwnice? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.
2: Upały i burze znów są ostrzeżenia od synoptyków. Problemy ze stroną i aplikacją ZUS-u, trwa usuwanie awarii. Policja na Podhalu apeluje do turystów, by przy lasach jeździli wolniej. Miriam Lipińska. Wraca niebezpieczna pogoda. Upały znów przyniosą gwałtowne burze, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
3: Przez Polskę od północnego zachodu będzie stopniowo wędrował chłodny front atmosferyczny, który miejscami przyniesie gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu, lokalnie gradu, a także z silnymi porywami wiatru.
2: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami synoptycy wydali dla województwa warmińsko-mazurskiego, a także dla części kujawsko-pomorskiego, Morza, Podlasia i Mazowsza. Wszędzie tam w czasie burz będzie bardzo silnie wiało, w porywach nawet do 100 km na godzinę. Z kolei dla reszty tych regionów, a także dla części Lubelszczyzny, Łódzkiego i Wielkopolski są ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia. Burze przyniosą ochłodzenie, ale cieplej zrobi się już w okolicach weekendu, a w sobotę i niedzielę możliwy powrót upałów. Awaria w ZUS-ie. Od rana nie działa strona ZUS.pl. Są też problemy z aplikacją zakładu i z logowaniem do PUE ZUS. Zakład zapewnia, że pracuje już nad usunięciem awarii. Deportacja niepracujących Ukraińców w wieku poborowym byłaby działaniem niezgodnym z prawem polskim i europejskim, mówi senator KO Krzysztof Kwiatkowski, bo jak dodaje, są to ludzie, którzy dostali prawo pobytu w Polsce i są tu legalnie. Deportacje to pomysł PiS-u.
4: Wszyscy wiemy, po co to mówią. Próbują rywalizować z Grzegorzem Braunem na tej nucie antyukraińskości,
2: mówi senator Kwiatkowski. Prawnicy podkreślają, że w przypadku obywateli Ukrainy, którzy zyskali prawo do pobytu w Polsce na mocy specustawy wprowadzonej po agresji Rosji na Ukrainę, działają zasada ochrony praw nabytych oraz braku działania prawa wstecz. Kolejny tatrzeński niedźwiedź zginął pod kołami samochodu. Do zdarzenia doszło wczoraj w Zakopanem. Młode zwierzę wbiegło pod nadjeżdżające auto i zginęło na miejscu. Dlatego policja apeluje do kierowców o szczególną ostrożność i nogę z gazu na drogach biegnących w pobliżu lasów, zwłaszcza w godzinach między zmierzchem a świtem. Zagranica. Erupcja wulkanu Etna zamknęła lotnisko w Katanii we wschodniej części Sycylii. Samoloty nie wylądują tam dziś do 17:00. Wszystko przez pył wulkaniczny, który przedostał się do przestrzeni powietrznej wokół portu. I na koniec wracamy do kraju. Polaków jest coraz mniej, a to może zmienić rynek mieszkaniowy. Rośnie liczba singli, którzy mieszkają sami. W 2006 roku takie gospodarstwa domowe to było 22%, a w zeszłym roku już 35%. Ale nie wszędzie Polacy będą chcieli mieszkać, zwraca uwagę Anton Bubiel z Sonar Home.
5: Prognozy wskazują, że do grona długoterminowych beneficjentów należą przede wszystkim Warszawa, Kraków, Wrocław i Trójmiasto. Znacznie większe ryzyko stagnacji lub realnych spadków cen dotyczy ośrodków pozbawionych silnych funkcji akademickich i gospodarczych.
2: Rosnąć będzie popyt na małe mieszkania, spadać na te duże, potrzebne rodzinom z dziećmi.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Prace drogowe ruszają w kolejnym miejscu Gdyni. Tym razem odczujemy je na ulicy Architektów. Na odcinku od ulicy Technicznej do ulicy Wrocławskiej został rozpoczęty pierwszy etap robót związanych z naprawą nawierzchni. Prace ruszyły 10 sierpnia od godzin porannych. Na czas prac zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na połówkowym zajęciu jezdni. Zakończenie prac na tym etapie planowane jest pod koniec września. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl. Mieszkańcy gminy Nowa Wieś Lęborska w wieku 60 lat i więcej będą mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć ruchowych. Od 1 września w Czarnówku rusza strefa dobrej formy 60+. Zajęcia mają być okazją do poprawy kondycji, aktywnego spędzania czasu oraz spotkań z innymi mieszkańcami. Organizatorzy podkreślają, że udział nie wymaga wcześniejszego doświadczenia.

0: doświadczenia ani dobrej formy fizycznej. Treningi będą odbywały się 2 razy w tygodniu w świetlicy wiejskiej w Czarnówku. Spotkania zaplanowano we wtorki o godzinie 10.30 oraz w czwartki o 15.30. Pierwsze zajęcia odbędą się we wtorek 1 września o 10.30. Uczestnicy nie muszą przygotowywać się do zajęć w żaden szczególny sposób. Wystarczy zabrać ze sobą maty do ćwiczeń oraz butelkę wody. Zajęcia są skierowane do osób o różnym poziomie sprawności, dlatego organizatorzy zachęcają do udziału również tych, którzy wcześniej nie uczestniczyli w podobnych treningach. Ćwiczenia mają być dostosowane do możliwości uczestników, a ich celem jest m.in. poprawa kondycji i samopoczucia. Strefa dobrej formy 60+ jest realizowana we współpracy z gminą Nowa Wieś Lęborska. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 45 tysięcy złotych na działania społeczne. Trwa nabór wniosków. Ponad 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych spotkało się w piątek w Urzędzie Miasta Ustka, żeby dowiedzieć się więcej o możliwościach zdobycia środków na działania społeczne. Spotkanie informacyjno-warsztatowe przygotowała App Foundation, która jest operatorem 12 edycji Funduszu Inicjowania Rozwoju. W ramach konkursu organizacje mogą zdobyć grant w wysokości nawet 45 tysięcy złotych. Jest jednak jeden warunek. Organizacja, która chce skorzystać z dofinansowania, musi stworzyć partnerstwo. W projekcie powinien znaleźć się przedstawiciel sektora publicznego oraz prywatnego. Z programu mogą skorzystać organizacje pozarządowe działające na terenie całego województwa pomorskiego. Podczas spotkania uczestnicy poznali najważniejsze zasady konkursu i dowiedzieli się, jak przygotować wniosek. Nabór wniosków trwa do 23 sierpnia. Gdyńscy ratownicy nie próżnują. Wyzwanie tym razem dotyczyło zderzenia 2 osobówek. Zespół z Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni został zadysponowany na ulicę Chlojską do wypadku komunikacyjnego. Na łuku drogi kierujący pojazdem wjechał w tył auta poprzedzającego. Ratownicy udzielili medycznych czynności ratunkowych jednej poszkodowanej. Kobieta została na miejscu. Badanie wykazało u sprawcy 1,4 promila alkoholu w organizmie. Ciekawa była także reakcja mężczyzny. Ten zamiast panikować wybrał mniej oczywistą opcję. Kupił kebaba i zjadł go na miejscu, robiąc zdjęcia uszkodzonemu autu. Ratownicy apelują i przypominają. Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu drastycznie obniża zdolność koncentracji i wydłuża czas reakcji, co bezpośrednio zagraża zdrowiu i życiu innych uczestników ruchu. Południe już za nami, póki co temperatura idzie w górę, choć powoli i dość nieznacznie. Max dzisiaj na termometrach będziemy mieli 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 25 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 26 w Wejherowie, Radzierumi, 27 w Gniewinie, Luzinie, 28 w Słupsku, Lęborku, Komelnicy. Na barometrach umiarkowane wartości, a na niebie dużo chmur. A jeszcze temperatura wody w Bałtyku około 19 stopni Celsjusza. Przez cały dzień może popadać, przez cały dzień może zagrzmieć.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Jedna z marek, które kompletnie zmieniły sposób podróżowania po Europie, szykuje się do ogromnej zmiany właścicielskiej. Amerykański Apollo Global przejmuje EasyJet w transakcji wyceniającej linię na około 5 miliardów 700 milionów funtów, czyli mniej więcej 7 miliardów 700 milionów dolarów. EasyJet zaczynał w połowie lat 90. od połączeń z londyńskiego Luton do Glasgow i Edynburga, rzucając wyzwanie tradycyjnym przewoźnikom niskimi cenami. Trzy dekady później o firmę rywalizowało kilku wielkich inwestorów, a ostateczną ofertę Apollo poparła również rodzina założyciela Steliosa, Hadji Ioannou. Pomarańczowe samoloty pozostają na niebie. Za kulisami jednej z najbardziej rozpoznawalnych europejskich linii właśnie zmienia się jednak pilot finansowej części całego przedsięwzięcia.

0: Autopromocja. Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama.

Brytyjskie festiwale muzyczne po kilku wyjątkowo trudnych latach zaczynają odbijać, ale zmienił się sposób, w jaki publiczność kupuje takie doświadczenia. Boomtown wyprzedał się w rekordowym tempie, podobnie Download z Linkin Park oraz kilka dużych imprez niezależnych. Jednocześnie niemal połowa biletów na festiwale z polem namiotowym kupowana jest za pośrednictwem planów ratalnych. Organizatorzy dokładają glamping, strefy wellness, lepsze toalety, ładowarki czy całodobową recepcję. Cały kilkudniowy wyjazd potrafi kosztować ponad 800 funtów, dlatego dla części uczestników konkuruje już bezpośrednio z zagranicznymi wakacjami. Festiwal przestaje być więc namiotem, sceną i kaloszami. Coraz częściej chce być małym kurortem, tylko zamiast hotelowego pianisty ma kilka wielkich scen.

tak, pierwsze wino, pierwszy papieros, tak. Dokładnie tam, za tamtym rogiem. Aha, po raz pierwszy całowałem. Pamiętam to, jakby to było.

Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski.

0: polski24.pl.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
1: Reklama.

W luksusowej modzie trudno jeszcze czymś zaskoczyć, ale duet Matiers Fekali znalazł sposób już przy wyborze nazwy. Po francusku brzmi elegancko. Po przetłumaczeniu oznacza materię kałową. Za marką stoją Steven Ray Baskaran i Hannah Rose Dalton, którzy zaczynali jako studenci w Montrealu, sprzedawali projekty przez internet, a później trafili na Paris Fashion Week. Ich ubrania noszą już Zendaya, Lady Gaga, Kylie Jenner i Demi Moore. Projekty łączą romantyczne sylwetki z celowo niepokojącymi detalami, a sami twórcy od początku chcieli podważać klasyczne pojęcie piękna. W branży, która walczy o uwagę każdym centymetrem czerwonego dywanu, nawet nazwa może być pierwszą częścią kreacji.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
3: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun!

0: Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: Kultura w naszym regionie nie zwalnia tempa i naprawdę jest w czym wybierać. Będzie dużo akcji i dużo humoru. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Jeśli macie już dość siedzenia w domu w letni wieczór, Lęborskie Centrum Kultury Fregata ma dla Was specjalną propozycję. W piątek 14 sierpnia mieszkańcy będą mogli wybrać się na kolejną odsłonę letniego kina plenerowego. Tym razem na ekranie pojawi się pełna akcji i czarnego humoru komedia Bodyguard i żona zawodowca z Ryanem Reynoldsem, Samuelem L. Jacksonem i Salmą Hayek w rolach głównych. Seans odbędzie się na terenie obok placu imienia Franciszka Szczypiora na osiedlu Roszerniczym. Początek zaplanowano na godzinę 21, a wstęp jest całkowicie bezpłatny. Organizatorzy przygotowali również 150 leżaków dla pierwszych widzów, więc jeśli ktoś chce wygodnie obejrzeć film pod gołym niebem, lepiej nie przychodzić na ostatnią chwilę lub ewentualnie wziąć ze sobą jakiś leżak lub kocyk. A czego można spodziewać się na ekranie? Głównym bohaterem jest Michael Bryce, w którego wciela się Ryan Reynolds. Mężczyzna ma za sobą stresującą pracę ochroniarza i postanawia wreszcie odpocząć. Za namową psychoterapeutki wybiera się na urlop, który ma być jego odwykiem od broni, strzelanin i ciągłego pakowania się w kłopoty. Jak łatwo się domyślić, spokojny urlop szybko zamienia się w serię kolejnych kłopotów. Na drodze głównego bohatera pojawia się Sonia, czyli żona jego byłego klienta Dariusa, która zdecydowanie nie jest typem osoby, przy której można spokojnie odpocząć. Wkrótce bohaterowie ruszają na ratunek Dariusa, a po drodze czeka ich m.in. strzelanina, pościgi i konfrontacja z wyjątkowo niebezpiecznym przeciwnikiem. Warto więc zabrać ze sobą znajomych, rodzinę i w piątkowy wieczór wybrać się na osiedle Roszernicze w Lęborku. Początek seansu o 21, a wstęp jest bezpłatny. A ja na następne informacje kulturalne zapraszam już o 16.45. Do usłyszenia!

Whitney Houston obchodziłaby 63. urodziny, a jej muzyczne dziedzictwo dostało kilka nowych odsłon naraz. Ukazała się kolekcja zawierająca wszystkie 11 singli artystki, które dotarły na pierwsze miejsce amerykańskiego zestawienia Billboard Hot 100. Do tego Mattel wypuścił pierwszą w historii lalkę Barbie przedstawiającą Whitney. Jej strój nawiązuje do kolorowego wizerunku z teledysku I Wanna Dance With Somebody. Rodzina wokalistki ujawniła, że rozmowy o takiej lalce odbywały się z nią już ponad 20 lat temu. Są też kolejne wydarzenia poświęcone jej twórczości i rozmowy o możliwych przyszłych projektach filmowych. Niektóre gwiazdy po odejściu stopniowo stają się częścią historii muzyki. Whitney wciąż potrafi wrócić prosto do popkulturowego centrum.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi

0: zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl. Reklama.
1: Cyberatak na ZUS. Nie działa strona i platforma PUE ZUS. Niski poziom Wisły w Warszawie, blisko do zeszłorocznego rekordu. Patostreamer Crowley z zakazem wjazdu do strefy Schengen, w tym do Polski. Miriam Lipińska. ZUS na celowniku hakerów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że trwające od rana problemy z dostępem do strony internetowej ZUS.pl oraz platformy PUE ZUS to efekt cyberataku, a nie zwykłej awarii. Jak przekazał rzecznik ZUS-u, celem ataku jest przeciążenie serwerów, routerów i łączy internetowych instytucji poprzez wysyłanie do atakowanego ogromnych ilości danych. Dodał, że trwają już prace nad przywróceniem normalnego działania strony i aplikacji. Tak źle w tym roku jeszcze nie było. Polskie rzeki wysychają. Poziom wody na ponad 340 stacjach pomiarowych spadł poniżej normy dla niskiego przepływu. Wody brakuje m.in. w Wiśle, Warcie i Bugu. W Warszawie poziom Wisły wciąż jest alarmująco niski. Wodowskaz na bulwarach pokazuje zaledwie 104 cm, a niepokoją też same przepływy, mówi warszawski pełnomocnik do spraw rzeki Jan Piotrowski.
2: 150 metrów sześciennych na sekundę to świadczy o tym, że faktycznie tej wody jest w całej zlewni i we wszystkich rzeczach po prostu bardzo mało.
1: Susza dotknęła też inne ważne europejskie rzeki, m.in. Dunaj, Ren i Loare. Patostreamer Crowley nie wjedzie do Polski. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił jego skargę kasacyjną. 2 lata temu Władysław O., bo tak naprawdę nazywa się mężczyzna, został na wniosek ABW deportowany na Ukrainę. Dostał też 10-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen. Według NSA służby wystarczająco udowodniły, że obawa przed prowadzeniem przez niego działalności szpiegowskiej jest uzasadniona, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Istniało uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce. Mężczyzna więcej do Polski w przeciągu najbliższych 10 lat i do strefy Schengen na pewno nie wjedzie.
1: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zdania, że działalność patostreamera może doprowadzić do ujawnienia wrażliwych informacji dotyczących bezpieczeństwa Polski i jej obywateli. ABW zarzuciła mu też brak poszanowania zasad obowiązujących w państwie przyjmującym. 16-latek z Kamiennej Góry, podejrzewany o napaść z nożem na 15-latka, trafił do schroniska dla nieletnich. Decyzją sądu spędzi tam 3 miesiące. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem. Zaatakowany 15-latek w poważnym stanie trafił do szpitala. I na koniec zmieniamy temat. Choć kalendarzowe lato wciąż trwa, są już pierwsze oznaki zbliżającej się zimy. To bocianie sejmiki, czyli ptaki zbierające się w grupy na łąkach i zaoranych polach. Bocianie sejmiki to coroczny rytuał przed odlotem do ciepłych krajów, mówi przyrodnik Jacek Słupek.
4: Ptaki już w tym momencie osiągają zdolność do samodzielnego pobierania pokarmu. No i w tym momencie uruchamia się też fotoperiodyzm, czyli generalnie ptaki reagują na zmniejszającą się długość dnia i na Bartłomieja Apostoła bocian dzieci w drogę woła.
1: Większość polskich bocianów wybiera trasę wschodnią, prowadzącą przez Turcję, cieśninę Bosfor, Dolinę Jordanu i Nilu, omijając szerokim łukiem otwarte wody Morza Śródziemnego.
5: Na regionalny serwis informacyjny na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. W sobotę w Tyłowie odbył się Dzień Kaszubskiego Ogórka. Była to druga edycja tego wydarzenia, która przyciągnęła do tej niewielkiej miejscowości prawdziwe tłumy. Po raz drugi koło gospodyń wiejskich w Tyłowie zorganizowało wyjątkowy festyn Dzień Kaszubskiego Ogórka, który stał się już wizytówką tego młodego, ale bardzo aktywnego KGW.
6: Myślę, że cały czas się rozwijamy. Przede wszystkim frekwencja mówi sama za siebie. Nie oszukujmy, bardzo dużo ludzi przyszło, mamy nowych wystawców, jedzenie bardzo szybko uciekło, szczególnie zupa ogórkowa, jak to na ogórka przestało. Z tym się rozwijamy, tak naprawdę pierwsza edycja to był początek, więc próbowaliśmy i tak był sukces. Dzisiaj to już wszystko mówi samo za siebie, jest naprawdę wielki sukces.
5: Mówi Maciej Soczewiński z KGW Tyłowo. A wszystko to dzięki pomysłowi właśnie na to, żeby znaleźć dla siebie coś wyjątkowego, a w tym wypadku wyjątkowość kaszubskiego ogórka. To wydarzenie staje się jednym z najważniejszych, jeśli chodzi o letni kalendarz wydarzeń w gminie Krokowa.
7: Gratuluję koło gospodyń wiejskich i przyjaciołom koła gospodyń wiejskich, bo to nie tylko koło. Naprawdę wspaniale. W zeszłym roku zaczęli, w tym roku tłumy uczestników. Tyłowo jedna z mniejszych wiosek w gminie Krokowa, a można też tutaj zrobić wspaniały festyn. To nie tylko ten festyn, ale także zadbali o jeden z zestawów, dostali to w użyczenie, tam robią miejsce grillowe, gdzie można się popołudniami spotkać, coś posmażyć na grillu i popludrować.
5: Opowiada wójt gminy Krokowa Adam Śliwicki.

0: Teraz pozostaje poczekać rok na kolejną edycję wydarzenia, nie zapominając oczywiście o ogórkach i ich jedzeniu na co dzień, nie tylko od święta. Ponad 641 tysięcy złotych dofinansowanie otrzyma powiat lęborski na drugi etap przebudowy ulicy Wichrowej w Cewicach. Umowę dotyczącą przyznania środków podpisali wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz oraz starosta lęborski Tomasz Litwin. Pieniądze pochodzą z rządowego programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego związanego z kluczowymi inwestycjami w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej na Pomorzu. Przyznane środki mają zostać przeznaczone na kontynuację przebudowy ulicy Wichrowej. To drugi etap prac przy drodze powiatowej, która stanowi ważny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców. Inwestycja ma poprawić stan infrastruktury drogowej, a także warunki poruszania się kierowców i pieszych. Powiat podkreśla, że realizacja zadania ma przełożyć się m.in. na większy komfort codziennych dojazdów oraz poprawę bezpieczeństwa. Pozyskanie ponad 641 tysięcy złotych oznacza, że samorząd będzie mógł kontynuować przygotowaną inwestycję. Władze powiatu podziękowały za współpracę przy odzyskaniu środków oraz zaangażowanie w przygotowanie zadania. W działania zaangażowani byli również wicestarosta Adrian Wenta oraz zarząd dróg powiatowych. Przebudowa ulicy Wichrowej jest kolejnym przedsięwzięciem drogowym realizowanym przez powiat lęborski przy wykorzystaniu zewnętrznego dofinansowania. Centrum zakwalifikowało się do drugiego etapu programu Bardzo Młoda Kultura 2026-2028 realizowanego na Pomorzu przez Pomorską Sieć Kultury. Program ma przede wszystkim zachęcać do tworzenia kultury wspólnie z młodzieżą, a nie tylko przygotowanie oferty skierowanej do młodych. Jak informuje Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna, przed nimi wspólne poznawanie potrzeb młodych mieszkańców, szukanie pomysłów i przygotowanie inicjatyw, które będą odpowiadały na ich zainteresowanie i pasje. Centrum bierze już udział w szkoleniach i warsztatach, a kolejnym krokiem będzie tak zwana mikrodiagnoza potrzeb młodzieży. Na jej podstawie powstanie wspólny projekt animacyjno-kulturalny. Jeden z pierwszych pomysłów to gminny przegląd twórczości i talentów młodzieży. Ma być to miejsce, w którym młodzi mieszkańcy będą mogli pokazać swoje pasje, umiejętności i kreatywność. Ale jak podkreślają organizatorzy, to dopiero początek. Ostateczny kształt projektu stworzą wspólnie właśnie z młodzieżą. To już jest maks, jeśli chodzi o dzisiejszą temperaturę. 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 25 w Gdyni-Pusku, Kosakowie, 26 w Wejherowie-Radziorumi, 27 Gniewino-Luzino, 28 Słupsk-Lambork-Kobylnica. Na barometrach 1011 hektopaskali, a zobaczymy, czy się ciśnienie nie zmieni w najbliższym czasie, bo burze krążą po naszym regionie, może dzisiaj pogrzmieć, może popadać, a miejscami to w ogóle może się grad pojawić. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burzy porywisty.
1: Norda.

Głos Morgana Freemana znamy z filmów, dokumentów i setek imitacji. Teraz po raz pierwszy stał się częścią pełnowymiarowego projektu muzycznego. Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience to 12 utworów prowadzących przez około 100 lat historii bluesa. Freeman pełni rolę narratora i producenta, a do projektu zaprosił m.in. Keb Mo, Shemekie Copeland oraz Chineke Orchestra. Materiał łączy surowe brzmienie bluesa z orkiestrą symfoniczną i filmową narracją. Dla aktora to sprawa osobista. Dorastał w delcie Mississippi i od lat współprowadzi tam klub Ground Zero Blues Club. W wieku 89 lat nie rozpoczyna więc przypadkowej muzycznej przygody. Zabiera własny głos tam, skąd jego miłość do muzyki właściwie się zaczęła.

0: Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
4: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama.

Red Bull, Monster, PepsiCo i inni producenci dostali w Indiach bardzo konkretny problem do rozwiązania. Tamtejszy regulator żywności nakazał usunięcie określenia energy drink z etykiet napojów o wysokiej zawartości kofeiny, ponieważ indyjski system prawny nie definiuje takiej kategorii produktu. Firmy chciały dostać rok na zmianę milionów opakowań, ale regulator daje około 90 dni. Stawka jest duża. Indyjski rynek takich napojów rośnie szybciej niż amerykański i chiński, a w ubiegłym roku sprzedaż sięgnęła około 907 milionów litrów. W niektórych regionach rozpoczęto już nawet zajmowanie towaru z dotychczasowymi oznaczeniami. Jedno popularne określenie z puszki nagle stało się więc problemem wartym miliardy łyków.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej

0: na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
2: Reklama.

0: We wschodnim Kongu trwa epidemia eboli, której tempo wzrostu jest najszybsze od początku prowadzenia podobnych obserwacji. Liczba potwierdzonych przypadków przekroczyła 4 tysiące, a zmarło ponad 1800 osób. Szczególnie dramatyczna jest sytuacja ludzi stojących na pierwszej linii walki z wirusem. Setki pracowników szpitali, kierowców i ekip zajmujących się bezpiecznymi pochówkami przez miesiące pracowały bez wynagrodzenia. Część rozpoczęła strajki, choć epidemia nadal się rozszerza. Ognisko związane jest z wirusem Bundibugyo, przeciwko któremu nie ma obecnie zatwierdzonej szczepionki ani leczenia. Ta historia nie rozgrywa się więc wyłącznie między pacjentem a wirusem. Równie ważne okazuje się to, czy ludzie powstrzymujący epidemię mają warunki, by każdego kolejnego dnia wrócić do pracy.
1: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
6: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.

Największa tenisowa rywalizacja ostatnich sezonów dostała niespodziewaną przerwę. Jannik Sinner wycofał się z turnieju w Cincinnati z powodu problemów z prawym kolanem. Numer jeden światowego rankingu dopiero co zdobył na Wimbledonie piąty tytuł wielkoszlemowy, ale wcześniej zrezygnował również ze startu w Kanadzie. W Cincinnati zabraknie także Carlosa Alcaraza, którego zatrzymał uraz nadgarstka. To szczególnie ważne, ponieważ wielkoszlemowy US Open rozpoczyna się pod koniec sierpnia, a obaj mieli wykorzystać amerykański turniej do sprawdzenia formy. Cincinnati straciło więc dwa największe nazwiska współczesnego tenisa. A kibice zamiast liczyć kolejne pojedynki Sinnera z Alcarazem zaczynają liczyć dni, które pozostały im na powrót do pełnej sprawności.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Pieniądze dla firm poszkodowanych przez powódź pod lupą CBA. Puma zauważona na Mazowszu, jest apel lokalnych władz. Książka Olgi Tokarczuk na liście książek wszechczasów. Miriam Lipińska. CBA i Ministerstwo Rozwoju zajmują się sprawą wydatkowania pożyczek dla powodzian i związanych z tym nieprawidłowości. Chodzi o sprawę trzech firm, które dostały 4,5 miliona złotych z pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych.

0: spowodowanych przez wielką wodę w 2024 roku. Środki przyznawała Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, a trafiły one m.in. do 3 podmiotów z jednej okolicy, powiązanych z wiceprezeską agencji, działaczką KO. Na dodatek nie ma żadnych dowodów, by nieruchomości należące do tych firm w ogóle ucierpiały w powodzi. Kontrola CBA trwa już kilka miesięcy. Jeśli wykaże nieprawidłowości, sprawą zajmie się prokuratura, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Jeśli zostało złamane lub naruszone prawo, jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
0: Działaczka KO została już zawieszona w partii i czeka ją sąd koleżeński. Nie ma już problemów z dostępem do strony ZUS-u i platformy PUE ZUS. Zakład poinformował, że udało mu się uporać z cyberatakiem, którego ofiarą padł dziś rano. Puma na Mazowszu w powiecie ciechanowskim. Zwierzę zauważono w okolicach wsi Osiek Wólka. Lokalne władze apelują do mieszkańców okolicznych miejscowości o ostrożność i nie wchodzenie do lasów, a także by pilnowali dzieci. W razie zauważenia pumy trzeba jak najszybciej powiadomić służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Władze apelują jednocześnie, by nie próbować samodzielnie łapać zwierzęcia, ani go przepłaszać. Krakowski sanepid ostrzega przed kąpielami w miejskich fontannach. W trakcie upałów korzystają z nich głównie dzieci, ale to bardzo ryzykowne. Woda w miejskich fontannach krąży w obiegu zamkniętym, nie jest chlorowana, wygląda na czystą, ale w upale namnażają się w niej bardzo groźne drobne ustroje, wyjaśnia Dominika Łatak z krakowskiego sanepidu.
2: Paciorkowce, gronkowce, legionella, escherichia coli, czyli kałowe bakterie, no różne rodzaje grzybów. Tam może być naprawdę wszystko.
0: Sanepid radzi schładzać się w miejskich kąpieliskach. Listę tych dopuszczonych do użytku, gdzie woda jest na bieżąco badana, można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Inspekcji Sanitarnej. Książka Prowadź swój pług przez kości umarłych Olgi Tokarczuk na liście 50 książek wszechczasów opublikowanej przez Daily Telegraph. Brytyjski dziennik przygotował subiektywną listę dzieł, które jego zdaniem każdy powinien mieć na swojej półce i oczywiście przeczytać. To m.in. Iliada Homera, Metamorfozy Owidiusza czy Boska Komedia Dantego. XX wiek reprezentują w zestawieniu m.in. Ulysses Jamesa Joyce'a, Wielki Gatsby, ale też pozycje nieco mniej oczywiste, jak na przykład Trąbka do słuchania Leonory Carrington. Na liście książek wszechczasów zabrakło natomiast Biblii i dzieł Szekspira, bo zdaniem autora listy ich obecność jest w kanonie oczywistością.
3: Michał Jaros, zapraszam na informacje z regionu na antenie Norda FM. W sobotę przy remizie OSP Krakowa odbył się festyn strażacki. Podczas wydarzenia nie zabrakło licznych atrakcji związanych z działalnością tamtejszej jednostki, ale także okazji do wspólnej zabawy. W sobotnie popołudnie strażacy z OSP Krakowa zaprosili na zaplecze swojej remizy, gdzie zorganizowali festyn strażacki.
4: Jest tutaj OSP Żarnowiec, który przyjechał ze swoją łódką na co dzień. Zabezpiecza jezioro Żarnowieckie, tutaj dębki. Przyjechał do nas OSP Łebcz, który będzie prowadził pokaz gaszenia oliwy, oleju. Później o 19 godzinie będzie pokaz ratownictwa technicznego, który przeprowadzi OSP Wierzchucino. Będą tutaj liczne pokazy, tutaj mamy przygotowane dla dzieciaczków, jakąś oklejkę górską, taką nakładzie będziemy ciągnąć za sobą.
3: Mówi Mariusz Ryskę, naczelnik OSP Krakowa. Oczywiście nie zabrakło także atrakcji związanych z samym funkcjonowaniem straży w Krakowej, w tym pojazdów, które strażacy sami wyremontowali, aby móc rozwijać swoją działalność.
5: Staramy się tutaj kupować samochody, przerabiać je pod nasze tutaj potrzeby. Mamy samochód terenowy do działań poszukiwawczych, pomocy medycznej. Dokupiliśmy ostatnio kłada również na działania poszukiwawcze, także na pewno ten sprzęt sprawdza się. No i tutaj pieniądze zebrane podczas festynu na pewno też tutaj pomogą nam wybrać, w którym kierunku będziemy szli, jeżeli chodzi o dobór samochodów i sprzętu.
3: Opowiada Maciej Kupc z OSP Krakowa. To bowiem nadrzędny cel, czyli promocja samej jednostki ochotniczej straży pożarnej w Krakowej, ale także szansa, aby ją wesprzeć. Dzięki zebranym środkom jednostka będzie mogła rozwijać swoje wyposażenie i jeszcze skuteczniej reagować na zagrożenia oraz pomagać mieszkańcom. Wyjątkowy jubileusz świętowała mieszkanka Gorzyna w gminie Główczyce. Pani Stefania Wejer skończyła 90 lat. Z tej okazji jubilatce przekazano życzenia zdrowia, szczęścia, pogody, ducha oraz oraz kolejnych lat spędzonych w otoczeniu najbliższych. 90. urodziny to szczególny moment, który stał się okazją do uhonorowania jednej z mieszkanek gminy Główczyce i złożenia jej gratulacji. W przypadku pani Stefanii Wejer życzenia objęły przede wszystkim dobre zdrowie, spokój oraz radość z każdego dnia. Jubilatce życzono także, aby następne lata

0: Lata upływały wśród rodziny, przyjaciół, sąsiadów i osób, które otaczają ją życzliwością oraz wsparciem. Pani Stefanii życzono także kolejnych pięknych jubileuszy, które będzie mogła przeżywać w zdrowiu i dobrym samopoczuciu. 90 lat to wyjątkowy dorobek życiowy i doświadczenie, które stanowią część historii lokalnej społeczności. Gmina Główczyce za pośrednictwem swoich przedstawicieli przekazała jubilatce serdeczne życzenia oraz wyrazy pamięci z okazji tego wyjątkowego jubileuszu. Słupi natrafili na nietypowe znalezisko. Miała być akcja oczyszczania dna rzeki, a skończyło się na znalezieniu broni. Członkowie Słupskiego Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego Gryf 7 sierpnia wybrali się na Słupie, żeby przy pomocy magnesu neodymowego wyciągać z rzeki zalegające metalowe przedmioty. Wystarczyło zaledwie kilka rzutów, żeby do magnesu przyczepił się mocno skorodowany pistolet z czasów II wojny światowej. Według wstępnych ustaleń może być to węgierski pistolet samopowtarzalny FEK M37, kalibru 9 mm. Na miejsce wezwana została policja, która zabezpieczyła i przejęła potencjalnie niebezpieczne znalezisko. Stowarzyszenie Gryf podkreśla, że prowadzone przez jego członków poszukiwania odbywają się zgodnie z pozwoleniami wydanymi przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. To już jest maks, jeśli chodzi o dzisiejszą temperaturę. Nie jest specjalnie upalnie, ale też na zimno narzekać nie możemy. Na termometrach mamy dziś 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 25 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 26 w Wejherowie, Radzierumi, 27 w Gniewie, Luzinie, 28 stopni Celsjusza w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Temperatura wody w Bałtyku 19 stopni Celsjusza, ale czy wchodzić do wody, o tym lepiej decydujcie po zobaczeniu flagi na kąpielisku. Czerwone nie wchodzimy, a może dzisiaj być burzowo.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Wkrótce w naszym studiu radiowym zasiądzie nasz gość dnia, z którym porozmawiamy o kluczowych tematach dla naszego regionu. Zapraszamy do słuchania. Tym samym można raczej przyznać, że poniedziałek mamy za sobą. Bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas, kłaniam się bardzo nisko i rzecz jasna zapraszam na jutro. Bądźcie z nami koniecznie. Maja Popowska, do następnego.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
4: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
5: Cherry?
4: Niemożliwe.
5: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
4: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
5: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
0: Reklama.
6: Mieszko Wiltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia, a naszymi gośćmi dzisiaj są Julita Koper, czyli aktorka, witam serdecznie.
7: Dzień dobry.
6: I Jakub Mielewczyk, reżyser, witam.
8: Dzień dobry.
6: No i już tak zaczęliśmy od waszych funkcji, ale funkcji w czym, bo to jest najważniejsze. Dzisiaj spotykamy się, żeby zaprosić na coś wyjątkowego, coś chyba, czego w Pucku jeszcze nie było, bo ogólnie czytanie performatywne, nie mówimy, to jest bardzo ciekawa forma, no właśnie, teatru. Czego tak naprawdę?
8: Myślę, że poniekąd teatru. Jest to właśnie taka forma parateatralna, tak ją bym nazwał. Ta nazwa niestety nie jest według mnie najszczęśliwsza, ponieważ wiele z osób, wręcz można powiedzieć, że odstrasza albo wprowadza w błąd. Ponieważ performance kojarzy nam się różnie, niektórym osobom bardzo pozytywnie, a niektórym wręcz przeciwnie. I budzi to po prostu duże emocje. I myślę, że musieliśmy stworzyć jakąś własną też definicję takiego czytania performatywnego na potrzebę tego, co my robimy. Ponieważ czytanie performatywne w dużym skrócie opiera się na przybliżeniu tekstu, w tym przypadku reportażu, właśnie widzom. I my jako aktorzy i reżyser staramy się jak najlepiej ten tekst udramatyzować, żeby on był po prostu w atrakcyjny sposób widzom przekazany i żeby po prostu oni mogli zapoznać się z reportażem Tomka Słomczyńskiego o Kaszebę.
6: Czyli tak prawdę mówiąc, ty jako aktorka jesteś w tym wypadku bardziej aktorką, czy bardziej lektorem, skoro to jest takie właśnie czytanie tekstu, tak jak tutaj powiedzieliście, przybliżenie?
7: No właśnie między czytaniem performatywnym a takim spektaklem

0: pełnowymiarowym jest taka zasadnicza różnica, że...
1: Nie trzeba pamiętać tekstu.
0: Tak, ale też przez to dlatego, że proces prób jest dużo, dużo krótszy. Do takiego pełnowymiarowego spektaklu często potrzebujemy około nawet 2,5-3 miesięcy prób. Natomiast my rozpoczęliśmy dzisiaj próby do czytania, które jest w sobotę. Także tych prób jest tylko 5 dni. Stąd jakby tutaj mamy takie przyzwolenie, żeby tego tekstu niekoniecznie znać na pamięć, ale też po prostu nie byłoby takiej możliwości.
2: Tak, tutaj po prostu też my czytamy, więc skupiamy się trochę na innych rzeczach niż przy spektaklu, bo kiedy robimy spektakl, to szukamy postaci, staramy się jakiś wewnętrzny proces tej postaci przeprowadzić, a tutaj nie szukamy postaci w nas, tylko staramy się wyodrębnić te postacie z tekstu, który jest reportażem, więc jest literaturą faktu, co utrudnia nam sprawę, ponieważ nie jest to dramat. W dramacie postaci są zapisane, historia jest jakoś fabularnie przeprowadzona od jednego punktu do drugiego. Tutaj tej fabuły nie ma. Tutaj mamy fakty, które zapisał Tomek na podstawie spotkań z mieszkańcami miast i miejscowości, które odwiedzał, ale też historii Kaszub per se. I my po prostu szukamy w tym reportażu jakiejś formy, którą można ubrać właśnie scenicznie i w ciekawy sposób zaprezentować. I dzięki temu też właśnie naszym widzom przybliżyć historię Kaszub po prostu taką, jaka ona jest, a jest bardzo skomplikowana i zawiła.
1: No to powiedzmy sobie szczerze, powiedzmy też, że historia Kaszub to jest naprawdę coś wyjątkowego, bo każda część Kaszub ma jakby inną historię, już nie mówiąc o tym, że Kaszuby kiedyś, no trochę bardziej na zachód historycznie też leżały, tak to można nazwać, gdzieś stamtąd się wszyscy tutaj wywodzimy. No ale wracając też do techniki, powiedzmy sobie, was będzie dwójka na scenie. Będziesz ty, Julita, ale będzie też Maciej Baka. Młodzi aktorzy, no i to jest chyba bardzo trudne zadanie przed wami. No tak mi się wydaje, że jednak jeżeli jest to określenie, jesteście jednak nauczeni, wychowani ku temu, żeby wchodzić w te postacie, odgrywać, wczuwać, no to jest zupełnie coś innego. Z drugiej strony to też nie jest stricte recytacja, tak jakby się wydawało.
0: Tak, dokładnie. To jest moje pierwsze czytanie jako aktorka. Jestem też tym samym bardzo podekscytowana tym. I faktycznie nawet dzisiaj z Kubą rozmawialiśmy i mówiłam, że kurczę, przed nami bardzo trudne zadanie, bo jest nas tylko dwójka aktorów, a jest kawał treści i tematów do przeprowadzenia. Dlatego na pewno potrzebujemy jakby tej koncentracji i tak.
2: No. Też jest tak, że Julita wciela się w tym czytaniu, chyba w 15 różnych postaci. Maciek ma poniekąd łatwiejsze zadanie, ponieważ jest bohaterem, protagonistą tego czytania. Tak staraliśmy się razem z autorką adaptacji Gosią Czerwień ubrać ten reportaż w formę sceniczną, aby wyłowić z niego jakąś taką strukturę, na której oprzemy całość tego wydarzenia. No bo rzeczywiście książka po prostu prowadzi nas przez różne miejscowości, tak jak zresztą Tomek to napisał, a my staraliśmy się rzeczywiście jakoś po prostu to ubrać w sceniczną formę, żeby to było atrakcyjne. I tak wyłowiliśmy z tego jedną postać główną, którą po prostu jest autor sam w sobie. I tutaj myślimy po prostu o Tomku Słomczyńskim, w którego będzie wcielał się Maciek, a Julita wciela się w rozmaite różne postaci, które Tomek po prostu na swojej drodze spotyka. No i co dalej, chyba nie chcę zdradzać. Myślę, że to będzie nasza słodka tajemnica, ale dzięki temu właśnie mamy taką możliwość, my jako widzowie, podglądać bardzo wiele różnych ciekawych spotkań, które właśnie autor odbywał w trakcie pisania tej książki.
1: No dobra, ja rozumiem, że historia Kaszub jest ciekawa i chcieliście to przekazać, ale dlaczego akurat reportaż? Przecież to jest, tak jak sami mówicie, dosyć trudna formuła do tego, żeby aktorsko go przekazać. No, pracujesz w filmie, w serialach, ty pracujesz w teatrze, też jako aktor, przecież jesteście zawodowcami. No ale na co dzień reportaże, naprawdę? Mieliście już do czynienia z czymś takim?
0: My w ogóle uwielbiamy czytać reportaże, naprawdę. To jest chyba nasz ulubiony gatunek w ogóle do czytania. I bardzo reportaże nas ciekawią, a myślę, że wybór padł też przez, Kuba, twoje pochodzenie, prawda?
2: No zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. I ja już miałem przyjemność pracować właśnie nad czytaniem reportażu. De facto książki też na temat Kaszub, czyli Welewetka, Jak znikają Kaszuby, Stasi Budzisz, już razem z Martą Strecker przygotowywałem to czytanie w Gdańsku. I już wtedy wiedziałem, że dla mnie czytanie performance

0: informatywne reportażu ma duże, większe znaczenie niż czytanie dramatu. Ponieważ od czytania dramatu już jest bardzo blisko do pełnej inscenizacji, mam wrażenie, do spektaklu po prostu i wcielania się w postaci. Zresztą miałem teraz tego przykład, ponieważ w mojej instytucji macierzystej, czyli w Nowym Teatrze imienia Witkacego w Słupsku, przygotowaliśmy czytanie performatywne dramatu Gabrieli Zapolskiej, Ich czworo. I rzeczywiście z czasem my już po prostu zaczynaliśmy ten tekst pamiętać, przez co te teksty już nie były nam tak bardzo potrzebne i z czytania powoli zaczyna się robić już po prostu spektakl. A w przypadku reportażu mam wrażenie, że ciekawe jest, jeżeli my próbujemy udramatyzować reportaż, który po prostu z natury nie jest formą dramatyczną. I przez to jest tak fascynujący, bo jest po prostu prawdziwy, do bólu prawdziwy.
1: No to proszę Państwa, tak pokrótce przelecieliśmy sobie, czym tak naprawdę jest czytanie performatywne i czytanie performatywne reportażu, a już za chwilę też dowiemy się, gdzie, kiedy i jak będzie to wyglądało, jeżeli chodzi o to puckie wydanie reportażu Tomasza Słomczyńskiego Kaszyba, ale to już po krótkiej przerwie.

0: My wracamy na naszej antenie do rozmowy na temat, co będzie się działo już niedługo w Pucku, czyli o czytaniu performatywnym. No to już zapraszamy właśnie w najbliższą sobotę do Parku Kaszubskiego w Pucku, czyli naprzeciwko Urzędu Miasta o 21:00. No i tu też ta pora jest ważna, bo to, co powiedzieliśmy, też gdzieś chcecie, żeby to nie było tylko wybrzmienie samego tekstu, ale żeby faktycznie trochę tego widza w ten świat wprowadzić, dać mu odczuć, więc tutaj, tak jak patrzę, chociażby i wizualizację, i muzyka zagości, więc taką namiastkę jednak pełnego spektaklu będziemy mieli.
1: No myślę, że poniekąd tak, że tutaj rzeczywiście ten tekst w dłoniach aktorów będzie nie tylko po prostu tekstem, którym będą się posiłkować, ale stanie się też poniekąd trochę rekwizytem tego wszystkiego, tego wydarzenia, które wspólnie konstruujemy, bo tak jak wspomniałeś, pracujemy też nad wizualizacjami z użyciem też kamery na żywo,

0: za którym odpowiada Bartosz Radzikowski. Mamy też muzykę na żywo, którą będzie przygotowywać Klaudia Rucińska. Więc no rzeczywiście są to takie dodatki, które uświetnią całe to wydarzenie i nadadzą temu wydarzeniu taki naprawdę wyjątkowy charakter, wydarzenia, którego w Pucku po prostu jeszcze nie było, bo czytanie performatywne gości tam pierwszy raz. Więc tak, staramy się rzeczywiście przygotować to na profesjonalnym poziomie i w taki sposób, żeby ludzie rzeczywiście zostali trochę wciągnięci w tą historię i lepiej ją poznali, bo też mam po prostu wśród moich bliskich, nawet wczoraj rozmawiałem z moją mamą, która o Marszu Śmierci z obozów Sztutów nie wiedziała nic, albo wiedziała, tylko słyszała jakąś jedną historię, a my tutaj rzeczywiście też w tą historię będziemy się zagłębiać, trudną historię Kaszub.
1: Czyli te teksty to będzie faktycznie ta trudniejsza część, no to masz trudne zadanie, skoro będziesz musiała wchodzić w różne postaci, kilkanaście, już nie chcę mówić, że 50 twarzy Julity tu wyjdzie, oczywiście.
2: No, panie, zobaczymy, no, może tak się wydarzy.
1: Ale rozumiem, to jest chyba dosyć trudne zadanie, no tak jak mówisz, dopiero zaczęliście te próby, ale gdzieś już się wyłania to, jak to będzie wyglądało, no bo aktor zawsze jednak wchodzi też trochę w tą rolę, no tutaj ciężko wymagać od ciebie, tak, żeby aż tak mocno się zżyć z tymi postaciami.
2: Tak, ale ja myślę, że gdzieś naszym celem jest precyzyjne podanie tekstu, to na pewno, ale myślę, że gdzieś to wchodzenie w postaci siłą rzeczy będzie się pojawiać, jakby no ciężko by się tak było tego totalnie odgrodzić. Natomiast tak jak mówię, myślę, że to podanie tekstu w atrakcyjnej formie będzie dla nas najważniejsze. Dzisiaj mieliśmy pierwszą próbę, gdzie tak naprawdę przeczytaliśmy sobie cały scenariusz. Coś już tam się nam zaczyna rysować, ale myślę, że rzeczy wyklarują się na przestrzeni tego tygodnia.
0: Tak, no tutaj ważna też będzie wasza współpraca z autorką muzyki, Klaudią Rucińską, tak, która nie będzie robiła takiej typowej kompozycji muzycznej, tylko bardziej chce zadbać o jakąś taką, jakiś ambient, jakąś taką całą tą dźwiękosferę, którą po prostu ubierzemy to wydarzenie, więc będzie to naprawdę, myślę, interesujące zobaczyć takie współgranie tego słowa i dźwięku razem z obrazem też na żywo, co zresztą będziemy próbować zrobić w parku.
1: No i też dla widzów to będzie trochę ciekawe. Nie dość, że będą mogli właśnie poznać się, bo tak jak powiedzieliśmy, w Pucku takiego czytania nie było, więc będą mogli na własne oczy, uszy doświadczyć tego, ale też to, co później będzie. No bo są różnego rodzaju spotkania autorskie z pisarzami. No tutaj będziemy mieli spotkania autorskie połączone z odsłuchaniem tego i bycie świadkiem, więc bo tutaj też ta druga część całego wydarzenia, no to ta część, w której też publiczność będzie mogła już nie tylko słuchać, ale też brać udział, zadawać pytania, opowiadać też o swoich, powiedzmy sobie, reakcjach na to, jak wyszło i jak sam reportaż się przyjął, więc to jest ważne.
0: Tak, tak. Zaraz po czytaniu odbędzie się właśnie spotkanie z twórcami, czyli między innymi z nami, ale też wszyscy twórcy będą obecni w Pucku i przyjedzie również Tomek Słomczyński, autor tego reportażu. Będzie można też zakupić jego książkę po wydarzeniu, więc no myślę, że to jest naprawdę wyjątkowa okazja do tego, że takie małe święto literatury w Pucku się odbędzie, a całość odbywa się przy okazji, można powiedzieć, takiego nieformalnego weekendu kaszubskiego, który akurat w ten weekend po prostu w Pucku wypada, ponieważ następnego dnia będzie też część na Zielonej Plaży, która jest już prowadzona przez Urząd Miasta w Pucku.
1: No tak, to już ta część festynowa, ale to, co też jest ważne, bo pochodzisz z Pucka, niejako prawie będziesz pucczanką, tak, można powiedzieć. Chociaż teraz wiadomo, jesteście gdzie indziej, Słupsk, pewnie cała Polska, tak, jako aktor serialowa, no ale to też jest bardzo ważne, że no udaje się to wrócić do Pucka, no i udaje się też właśnie dzięki waszej wspólnej inicjatywie, dzięki też fundacji, którą macie, z którą rozumiem będziecie też wracać, starać się, no bo te wydarzenia jesteście w stanie robić, dofinansować, więc to jest też fajna rzecz, żeby gdzieś zapoznać się z tą waszą działalnością.
2: Tak, my prowadzimy stowarzyszenie, które działa właściwie bardzo krótko, bo od lipca ubiegłego roku i jest to, można powiedzieć, taka nasza pierwsza produkcja, która jest zrobiona przez nasze Stowarzyszenie Teatru Dwie Głowy. Także tym bardziej bardzo nie możemy się tego doczekać.
0: W tym roku ogólnie mamy taki, gdzieś postanowiliśmy, że poświęcimy ten nasz pierwszy rok działalności na działania mocno związane z naszymi małymi ojczyznami i wydarzenie czytanie performatywne reportażu Kaszebę jest właśnie pierwszym z nich, a w listopadzie odbędzie się czytanie performatywne książki Kobiety Nowej Huty, też reportażu na temat kobiet, które budowały nową hutę w Krakowie i to jest miejsce, w którym urodziła się Julita, więc gdzieś tak się podzieliliśmy, że rzeczywiście jedno wydarzenie w Pucku, drugie w Krakowie, w Nowej Hucie, żeby oddać jakoś też hołd po prostu miejscu, w którym się urodziliśmy.
1: Później można się wymienić.
0: No

0: przykład. Jakiś taki będzie mały switch.
1: Nowa Huta zagości w Pucku. Też tak może być.
0: Tak, tak.
1: No to proszę Państwa, zachęcamy. 15 sierpnia, 21. Park Kaszubski w Pucku i czytanie performatywne reportażu Tomasza Słomczyńskiego o Kaszebę właśnie w wykonaniu naszych, między innymi naszych dzisiejszych gości, którym już dziękuję teraz serdecznie za rozmowę. Naszymi gośćmi byli Julita Koper, czyli aktorka, no i Jakub Mielewczyk, reżyser właśnie tego performatywnego czytania. Dziękuję Wam ślicznie, no i powodzenia, do zobaczenia.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.

Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
1: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dobrze jest się dzielić.
5: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
7: Bo warto być człowiekiem.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
8: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
9: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: 14.46 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas na program, w którym jak zwykle o tej porze sprawdzamy, co tam w naszym regionie się dzieje, o czym piszą lokalne media, o czym mówią lokalne media, a o tym opowiadać będą Tomasz Smuga z portalu nadmorski24.pl oraz Mieszko Beltrowski z Twojej telewizji morskiej. No i oddaję głos.
2: To był głos Tomka.
1: Tak,
2: to ty weź ten głos, sobie się nim zajmij, a ja powiem, jeżeli chodzi o twoją telewizję morską, zapraszamy 17.20. Kochani, u nas jak zwykle po weekendzie to przede wszystkim na nim się skupimy, czyli będą to relacje z weekendowych wydarzeń, a działo się bardzo dużo i jeżeli ktoś z nich nie brał udziału, to może tylko żałować, bo chociażby dzisiaj w serwisie będziemy mówić o drugiej edycji Dnia Kaszubskiego Ogórka. No i nie wiem, czy już powoli ten ogórek kaszubskiej truskawki nie będzie wypychał, jak tak dalej pójdzie, bo ta druga edycja naprawdę tłumnie przyjęta, wiele wspaniałych osób, wiele atrakcji, no i przede wszystkim królowały właśnie same ogórasy, one w roli głównej, więc dużo się działo. Dużo się działo też, jeżeli chodzi o plażę, bo jak to zawsze na plaży wypoczywamy w weekend także, ze względu na pogodę, no ale są i tacy, którzy postanowili, że trochę poćwiczą. No i tutaj Strongmeni się pojawili na plaży w Dębkach i właśnie o nich będziemy także mówić i jeszcze o kilku innych wydarzeniach, a to oczywiście 17.20, tam zobaczymy wszystko.
1: No to teraz Tomek nam opowie o wszystkich dramatach i tragediach z regionu.
3: Czy ja się tak zamyśliłem o tych ogórkach, tak sobie nie mogę sobie wyobrazić ogórków z bitą śmietaną, czy tam ze śmietaną i cukrem, to do tego pasują mi truskaweczki, jednak ja zostanę przy truskaweczkach. Panie Mieszko?
2: To jeszcze kiedyś Paweł Kukiz miał taką piosenkę. Mówili mi przyjaciele, nie mieszaj ogórków z dżemem. Musztardy z kisielem, śliwek z likierem.
3: Chociaż mam tutaj takiego, który zje wszystko. A jeżeli chodzi o portal nadmorski24.pl, to także te tematy możecie już przeczytać, zobaczyć zdjęcia, o których tutaj wspomniał Mieszko. Piszemy także o tym, że niebawem będziemy widzieli zaćmienie słońca. Takiego nie było już od 27 lat. Też będziemy mogli je zobaczyć mieszkańcy naszego województwa. Piszemy także o tym, że w gminie Pusk powstanie kanał realizacja deszczowa. Samorządowi udało się pozyskać 10 milionów złotych na te inwestycje. Piszemy także o akcji Trzeźwość na terenie powiatu wejherskiego, która miała miejsce wczoraj. Polistróże prawa z powiatu wejherskiego przeprowadzili ponad 1500 kontroli. Piszemy także, szybciutko tylko kliknę sobie, że klub sportowy Strzeblino zrealizował projekt, którego celem była poprawa najbliższego otoczenia mieszkańców. Pozyskali także środki, gdzie powstał między innymi radar, który wyświetla prędkość, a także jakaś dodatkowa infrastruktura drogowa. Miniony weekend to także rozgrywki sportowe. Weekend Łódźno ma ze sobą drugi mecz w ramach rozgrywek trzeciej ligi i także na murawy boisk wróciły drużyny z pomorskiej czwartej ligi, czyli między innymi nasz Grywej Chrobo, Pogoń Lęborg, Stolem Gniewino czy Soku Boże Pole Wielkie. A także możecie przeczytać o dzisiejszym porannym wypadku w gminie Choczewo z udziałem ciężarówki, która uderzyła w drzewo. Policjanci już podali wstępne ustalenia wypadku.
1: No to jak już się tego wszystkiego dowiedzieliśmy, no to chyba najwyższa pora na odrobinę muzyki.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.
5: Śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku nastolatka na Jeziorze Jagodne. Afera wokół działaczki KO i pomocy dla poszkodowanych powodzian, a potem obiecujące wyniki testów szczepionki nowej generacji. Miriam Lipińska. Jest śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku 16-latka na skuterze wodnym na Jeziorze Jagodne w Warmińsko-Mazurskim. Wszczęła je prokuratura w Giżycku. Wszystko wydarzyło się wczoraj. Płynący skuterem wodnym chłopak zderzył się z motorówką, którą płynęło małżeństwo. Wiadomo, że 47-latek miał patent sternika motorowodnego, był trzeźwy. Jest kontrola Ministerstwa Rozwoju i śledztwo CBA w sprawie wydatkowania pożyczek dla powodzian. Wirtualna Polska opisała rzekome nieprawidłowości i pożyczki dla męża i sąsiadów wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i zarazem działaczki Koalicji Obywatelskiej na nieruchomości, które miały w ogóle nie być zalane. Kobieta została zawieszona w partii, zleciłem kontrolę wszystkich pożyczek, mówi

0: Michał Jaros, wiceminister rozwoju.
1: Nie może być tak, że grupka indywidualnych cwaniaczków, którzy po prostu wykorzystują sytuację, no przykryli całą tą i pomoc, takie prymitywne i chciwe zachowania będą przez nas piętnowane.
0: Kontrola ministerstwa obejmuje decyzje o pożyczkach i operatorów rzeczoznawców, które były podstawą do wypłat pożyczek. Te pożyczki to były pieniądze z Ministerstwa Rozwoju, rozdysponowane właśnie przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego, umarzalne nawet w 90%. Procesy wytaczane bankom przez frankowiczów mają iść sprawniej. Tak zakładają nowe przepisy, które właśnie weszły w życie. Zmiany obejmują zarówno procedury w sądach, konsumentów, jak i instytucje finansowe. I jak zapewnia Aneta Wiewiórowska-Domagalska, pełnomocniczka ministra sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumenta, klienci banków wyraźnie na tym skorzystają.
2: To staną wyrok szybciej. I to jest założenie, na którym została oparta ustawa. Umożliwić sądom szybsze procedowanie. Czyli ustawa wychodzi z założenia, że szybkie otrzymanie wyroku, rozstrzygnięcie sprawy jest takim dobrym interesem prawnym konsumenta, który zasługuje na ochronę.
0: Chociaż szczyt nowych tego typu spraw wpływających do sądów już minął, to wciąż poważnie obciążają one wymiar sprawiedliwości. W tej chwili 7 na 10 spraw cywilnych w sądach apelacyjnych to właśnie procesy o kredyty frankowe. W Warszawie i Gdyni trwają przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. 15 sierpnia okręty wojenne przepłyną przez Zatokę Gdańską, a na stołecznej Wisłostradzie zobaczymy sprzęt wojskowy i maszerujących żołnierzy. Mimo że defilada odbędzie się w sobotę, pierwsze utrudnienia na warszawskich ulicach już są, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Jest zamknięty prawy pas Wisłostrady w kierunku Wilanowa od ulicy Sanguszki do ulicy Boleść. Kierowcy będą mogli powrócić na Wisłostradę w obu kierunkach od 20 sierpnia. Zamknięty też jest chodnik i droga do rowerów po stronie multimedialnego parku Fontan.
0: A w związku z samą defiladą zamknięta zostanie Wisłostrada od mostu Skłodowskiej Kiri do Gagarina od piątku od godziny 16 do 16 w sobotę. To może być rewolucja w szczepieniach. Mowa o szczepionce w proszku, której pierwsze testy na ludziach wypadły pomyślnie. Na razie badaniom poddano preparat skojarzony przeciwko tężcowi i błonicy. Preparat nie musi być przechowywany w chłodziarkach. Zachowuje swoje właściwości w temperaturze od minus 20 do plus 40 stopni Celsjusza. A to oznacza, że może trafiać i w tropiki, i w warunki polarne.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Rzeczy z drugiego obiegu ponownie pojawiły się w Art Parku. Za nami kolejna edycja Pchlego Targu, który tym razem odbył się w niedzielę. W minioną niedzielę Art Park w Wolszewie ponownie stał się miejscem, w którym królowały różnego rodzaju przedmioty oferowane oczywiście na zorganizowanym przez Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy Wejherowo-Pchlim Targu.
5: Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ pierwszy raz robimy to w niedzielę i no, z tego co widać, myślę, że wystawcy będą zadowoleni, bo jest o wiele więcej osób odwiedzających, a zazwyczaj dotychczas było odwrotnie, było więcej wystawców jak ludzi, którzy przychodzili cokolwiek tutaj kupić. Osoby sprzedają przeróżne rzeczy. No, asortyment jest tak szeroki, że można tutaj kupić chyba wszystko, tylko trzeba trochę poszukać. W dobrych cenach, bo tutaj ceny naprawdę są symboliczne czasami wręcz.
4: Mówi specjalista do spraw organizacji imprez w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo Janusz Wicki. Jak to na Pchlim Targu, co bardzo ważne, ci, którzy zdecydowali się przyjechać do Wolszewa ze swoimi przedmiotami, nie narzekali na brak zainteresowania.
6: Całkiem jest duże zainteresowanie ludzi. Najwięcej to gier kupują, powiem szczerze. A tak to głównie walkmany, też zainteresowanie jest duże, jednak to sentyment, prawda? Sądzę, że nawet z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie, coraz więcej ludzi przychodzi i jest na ogół większe zainteresowanie.
4: Na stoiskach można było znaleźć nie tylko przedmioty klasyczne, z których znane są tego typu wydarzenia, jak chociażby różnego rodzaju ciekawe starocie, ale także i te rzeczy wytwarzane przez samych wystawców. Organizatorzy zapowiadają już kolejną edycję wydarzenia. Trwają prace nad projektem planu ogólnego Lęborka, a obecnie analizowane są uwagi zgłoszone przez mieszkańców podczas konsultacji społecznych. Jedno ze spotkań odbyło się w stacji Kultura i dotyczyło m.in. planowanej strefy gospodarczej w zachodniej części miasta. W konsultacjach uczestniczyli mieszkańcy, którzy przedstawili swoje uwagi i obawy związane z możliwym rozwojem funkcji produkcyjnych i magazynowych w tym rejonie. Wśród poruszanych tematów znalazły się przede wszystkim kwestie infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Mieszkańcy zwracali uwagę na charakter zachodniej części Lęborka, gdzie znajduje się zabudowa jednorodzinna, oraz pytali o wpływ planowanych zmian na natężenie ruchu, w tym ruchu samochodowego. samochodów ciężarowych. Sprawą zainteresował się również radny Krzysztof Siwka, który zwrócił uwagę na potrzebę udostępnienia mieszkańcom informacji dotyczących przebiegu konsultacji. Urząd Miasta wyjaśnia, że procedura planistyczna jest

0: obecnie na etapie analizy zgłoszonych uwag. Po ich rozpatrzeniu oraz przeprowadzeniu ponownych uzgodnień projekt planu ogólnego może zostać odpowiednio skorygowany. Następnie publicznie udostępnione zostaną dokumenty podsumowujące konsultacje, w tym raport zawierający wykaz uwag oraz propozycje ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem. Dokumentacja zostanie przygotowana przed przedstawieniem projektu Radzie Miejskiej. Ratownicza akcja w Ustce. Kobieta straciła przytomność. W godzinach wieczornych w niedzielę 9 sierpnia policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kobiety, która miała zostać wyciągnięta z wody na plażę. Na miejsce zostały skierowane odpowiednie służby. Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, 41-latka siedziała na plaży przy brzegu, a w pewnym momencie osunęła się na ziemię i straciła przytomność. 41-latka z wody została wyciągnięta przez świadków, którzy rozpoczęli również udzielanie pierwszej pomocy. Na miejscu pojawili się ratownicy medyczni, którzy przejęli działania ratunkowe. Na plaży wylądował również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Ratownikom udało się przywrócić kobiecie przytomność. Ostatecznie została ona przetransportowana do szpitala karetką. Zdjęcia oraz więcej informacji o tym zdarzeniu znaleźć możecie w serwisie nadmorski24.pl. Wiatr słaby i umiarkowany dzisiaj się utrzymuje, choć jest wyjątek. W czasie burzy, a właśnie dzisiaj może zagrzmieć, wiatr będzie porywisty. W regionie może popadać, teoretycznie może spaść nawet grad. Temperatura solidna, choć nie ekstremalnie wysoka. 22 stopnie Dębki, Władysławowo, Łebałuska, 25 Gdynia, Puck, Osakowo, 26 Wejherowo-Redarubia, 27 Gniewino, Luźno, 28 Słupsk, Lęborg oraz Kobylnica. A jutro temperatura nieznacznie nam spadnie.
1: Norda.

0: to już prawie 14 minut po godzinie 15. Radio Nordo FM wakacyjnie. Dzień dobry, no jestem z powrotem. Robert Jastrzębski, dzień dobry. Po dwóch tygodniach urlopu człowiek podobno powinien wrócić wypoczęty, pełen energii i gotowy do pracy. Sprawdzimy przez najbliższe 3 godziny, ile w tym prawdy. No trochę mnie tutaj nie było, więc jestem ciekaw, co u was, jak mijają wakacje i czy ktoś jeszcze jest przed urlopem, czy większość już tylko ogląda zdjęcia i zastanawia się, kiedy następny. Zatem program Nordo na fali wraca w moim towarzystwie na antenie Radio Nordo FM i bardzo się cieszę, że znowu możemy spędzić razem poniedziałkowe popołudnie. A trochę się tu będzie działo, bo w tej godzinie rusza wakacyjny konkurs. Zostańcie z nami, zapraszam.
1: Nordo na fali. Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
3: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
4: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
1: Reklama.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Wakacyjne granie w poniedziałek. Sienicki i Arek Braxton. Zdobyć świata szczyt. Zbliżamy się do 15.30. Za chwilę u nas raport drogowy. Ale uwaga, bo w poniedziałek w Nordzie na Fali, zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy dzisiaj na naszym profilu facebookowym, wraca fajny, sympatyczny konkurs razem z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. I tak jak tydzień temu, zasady są bardzo proste. Ja zadaję pytania dotyczące krwiodawstwa, a wy dzwonicie do naszego studia. Zapiszcie od razu numer 58 738 9780. No i wygra pierwsza osoba, która się dodzwoni i poda prawidłową odpowiedź. Ja mam przygotowane trzy pytania A, B i C i jedna odpowiedź jest prawidłowa. No to posłuchajcie. Przed donacją krwi zaleca się wypić. Przed donacją krwi zaleca się wypić A. Napój energetyczny, B. Około 2 litrów wody lub innych płynów, czy odpowiedź C. Mocną kawę. A, B czy C? Na pewno już znacie odpowiedź. Zatem dzwońcie. Kierunkowy 58 738 9780. A sponsorem konkursu jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Dzwońcie, powodzenia!
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali. Norda na...

0: Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.
5: Poniedziałek 15.30, no chyba najmniej lubiany dzień tygodnia, no bo do weekendu nam jeszcze daleko zostało, ale ten poniedziałek nam już pomału mija, ale dosyć tego marudzenia, wyjeżdżamy na drogi naszego regionu. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. Na początek Lęborg i tu zrobiło nam się dosyć gęsto. Na pierwszym biegu pojedziemy przez ulicę Zwycięstwa, Krzywoustego, Aleję Niepodległości i Aleję Wolności. Na trasie Lęborg-Łeba nadal obowiązuje zmieniona organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania w Garczegorzu, w samej Łebie tłocznie i na ulicy 10 Marca. Bez utrudnień na trasie Kaszubskiej z Lęborka w kierunku Trójmiasta, natomiast gęsto na obwodnicy metropolitalnej przed wjazdem do Chyloni. W Gdyni większy ruch obserwujemy na ulicach Północnej, Puckiej, Hutniczej, Morskiej, 3 Maja, Sopockiej, Wielkopolskiej, jeszcze trochę długo by wymieniał. Na ulicy Kalksztajnów rozpoczęła się naprawa nawierzchni w związku z tym, z tymi prowadzonymi pracami na odcinku od ulicy Sambora do ulicy Komandorskiej została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Na trasie do Rumi pojawiają się delikatne spowolnienia, w samej Rumi większy ruch na Sobieskiego, ale reda zakorkowana, postoimy na ulicy Puckiej i Gdańskiej. Dalej kierujemy się do Wejherowa, a tu w mieście korek na Rzeźnickiej, Przemysłowej 3 maja i 10 lutego. 216 momentami zakorkowana, w samym Pucku postoimy na Helskiej i Wejherowskiej, we Władysławowie większy ruch na Alei Niepodległości, a trasa na

Momentami również zakorkowana, tak jak dalsza trasa wzdłuż wybrzeża. Jadące z Lęborka w stronę Słupska trasą S6 nie powinniśmy napotkać większych utrudnień. W samym Słupsku odczujemy już pomału te popołudniowe godziny szczytu. Gęsiego pojedziemy do Kobylnicy, w Ustce czerwono na Darłowskiej, Dworcowej, Marynarki Polskiej i Grunwaldzkiej. Nic dodać i nic ująć bym powiedziała, gdzieniegdzie tej cierpliwości przyda nam się jednak trochę więcej. Jedźcie spokojnie, noga z gazu tam, gdzie trzeba. Kolejny raport o 16:30, a teraz zapraszam na prognozę pogody. Cieplej już dziś nie będzie, na szczęście te temperatury pozostają całkiem wakacyjne. W ciągu dnia od 25 do 28 stopni, choć nad Bałtykiem tradycyjnie troszkę chłodniej, około 22 stopni. Jeżeli chodzi o termometry, to w Dębkach i Władysławowej 22 stopnie, na Helu 23, Wejherowie 26, Gniewinie, Luzinie 27, a w Słupsku 28 stopni. Z biegiem dnia chmur będzie coraz więcej, a od zachodu możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Miejscami może też zagrzmieć i spaść grad.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Tu Radio Nordo FM i Sibul za nami, tak gramy w wakacyjnym wydaniu programu Nordo na fali. Wracamy do naszego letniego konkursu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. I przypomnę, jakie było pytanie. Przed donacją krwi zaleca się wypić A. napój energetyczny, B. około 2 litrów wody lub innych płynów, C. mocną kawę. I oczywiście podajemy rozwiązanie. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź B. Około 1 do 2 litrów wody lub innych płynów. A jako pierwsza dodzwoniła się do nas i prawidłowo odpowiedziała pani Joanna Budzisz. Gratulacje, wielkie brawa. Zestaw upominkowy od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku trafia właśnie do pani Joanny. Zapraszamy po odbiór do naszej redakcji, a konkurs wróci 17 sierpnia. Bądźcie razem z nami i bawcie się razem z nami wakacyjnie, a za chwilę u nas fala ciekawostek.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tak.

0: Tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
3: Cherry!
2: Niemożliwe!
3: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
2: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
3: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
6: Reklama.
7: Fala ciekawostek.
8: 9 sierpnia Whitney Houston obchodziłaby 63. urodziny. Niezapomniana gwiazda światowego popu odwiedziła Polskę tylko raz, 22 sierpnia w 1999 roku i wystąpiła w sopockiej Operze Leśnej, wzbudzając ogromne zainteresowanie i emocje. Choć koncert zapisał się w historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych końca lat 90., nie obyło się bez kontrowersji i rozczarowań, które do dziś budzą emocje wśród polskich wielbicieli artystki. Whitney Houston, jedna z największych ikon muzyki pop, wystąpiła w Polsce tylko raz, w sopockiej Operze Leśnej 22 sierpnia 99 roku. Artystka przyleciała do naszego kraju przy okazji światowej trasy koncertowej promującej jej czwarty album My Love Is Your Love. Już od momentu lądowania Houston w Polsce towarzyszyło jej ogromne zainteresowanie. Tego dnia pogoda nie sprzyjała. Mimo kalendarzowego lata temperatura spadła do 12 stopni, padał deszcz i wiał silny wiatr. Houston, obawiając się o swój głos, zażądała od organizatorów specjalnych dmuchaw, które miały podnieść temperaturę na scenie. Organizatorom udało się podnieść temperaturę do 18 stopni, jednak artystka wciąż narzekała na zimno. W efekcie koncert rozpoczął się z ponad godzinnym opóźnieniem, co wywołało niezadowolenie wśród publiczności. Mimo kontrowersji, koncert Whitney Houston w sobocie był muzycznym i wokalnym popisem najwyższej klasy. Występ zapisał się w historii polskiej muzyki jako jedno z najważniejszych wydarzeń końca lat 90. Był także symbolem czasów, gdy światowe gwiazdy coraz częściej zaczęły odwiedzać Polskę.

0: Safridu, a wcześniej Whitney Houston na antenie Radio Nordo FM. Do 18 wakacyjne wydanie programu Nordo na fali, tu Robert Jastrzębski. Zostańcie z nami, bo za chwilę u nas kolejny serwis regionalny i będą nasze tematy regionalne jak najbardziej, a zajrzymy m.in. do szkoły policji w Słupsku, gdzie kolejna grupa funkcjonariuszy zakończyła szkolenie zawodowe, aspiranckie. Dyplomy zdobyło 72 policjantów, w tym 20 policjantek i za nimi nie tylko teoria, ale też m.in. cyberprzestępczość, taktyka interwencji, szkolenia strzeleckie i pierwsza pomoc. Szczegóły poznamy po godzinie 16 i po godzinie 16 nowe atrakcje na naszej antenie związane z konkursami. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
5: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
6: Czy będzie nocna prohibicja w całym kraju? Prokuratorskie postępowanie w sprawie afery z pieniędzmi dla powodzian i poszukiwania dużego kota w powiecie ciechanowskim to może być puma. Miriam Lipińska. Sejmowa jedność ponad podziałami w sprawie nocnej prohibicji w całym kraju. Posłanka Wioletta Tomczak z Polski 2050 z Sejmowej Komisji Zdrowia twierdzi, że za jest także prezydent. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu nie objąłby jedynie stacji paliw. Maciej Kluczka.
7: To spory zwrot akcji, bo wcześniej w koalicji, szczególnie w Koalicji Obywatelskiej, przeważało zdanie, że zakaz wprowadzony powinien być oddolnie w samorządach, a nie przez przepisy ogólnokrajowe. Wybieramy jednak tę drugą opcję. Mówi Wioletta Tomczak z Polski 2050.
8: Mamy ponad polityczną zgodę na nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju, czyli wszędzie w Polsce między godziną 22 a 6 rano nie będzie można zakupić alkoholu.
7: Nocna prohibicja obowiązuje już w wielu gminach i miastach w Polsce, między innymi w Katowicach, Krakowie i Warszawie.
8: Mieliśmy tak wysokie poparcie społeczne dla potrzeby wprowadzenia zmian.
7: Posłowie przepisami zajmą się jesienią.
6: Prokuratura w Jeleniej Górze wszczęła postępowanie w sprawie ewentualnych nieprawidłowości przy rozdzielaniu pomocy na usuwanie skutków powodzi sprzed 2 lat. To konsekwencja doniesień Wirtualnej Polski. Portal poinformował, że 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy, mimo że kilka niezależnych źródeł twierdzi, że nie ucierpiały one w wyniku powodzi.

0: Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z odpowiedzialną za rozdzielanie wsparcia wiceprezeską agencji i działaczką KO. Władze partii już zawiesiły kobietę, w sprawie przygląda się też CBA. Trwają poszukiwania pumy zauważonej na Mazowszu w powiecie ciechanowskim w okolicy wsi Osiek-Wólka. Na zwierzę natrafił myśliwy i emerytowany weterynarz. Dużego kota, który może być pumą, zaobserwował przez lornetkę termowizyjną. Leśnicy wysłali w teren pracowników.
1: Teraz służby gminne w porozumieniu ze Strażą Leśną udają się w miejsce, w którym była prawdopodobnie zaobserwowana ta puma. Będą zakładać fotopułapki, żeby potwierdzić, czy to zwierzę nadal znajduje się w tej okolicy, czy też już nie ma żadnego zagrożenia.
0: Lokalne władze apelują do mieszkańców okolicznych terenów, by zachowali ostrożność, nie wchodzili do lasów i pilnowali dzieci. Operatorzy sieci energetycznych przygotowują się na zaćmienie słońca. Spektakularne zjawisko już pojutrze. Nad Polską będzie ono częściowe i dojdzie do niego po 19, więc nie będzie miało wielkiego wpływu na pracę fotowoltaiki. Ale w całym europejskim systemie zaćmienie będzie odczuwalne, mówi Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
2: Od wielu miesięcy trwają przygotowania do tego, żeby zapewnić bezpieczną pracę połączonych systemów w czasie zaćmienia.
0: Zaćmienie będzie najbardziej odczuwalne dla sieci energetycznych na południu Europy. Wars wychodzi z pociągów i od września otwiera własny hotel w Warszawie. W obiekcie ma też działać restauracja z dobrze znanym menu, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsa.
3: Będziemy na pewno serwować to, co jest lubiane i to, co jest popularne rzeczywiście i znane z pociągów, ale będziemy też dopasowywać się do potrzeb klientów. Klienci mają różne potrzeby, różne wymagania. Jesteśmy pewnie gotowi sprostać przeróżnym wyzwaniom kulinarnym.
0: Na gości będzie czekać 50 pokoi.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. W Wejherowskim Muzeum trwa cykl Letnie Inspiracje w Muzeum 2026. W niedzielę w ramach niego odbyły się rodzinne warsztaty. Muzeum Pieśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie w wakacje zachęca nie tylko do zwiedzania swoich wystaw, ale także do udziału w przygotowanych wydarzeniach.
5: Właśnie już od jakiegoś czasu w czasie wakacji organizujemy Letnie Inspiracje i w ramach tego cyklu organizujemy różne wydarzenia, koncerty, warsztaty, spotkania, promocje książek. Dzisiaj spotykamy się na warsztatach tworzenia tkanych rybek. Tkamy te rybki z takiej grubej włóczki, bez żadnych przyrządów, urządzeń, tylko za pomocą własnych palców.
4: Mówi adiunkt w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Anna Konkol. I takie właśnie rodzinne warsztaty to okazje do trochę innego spędzenia wakacyjnego czasu. Tymczasem cykl Letnich Inspiracji jeszcze się nie zakończył, a przed nami jeszcze jedno ciekawe wydarzenie z nim związane.
5: Przed nami spotkanie polsko-greckie. Odbędzie się zapewne w plenerze, jeśli pogoda nam dopisze. Czeka nas występ kapeli, która przyjedzie do nas ze Śląska, także będzie muzyka grecka, będzie poczęstunek.
4: Dodaje Konkol. O tym wydarzeniu więcej dowiedzieć można się ze strony internetowej muzeum.wejherowo.pl. Ponad kilogram środków odurzających zabezpieczyli jednego dnia policjanci z Lęborka i Łeby podczas dwóch niezależnych interwencji. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn, 31-latka z Lęborka oraz 42-latka z Łeby. W obu mieszkaniach znaleziono marihuanę i mefedron. W jednym z przypadków policjanci ujawnili również przygotowaną do uprawy konopi instalację z namiotem, oświetleniem i wentylacją. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lęborku ustalili miejsce pobytu 31-latka, który miał posiadać narkotyki i prowadzić nielegalną uprawę. Podczas przeszukania mieszkania znaleziono namiot do uprawy marihuany oraz 4 krzaki konopi. W jednej z szafek znajdowały się również słoiki z marihuaną i mefedronem. Tego samego dnia funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Łebie znaleźli w jednym z mieszkań ponad 800 gramów marihuany i mefedronu. 42-latek ukrył narkotyki za monitorem laptopa. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Wobec 42-latka prokuratura zastosowała dozór policji, poręczenie majątkowe w wysokości 5000 zł oraz zakaz opuszczania kraju. 31-latek decyzją Sądu Rejonowego w Lęborku został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Za posiadanie środków odurzających oraz uprawę konopi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. 72 policjantów, w tym 20 policjantek, ukończyło szkolenie zawodowe aspiranckie w Szkole Policji w Słupsku. To kolejna grupa funkcjonariuszy, którzy są teraz przygotowani do pełnienia służby na stanowiskach wymagających wyższych kwalifikacji zawodowych. Podczas szkolenia policjanci nie tylko poszerzali wiedzę z zakresu prawa czy organizacji,

0: organizacji służby, uczyli się także kierowania zespołem, prowadzenia odpraw i nadzorowania pracy innych funkcjonariuszy. Nie zabrakło również bardziej praktycznych tematów. Były zajęcia dotyczące cyberprzestępczości, analizy informacji kryminalnych, metod pracy operacyjnej, a także szkolenie strzeleckie, taktyka i techniki interwencji oraz udzielanie pierwszej pomocy. W szkoleniu uczestniczyli policjanci m.in. z Pomorza, ale także z województw lubuskiego, śląskiego, małopolskiego i warmińsko-mazurskiego. Wśród absolwentów znaleźli się również funkcjonariusze Szkoły Policji w Pile i Centralnego Biura Śledczego Policji. Na zakończenie wszyscy musieli jeszcze zdać egzamin. Korpus aspirantów to doświadczeni policjanci, którzy oprócz codziennej służby często odpowiadają za organizację pracy, nadzorowanie zadań i wsparcie młodszych funkcjonariuszy. Temperatura powietrza i temperatura wody nie są może ekstremalnie wysokie, ale też do niskich nie należą. Dzisiaj na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce mamy 22 stopnie Celsjusza, 25 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 26 w Wejherowie, Raziorumi, 27 w Gniewinie, Luzinie, 28 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Z kolei temperatura Bałtyku w okolice 19 stopni Celsjusza. Przez cały dzień trzeba się nastawiać na przelotne opady deszczu, a miejscami może dziś się zagrzmieć.
1: Słuchajcie, Radia Norda FM.

0: Tu Radio Norda FM, towarzyszymy Wam na wakacjach. Robert Jastrzębski, dzień dobry. Do 18:00 wakacyjne wydanie Nordo na fali. Mamy poniedziałek, 10 dzień sierpnia. Wakacje już są na półmetku, ale spokojnie. Jeszcze ich nie pakujemy do walizki. Przed nami przecież sporo lata wyjazdów, plażowania i tych długich wieczorów, których później będzie nam brakować. A w dzisiejszej kartce z kalendarza imieniny obchodzą m.in. Borys, Wawrzyniec, Bogdan i Bernard. Wszystkiego najlepszego dla solenizantów. I jeszcze patrzę, co w nietypowych świętach. Mamy coś takiego jak Dzień Przewodników i Ratowników Gór. Więc pozdrawiamy wszystkich, którzy wakacje zamiast nad morzem spędzają na górskich szlakach. A w Nordzie na fali w tej godzinie kolejna lekcja Kaszubskiego. Będziemy razem z Wami w trasie, sprawdzimy co na drogach, a później jak zwykle nasza zagadka dnia z nowymi nagrodami. Zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram.

0: RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
4: Reklama. Słuchajcie radia, Norda FM.
5: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
6: Słówka
7: idą w główka.
8: Lekcja piądze sunty siusty. Ulala.
7: Ulala.
8: Ulala.
7: Ulala.
8: Ulala.
7: Ulala.
8: Żartowniś.
7: Ulala.
8: Ulala.
7: Ulala.
8: Żartowniś. Ulala, dostas do smichu płe trafi, nawet gdzie płe grzypiaci w parafii.
7: Jajcerz z niego był niebywały, zawsze się jego hece i mały.
8: Ulala, nawet do smichu płe trafi, dostas gdzie płe grzypiaci w parafii.
7: Ulala.
8: Żartowniś.
7: Ulala.
8: Ulala.
7: Ulala.
8: Ulala.
9: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
7: Słówka.
8: Idą w główkę.
5: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: I to była wasza ulubiona wakacyjna piosenka w Radiu Norda FM. To będzie hit tego lata. Cała playlista u nas jak zwykle na stronie norda.fm w zakładce Co było grane. Zapraszam. A za chwilę wraca nasz raport drogowy. Jak tam kierowcy? Jesteście w trasie? Za chwilę sprawdzimy, gdzie dzisiaj trzeba zdjąć nogę z gazu i uzbroić się trochę cierpliwości. A zaczniemy od Słupska, gdzie ruszyły prace na kilku ulicach, a później pojedziemy do Gdyni. Tam też drogowcy działają m.in. na ulicy Kalksztajnów i Architektów, a wraz z remontami pojawiły się zmiany w organizacji ruchu. Szczegóły już za moment w raporcie drogowym Radia Norda FM 16:30, a później odpalamy zagadkę dnia na Facebooku.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
2: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dobrze jest się dzielić.
5: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
0: Reklama.
7: Radio Nord FM i to już 16.30. Ostatni raport drogowy dzisiaj, a na początek jedziemy do Słupska, bo tam w najbliższych dniach trzeba będzie liczyć się z utrudnieniami. Posłuchajmy, jak to wygląda. Od dzisiaj, czyli od 10 sierpnia do środy 12 sierpnia prowadzone będą intensywne prace drogowe. Drogowcy będą usuwać najbardziej zniszczone fragmenty starej nawierzchni, a w ich miejsce pojawi się nowy asfalt. Roboty zaplanowano w kilku miejscach. Utrudnienia czekają kierowców na ulicy Wolności, ulicy 3 Maja oraz na ulicy Słupskiej w rejonie osiedla Bolesławice. W czasie prac możliwe są czasowe ograniczenia w ruchu i lokalne zwężenia jezdni. Dlatego kierowcy, uwaga, noga z gazu i zwracamy uwagę na oznakowanie. Warto też uzbroić się w odrobinę cierpliwości, bo remont mogą oznaczać chwilowe korki. Drogowcy przypominają, żeby w rejonie prowadzonych prac zachować szczególną ostrożność i stosować się do tymczasowej organizacji ruchu. Przenosimy się do Gdyni, bo na ulicy Kalksteinów rozpoczęła się naprawa nawierzchni. W związku z prowadzonymi pracami na odcinku od ulicy Sambora do ulicy Komandorskiej została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Na czas remontu ulica Kalksteinów jest ulicą jednokierunkową i ruch będzie odbywał się od ulicy Sambora w kierunku ulicy Komandorskiej. Zakończenie prac i przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest na 19 sierpnia. Skoro jesteśmy w Gdyni, to utrudnienia odczujemy jeszcze na ulicy Architektów. Na odcinku od ulicy Technicznej do ulicy Wrocławskiej został rozpoczęty pierwszy etap robót związanych z naprawą nawierzchni. Prace ruszyły dzisiaj od godzin porannych, a na czas prac zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na połówkowym zajęciu jezdni. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl. I to tyle w naszym ostatnim poniedziałkowym raporcie drogowym. Na kolejne w Radiu Nord FM zapraszamy jutro z samego rana. No, gdyby nie te przelotne opady deszczu w naszym regionie, to pogoda można by było powiedzieć perfekcyjna, ale jeszcze na

naszej mapie pogody widzę tutaj burzę. Natomiast jak na 10 dzień sierpnia nie mamy co narzekać. 28 stopni w Słupsku i w Lęborku. Podobnie w Luzinie 27 stopni. W Wejherowie mamy 26 stopni. Najmniej dzisiaj nad morzem 22 stopnie w Dębkach i we Władysławowie. No ale niestety, tak jak wspomniałem, wieczorem możliwe przelotne opady deszczu.

0: Tu Radio Nord FM i wakacyjne granie w Nordzie na fali Wet Fingers. Hi-Fi Superstar. Dzisiaj po godzinie 18 wraca Norda Party. Nie ukrywam, że się stęskniłem też za naszą zagadką dnia. Dlatego od razu zapraszam, bo na Facebooku Radio Nord FM właśnie czeka na Was nowy kod do rozpracowania. I bardzo jestem ciekawy, jak sobie poradzicie z dzisiejszą zagadką. Bo mamy kod trzycyfrowy i nie odkryłem żadnej liczby, ale mam pierwszą podpowiedź. Pierwsza i ostatnia cyfra są identyczne. Pierwsza i ostatnia cyfra są identyczne i pamiętajcie, że macie tylko 3 próby, a do wzięcia dzisiaj 2 bilety do kina. I finał naszej zabawy przed godziną 18. Zapraszam, pogłówkujcie, pokombinujcie, za chwilę kolejna podpowiedź.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców.

0: Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
4: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Przed nami kolejna, ale niestety już dziś ostatnia porcja kulturalnych wydarzeń z regionu. Tym razem zaprasza Swołowo. Będzie coś dla miłośników historii, ale też dla tych, którzy lubią dobrą muzykę. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. W najbliższą sobotę Swołowo będzie miało dla mieszkańców i turystów dwie ciekawe propozycje. Jedna z nich pozwoli zajrzeć w historię miejscowości przez pamiątki. Druga zabierze widzów na wieś z XIX wieku i to z muzyką na żywo. Ale zacznijmy od początku, od wystawy, a dokładnie pamiątki ze Swołowa, której otwarcie zaplanowano 15 sierpnia o godzinie 17 w Zagrodzie Inicjatyw Twórczych. Zobaczymy tam m.in. pocztówki, medale, magnesy, rękodzieło i inne przedmioty związane ze Swołowem oraz wydarzeniami organizowanymi w tej miejscowości. Autorem wystawy i właścicielem kolekcji jest Jarosław Zwierz, regionalista, kolekcjoner i mieszkaniec gminy Redzikowo. Wystawę będzie można oglądać do 5 września. Ale to nie koniec sobotnich atrakcji. Już o godzinie 13 w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie będzie można zobaczyć spektakl muzyczny Opowieści Wiejskich Dziewuch. To historia kobiet żyjących na polskiej wsi w XIX wieku. Ich codzienność, relacje, marzenia i lęki poznajemy z perspektywy Szeptuchy, ludowej uzdrowicielki. Nie zabraknie humoru, ale też bardziej poruszających i momentami mrocznych historii. Dużą rolę odgrywa muzyka ludowa wykonywana na żywo, dzięki czemu przedstawienie ma być nie tylko opowieścią, ale również muzyczną podróżą w przeszłość. Pokaz rozpocznie się o godzinie 13. Spektakl przygotował Teatr Czwarte Miasto, a wydarzenie w Swołowie jest częścią projektu prezentowanego w pomorskich skansenach. Moi drodzy, to już wszystko na dziś, ale nie zdążycie się zbytnio stęsknić, bo słyszymy się z kolejną porcją informacji kulturalnych już jutro o 8.45, a tymczasem korzystajcie z tego, co dzieje się w naszym regionie i do usłyszenia jutro.

0: poniedziałkowe, wakacyjne, sierpniowe popołudnie w programie Nordo na fali na antenie Radio Nordo FM. Co się u nas dzieje? No jak zwykle o tej porze, proszę Państwa, zagadka dnia. A w lato, a w wakacje próbujemy rozpracować kod. Dzisiaj to kod trzycyfrowy i to wszystko dzieje się na Facebooku Radio Nordo FM. Mamy pierwsze komentarze, mamy pierwsze próby. Magda typuje na 107, Martyna próbuje kolejno z liczbami 100, 111 i 108. Od razu powiem, że wśród tych prób nie ma poprawnego kodu, ale przypominam jeszcze raz pierwszą wskazówkę. Pierwsza i ostatnia cyfra są identyczne i od razu podaję drugą wskazówkę. Zapiszcie, zanotujcie, nagrajcie. Środkowa cyfra jest największa w całym kodzie. Myślę, że to już sporo Wam podpowiada, zatem próbujcie. Przypomnę, że każdy ma 3 próby i gramy dzisiaj o 2 bilety do kina. Finał przed 18.
1: Norda na fali. Norda na fali.
2: I got it.

Radia Norda FM. Czwartek.

0: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Reklama.
4: RCB rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców 5 województw. Ważne zmiany dla chorych onkologicznie. Od jutra wchodzi w życie karta Edilo. PKP Intercity wydłuża swoje pociągi na długi weekend. Miriam Lipińska. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla 5 województw przed burzami z silnym wiatrem i ulewnym deszczem. RCB ostrzega też przed możliwymi przerwami w dostawach prądu. SMS-owe alerty dostali mieszkańcy i turyści w województwach warmińsko-mazurskim, a także w części kujawsko-pomorskiego, w tym w Grudziądzu, w tym Łomży i Suwałk, a także Mazowsza. W tych regionach synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. W ich trakcie będzie bardzo silnie wiało, w porywach nawet do 100 km na godzinę. Kolejne unijne miliardy popłyną do Polski. Komisja Europejska dała właśnie zielone światło na wypłatę blisko 8 miliardów euro w ramach piątego wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem wypłacenia tych środków było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. W ramach tego wniosku Polska kupiła też blisko 90 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Od jutra w części szpitali onkologicznych zacznie obowiązywać cyfrowa karta systemu diagnostyki i leczenia onkologicznego Edilo. Karta istnieje już od 2015 roku, ale jej cyfrowa wersja ma przyspieszyć ścieżkę leczenia, mówi Magdalena Sakowicz z Narodowego Instytutu Onkologii.
5: Przede wszystkim sprawniejszy przepływ informacji pomiędzy placówkami czy lekarzami i tym samym ten czas, przede wszystkim skrócenie czasu diagnostyki i leczenia dla pacjenta jest, zwłaszcza diagnostyki, jest bardzo ważny i powinien być z korzyścią dla pacjenta.
4: Początkowo karty Edilo będą działać w specjalistycznych ośrodkach leczenia trzeciego poziomu. Na pozostałych etapach leczenia onkologicznego elektroniczne karty pojawią się 1 października. Rewolucja żywieniowa w szkołach. Od nowego roku zmieniają się zasady żywienia w przedszkolach i szkolnych stołówkach. Zgodnie z nowymi zaleceniami, co najmniej raz w tygodniu, dzieci zjedzą posiłek z roślin strączkowych, mówi Agnieszka Nowacka z Sanepidu.
6: Rośliny strączkowe to jest bardzo dobre źródło.

0: białka i można je podać w bardzo różny sposób. Pasty, pasztety, można zrobić kotlety, potrawki różnego rodzaju, także można zrobić naprawdę wszystko.
1: Ma być też mniej cukru i przetworzonych produktów. Z kolei ze szkolnych sklepików i automatów znikną batoniki i chipsy, a zamiast nich pojawią się świeże owoce i warzywa. Nie warto zostawiać na piątek załatwiania spraw w skarbówce. Zarówno urzędy skarbowe, jak i izby administracji skarbowej będą tego dnia nieczynne. 14 sierpnia urzędnicy odbierają wolne za święto przypadające w sobotę. Podatnicy będą natomiast mogli korzystać z serwisu e-Urząd Skarbowy, gdzie można załatwić większość spraw online. PKP Intercity wydłuża pociągi w swoich najpopularniejszych połączeniach, czyli tych nad morze i w góry. Składy z dodatkowymi wagonami będą kursować od 13 do 17 sierpnia. Jednocześnie w związku z upałami przewoźnik przedłużył do 16 sierpnia możliwość bezpłatnego zwrotu biletu.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G na odcinku Ciekocino-Kurowo wchodzi w decydujący etap. Na jeden dzień, 14 sierpnia, droga zostanie zamknięta i wyłączona z ruchu. Wprowadzona przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wejherowie tymczasowa organizacja ruchu będzie dostosowana do kolejnych etapów prac na drodze. Do 13 sierpnia obowiązuje ruch wahadłowy. W tym czasie prowadzone prace są przygotowawcze oraz układanie nowych warstw nawierzchni asfaltowej, najpierw warstwy wyrównawczej, a następnie warstwy wiążącej. 14 sierpnia wprowadzone zostanie jednodniowe zamknięcie drogi. Tego dnia zaplanowano ułożenie warstwy ścieralnej, czyli ostatniej górnej warstwy asfaltu na całej szerokości jezdni. Ze względów technologicznych konieczne będzie jednodniowe wyłączenie z ruchu całego odcinka. Od 15 sierpnia obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu z możliwością wprowadzenia ruchu wahadłowego. Po ułożeniu nawierzchni asfaltowej i przywróceniu ruchu na remontowanym odcinku wykonawca będzie prowadził prace wykończeniowe przed całkowitym oddaniem trasy do użytkowania. Przebudowa około 2-kilometrowego odcinka poprawi stan techniczny drogi, bezpieczeństwo ruchu oraz komfort przejazdu między Ciekocinem a Kurowem. Przy ulicy Czołgistów w Lęborku powstała nowa kameralna przestrzeń przeznaczona do wypoczynku, rekreacji i spotkań mieszkańców. Miejsce zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Lęborka na rok 2026. Projekt Mały Park Wielki Oddech Huśtawka Rodzinna zwyciężył w kategorii Zielony Budżet Obywatelski. Na jego realizację zagłosowało 1051 mieszkańców. Centralnym punktem nowej przestrzeni jest rodzinna huśtawka wykonana z trwałych materiałów przystosowanych do intensywnego użytkowania. Jej siedzisko wykonano z drewna świerku skandynawskiego, a drewniane elementy zostały zabezpieczone przed wilgocią, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią. Z myślą o najmłodszych zamontowano również 3 urządzenia zabawowe. Bujaka w kształcie statku, koniczynki oraz samolotu. Wokół urządzeń uporządkowano teren i zagospodarowano zieleń. W ramach inwestycji posadzono także żywopłot, który pełni funkcję naturalnego ogrodzenia, wykonano roboty ziemne, wymieniono nawierzchnię i zamontowano nowe obrzeża. Koszt projektu, zakupu, dostawy i montażu urządzeń wyniósł prawie 17 tysięcy złotych. Prace związane z zielenią i robotami drukarskimi wykonano w ramach bieżących prac miejskich. Nowa przestrzeń ma służyć mieszkańcom podczas codziennego wypoczynku i aktywności na świeżym powietrzu. Mieszkańcy gminy Redzikowo skorzystają z kolejnych lokalnych inicjatyw. Zakończyła się ocena wniosków w ramach lokalnego programu dotacji 2026. Wsparcie otrzymało 8 projektów przygotowanych przez organizacje pozarządowe i lokalne podmioty. Łącznie na realizację wybranych przedsięwzięć przeznaczono 48 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom w gminie odbędą się m.in. wydarzenia kulturalne, zajęcia sportowe, warsztaty edukacyjne oraz inicjatywy integrujące mieszkańców. Wśród dofinansowanych projektów znalazło się 8 projektów. Gramy pod gwiazdami kino plenerowe Brusco Cinema oraz gamingowe Mistrzostwa Bruskowa Wielkiego Brusco Cup 2026. Młodzi mieszkańcy Siemianic będą mogli rozwijać swoje umiejętności w ramach Akademii Kompetencji Przyszłości. Młodzi liderzy w Siemianicach, a miłośnicy innych kultur wezmą udział w projekcie Japonia Blisko Nas, 2 kluby, 1 pasja odkrywania świata. Dofinansowanie trafi także na inicjatywy sportowe. Wśród nich znalazły się m.in. zajęcia dla najmłodszych piłkarzy w ramach projektu Mali Piłkarze i Piłkarki Stali, sportowa integracja mieszkańców w projekcie Redzikowo Young Warriors oraz zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z Bierkowa. Wsparcie otrzymają również międzypokoleniowe warsztaty hipologiczne we Wrześciu oraz projekt Bez Przegródek, projekt o ludziach, nie o podziałach, który ma wspierać

0: wspierać budowanie relacji i aktywność społeczną mieszkańców. Jak podkreślają przedstawiciele gminy, lokalny program dotacji pozwala realizować projekty blisko mieszkańców i odpowiadać na ich potrzeby. W miniony czwartek przy plaży w Lubiatowie odbyło się wydarzenie promujące bezpieczne wakacje, w którym udział wzięła dzielnicowa z Komisariatu Policji w Gniewinie we współpracy z przedstawicielkami Sanepidu i Narodowego Funduszu Zdrowia. Spotkanie miało na celu zwiększenie świadomości na temat bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Podczas wydarzenia policjantka wręczyła dzieciom opaski bezpieczeństwa i materiały dotyczące konkursu Wodny Przewodnik, które nie tylko pomagają zapewnić bezpieczeństwo, ale także edukują w zakresie zasad bezpiecznego korzystania z kąpielisk. Dorośli uczestnicy mogli natomiast przetestować alkogogle, które obrazują wpływ alkoholu na percepcję i postrzeganie otoczenia, co przekłada się na zwiększenie świadomości związanej z prowadzeniem pojazdów po spożyciu alkoholu. Akcja była częścią kampanii promującej bezpieczeństwo, zdrowie i odpowiedzialne zachowanie podczas wakacji realizowanej przez pomorską policję. Organizatorzy wyrazili nadzieję, że podjęte działania przyczynią się do zwiększania bezpieczeństwa na plażach i w miejscach wypoczynku. Dzień dzisiejszy okazał się dość ciepły, choć nie ekstremalnie ciepły, za to dość też mokry. Po regionie krążą burze, krążą przelotne opady i może pojawić się też teoretycznie grad. A na termometrach 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 25 w Drinie Pucku, Kosakowie, 26 to Wejherowo-Ryda Rumia, 27 Gniewino, Luzina, 28 Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Na barometrach 1011 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, no chyba że w czasie burzy, wtedy porywisty.
1: Norda FM.

0: To już prawie kwadrans po godzinie 17, tu Radio Norda FM. Jesteśmy z wami wakacyjnie i do 18 Norda na fali. Tu Robert Jastrzębski. Jak tam u was? Bo ja mam za sobą dwutygodniowy urlop. Krótko mówiąc, trochę odpocząłem. No i od razu zapraszam was do naszej akcji Lato, bo po krótkiej przerwie znowu ruszamy w teren. No a w tym tygodniu Radio Norda FM meldujemy się w Gniewinie. Będziemy sprawdzać, co ciekawego można tam zobaczyć, gdzie warto zajrzeć i co dzieje się w tej części naszego regionu. Gniewino, jesteśmy u was. Śledźcie nasze social media. Tam m.in. będą pojawiały się materiały z Gniewina, a jutro w Nordzie na fali nasz radiowy przewodnik Kuba Szumilas będzie was trochę oprowadzał po Gniewinie. A w tej godzinie na pewno trochę sportu, zajrzymy do kina, a przed godziną 18 finał w naszej zabawie, gdzie próbujemy rozpracować kod. Za chwilę do tego wracamy.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki

0: zabawki do wnętrz, teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Reklama.

0: Halo, halo, tu Radio Norda i to jest nowość na naszej antenie. Tym razem z Colim zaprzyjaźnił się z Zenkiem Martyniukiem i nagrali właśnie taki letni, wakacyjny przebój. Piosenka nazywa się Love i cała playlista jak zwykle na stronie norda.fm w zakładce Co było grane. Za chwilę u nas wiadomości sportowe, a uwaga, bo podam ostatnią wskazówkę do naszej zagadki dnia. Suma wszystkich cyfr wynosi 9, no a trzeba rozpracować dzisiaj trzycyfrowy kod. Resztę wskazówek też można dzisiaj złapać w komentarzach pod postem konkursowym na Facebooku Radio Norda FM. Gramy o 2 bilety do kina, finał przed 18. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.
5: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Choczewo na 2 dni stało się centrum dartowych zmagań w regionie. W miejscowości rozegrano Choczewo Dart Open. Na tarczach rywalizowali zarówno lokalni zawodnicy, jak i gracze z innych pomorskich miejscowości. Turniej jest jednym z elementów działalności Choczewskiej Ligi Dart. W jej ramach rozgrywane są m.in. edycje wiosenne, jesienne, a w ciągu roku odbywa się także około 10 dodatkowych spotkań.
6: Paweł Wojciechowski, przedstawiciel Stowarzyszenia Pozytywnie Zakręceni, organizator Choczewskiej Ligi Dart. W powiecie wejherowskim jedyne. Dart zyskuje na popularności w tej chwili. Mamy w okolicach Lęborka, Red Rumi, natomiast w powiecie wejherowskim jesteśmy na razie jedyni, jesteśmy pionierami. Robimy to od zeszłego roku, od lutego i naprawdę bardzo fajnie się to rozwija.
5: Frekwencja podczas zawodów w Choczewie dopisała. Pierwszego dnia organizatorzy przygotowali miejsca dla 64 par, a do rywalizacji zgłosiło się 59 duetów. Drugiego dnia limit wynosił 128 zawodników i został niemal w całości wykorzystany. Na starcie pojawiły się 124 osoby. Łącznie w ciągu 2 dni w turnieju uczestniczyło około 250 zawodników. W zawodach wystąpili m.in. gracze z Kościerzyny, Gdańska, Gdyni i Lęborka. Organizatorzy podkreślają, że Choczewo Dart Open to obecnie jedyne tego typu zawody w powiecie wejherowskim. Choczewo Dart Open ma na stałe wpisać się w kalendarz lokalnych wydarzeń sportowych. Z lądu wchodzimy do wody. W Mechelinkach zakończyły się Mistrzostwa Polski w olimpijskiej klasie X-Foil. Na Zatoce Puckiej rywalizowało ponad 100 zawodniczek i zawodników reprezentujących 5 kategorii wiekowych. Zawody rozpoczęły się z opóźnieniem z powodu braku wiatru, ale później żeglarze mogli już intensywnie rywalizować. W ciągu 3 dni rozegrano po 15 wyścigów dla każdej z flot, a na zakończenie odbyły się widowiskowe serie medalowe. Bardzo dobrze zaprezentowali się reprezentanci Sopockiego Klubu Żeglarskiego. Tytuł Mistrza Polski w kategorii Open obronił Stanisław Trepczyński przed klubowym kolegą Michałem Maziarką. Brąz zdobył Igor Lewiński z AZS AWF z Gdańsk. Wśród kobiet najlepsza była Aleksandra Wasiewicz z Sopotu, a druga Maja Kuchta również z tego klubu. Sukces odnieśli także młodsi zawodnicy. W kategorii U19 zwyciężył Leon Jankowski, a w U17 triumfował Tymon Brzesiński. Rozdano w sumie 20 tytułów Mistrza Polski.
7: Jak zwykle o tej porze troszkę sobie do przodu wybiegnijmy i sprawdźmy, jak pogodowo noc się będzie prezentowała. Bardzo zimno nie będzie, choć to nie będzie jedna z najgorętszych nocy w tym roku. Od 16 stopni będziemy mieli na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 15 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 13 w Wejherowie, Rydzie, Rumi, 11 w Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Przelotne opady deszczu wciąż mogą się pojawiać, ale już w czasie nocy nie powinno za bardzo grzmieć, co najwyżej gdzieś tam miejscowo.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Love is the answer.
1: Tak, gramy w Radiu Norda FM 10 sierpnia w poniedziałek po 18 Norda Party. Tam więcej takich tanecznych, klubowych, wakacyjnych przebojów. A my szybko zaglądamy do kina. Na początek Filharmonia Kaszubska. I tutaj dzisiaj o godzinie 19 jej piekło. To na sali Apollo. Natomiast o godzinie 19.30 na sali Casino można obejrzeć film pod tytułem Ostatni Konsjerż. No i oczywiście jest hit ostatnich dni, czyli Spider-Man, całkiem nowy tydzień. To o godzinie 19.30 w Filharmonii Kaszubskiej na sali głównej. Przenosimy się do Gdyni, a w Gdyni premierował dzisiaj Psi Patrol i Dinozaury o 18.30, Ice Cream Man też premierował o 19.00 i o 20.50, Spider-Man na dużym ekranie w Gdyni dzisiaj o 18.15, o 19.15, o 20.15, o 20.40 i o 21.20, Odyseja o godzinie 19.45 i o 21.20 w IMAX-ie i w Gdyni dzisiaj jeszcze Obsesja o 21.10. Tyle jeśli chodzi o to, co proponują kina regionalne, a ja proponuję finał w naszej zagadce dnia. Za chwilę dowiemy się, jaki dzisiaj ukryliśmy kod.
2: Norda na fali. Norda.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do

0: Soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Reklama.

0: I to jest ta piosenka, na którą wielu z was czekało, szczególnie w poniedziałek, prawda? Sorry Papi, wielki wakacyjny przebój. Dzisiaj, na zakończenie naszego poniedziałkowego spotkania w programie Nordo na Fali, przypomnę, że wróciła nasza akcja Lato, w tym tygodniu jesteśmy w Gniewinie. Nasi dziennikarze przywieźli trochę materiałów, zatem jutro będziemy to wszystko emitować, a u nas czas na rozwiązanie zagadki dnia. Trzeba było rozpracować trzycyfrowy kod. Prawidłowy kod dzisiaj to liczba 171. 171, a według naszego algorytmu facebookowego jako pierwsza poprawną odpowiedź podała dzisiaj pani Katarzyna Pałubicka. Brawa, gratulacje. Prosto z programu Nordo na Fali. Gratulujemy pani Kasi i zapraszamy do wiadomości prywatnej po 2 bilety do kina. A ja bardzo dziękuję wszystkim za wspólną zabawę i za dzisiejsze poniedziałkowe popołudnie z Radiem Nordo FM. A teraz zapraszam was na wieczór z programem Norda Party. Do usłyszenia, do jutra, cześć. Robert Jastrzębski, pa pa.
1: Norda na Fali. Norda.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
0: Reklama.
7: Zmiany w systemie alertów RCB zapowiada Ministerstwo Obrony. Już ponad 27 tysięcy osób chce odwołania prezydenta stolicy. Powiemy też o nowych lokatorach gdańskiego ZOO. Paulina Nawrocka. Zapraszam. Jeśli w związku z niebezpieczną sytuacją na Ukrainie podrywane zostaną nasze myśliwce, będą wysyłane o tym informacje SMS-em, zapowiada wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. To reakcja na sytuację z końca lipca, kiedy w przestrzeń powietrzną Polski wleciała rosyjska rakieta. Do jej zestrzelenia wysłano wówczas F-16, jednak pocisk zanikł i spadł na terenie województwa lubelskiego. Warto informować o takich sytuacjach, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Wojciech Krasiński.
8: Musimy się z tym oswoić, że te uwarunkowania bezpieczeństwa nam się zmieniają. Ja ewidentnie bym z tego powiadamiania SMS-owego nie rezygnował. Wprost przeciwnie, pokazywałbym, że to jest dobre źródło informacji. Szukajmy tych cech pozytywnych. Nie musimy się logować, nie musimy się rejestrować. Po prostu dostajemy tego SMS-a. Kwestia tylko odczytania i odpowiedniego zareagowania.
7: Wiceszefowa MON-u przekazała także, że polskie służby pracują, aby cały system alertów RCB był bardziej dopracowany. Wcześniej zaś minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiedział uruchomienie specjalnej aplikacji do ostrzegania ludności. Przez ponad tydzień zebrano 27,5 tysiąca podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta, poinformował inicjator akcji Maciej Wilk. Dodał, że do jego akcji codziennie dołączają nowe osoby i otwierane są kolejne punkty. Coraz więcej podpisów trafia również pocztą. Akcja zbierania podpisów potrwa do 28 września. Kraków w najbliższym czasie może mocno utknąć w korkach. Ruszył remont wiaduktu w ciągu Alei 29 listopada, jednej z najważniejszych tras prowadzących przez centrum miasta. Kierowcy mają do dyspozycji tylko po jednym pasie w każdym kierunku. Katarzyna Młynarczyk.
9: Drogowcy wymieniają nawierzchnię na wiadukcie łączącym Aleję Słowackiego z Aleją 29 listopada i na dojazdach, wyjaśnia Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
10: To jest takie miejsce dosyć istotne z uwagi na to, że sporo osób tamtędy wjeżdża do Krakowa. To jest trasa, którą się jedzie z Warszawy, żeby wjechać na Aleję i przejechać na południe Krakowa, więc dosyć ważny obiekt komunikacyjny.
9: To nie koniec utrudnień. Zamknięta jest też łącznica z ulicy Pawiej w stronę Alei 29 listopada.
10: Co oznacza to dla kierowców? No przede wszystkim dłuższy czas przejazdu przez wiadukt, bo będziemy mieli jednak tylko połowę jego przekroju do dyspozycji.
9: Całość prac drogowcy chcą zakończyć 28 sierpnia, ale termin uzależniają od pogody.
7: 33 państwa odnotowały w tym roku najgorętszy lipiec w historii swoich pomiarów, poinformowała agencja AFP. Kilka regionów świata, zamieszkanych łącznie przez około 900 milionów ludzi, doświadczyło

0: doświadczyło w tym miesiącu rekordowych temperatur. W Europie były to m.in. Wielka Brytania, Francja i Hiszpania. W gdańskim ogrodzie zoologicznym na świat przyszły młode koty pustynne. Kocięta urodziły dwie samice, Maoli i Sahira. Na razie kocie mamy opiekują się młodymi w odosobnionym miejscu. Gdański ogród jest jedyną placówką w Polsce, która ma w swojej hodowli ten gatunek i od kilku lat z sukcesem go rozmnaża.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Ponad 100 km na godzinę w terenie zabudowanym, ucieczka przed policyjnym patrolem, brak prawa jazdy i podejrzenie prowadzenia pod wpływem narkotyków. To tylko część przewinień 22-letniego kierowcy BMW, którego po pościgu zatrzymali policjanci z powiatów puckiego i wejherowskiego. Do zdarzenia doszło 5 sierpnia w Żarnowcu. W pewnym momencie funkcjonariusze namierzyli kierowcę BMW, który w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 40, jechał z prędkością 102 km na godzinę. Po krótkim pościgu, dzięki współpracy funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Pucku i Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, 22-latek został zatrzymany. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku, aspirant Agnieszka Selewska, policjanci dali kierowcy BMW sygnał do zatrzymania się, jednak ten zignorował polecenie. W czasie ucieczki łamał kolejne przepisy ruchu drogowego, wyprzedzał na przejściach dla pieszych, nie stosował się do znaków drogowych i oznakowania jezdy oraz stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Mężczyzna usłyszał już zarzuty dotyczące niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz posiadania środków odurzających. Odpowie także za szereg wykroczeń, w tym znaczne przekroczenie prędkości, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, niestosowanie się do znaków drogowych oraz prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień. Jeśli wyniki badań krwi potwierdzą, że prowadził samochód pod wpływem narkotyków, usłyszy kolejny zarzut. Za samo niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. 12 lip rosnących na Placu Piastowskim przechodzi specjalistyczne badania, które mają określić ich kondycję i stabilność. Ekspertyzę zlecono po wiosennej wichurze, podczas której jedna z lip przewróciła się na ogrodzenie boiska Orlik. Wyniki mają wskazać, czy drzewa wymagają zabiegów pielęgnacyjnych i czy ich dalsze pozostawienie w tym miejscu jest bezpieczne. Badania rozpoczęły się od pomiaru obwodu pni i wysokości drzew. Następnie specjalistka ocenia m.in. stan koron, obecność suchych honarów, stabilność drzew w gruncie oraz kondycję systemu korzeniowego. Sprawdzane jest także, czy wewnątrz pszni występuje rozkład i czy pozostała warstwa zdrowego drewna jest wystarczająca, aby drzewa mogły bezpiecznie rosnąć. Podczas oględzin wykorzystywany jest m.in. młotek diagnostyczny, pozwalający wykrywać ubytki wewnętrzne, odspojenia kory czy oznaki martwicy. System korzeniowy sprawdzany jest natomiast przy użyciu sondy arborystycznej. Jeżeli wstępna ocena wykaże niepokojące zmiany, może zostać przeprowadzona również próba obciążeniowa. Wyposażone w czujniki i liny drzewo jest dodawane obciążeniom symulującym działanie wiatru. Badanie pozwala określić jego stabilność w gruncie oraz odporność pnia na złamanie. W zależności od wyników ekspertyzy mogą zostać zalecone zabiegi takie jak obniżenie koron. Usunięcie drzewa będzie rozważane jedynie w przypadku stwierdzenia realnego zagrożenia. Priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców, ponieważ lipy rosną w pobliżu budynków i boiska. Uwaga kierowcy, w najbliższych dniach trzeba będzie liczyć się z utrudnieniami. Od dziś, czyli od 10 sierpnia, aż do środy prowadzone są intensywne prace drogowe. Drogowcy będą usuwać najbardziej zniszczone fragmenty starej nawierzchni, a w ich miejsce pojawi się nowy asfalt. Roboty zaplanowano w kilku miejscach. Utrudnienia czekają kierowców na ulicy Wolności 3 Maja oraz na ulicy Słupskiej w rejonie osiedla Bolesławice. W czasie prac możliwe są czasowe ograniczenia w ruchu i lokalne zwężenia jezdni. Dlatego kierowcy, noga z gazu i zwracamy uwagę na oznakowanie. Warto też uzbroić się w odrobinę cierpliwości, bo remonty mogą oznaczać chwilowe korki. Drogowcy przypominają, żeby w rejonie prowadzonych prac zachować szczególną ostrożność i stosować się do tymczasowej organizacji ruchu. Coraz częstsze pojawienie się łosi na Półwyspie Helskim skłoniło władze miasta Helu do podjęcia działań. Burmistrz Mirosław Wądołowski chce nowych znaków drogowych. Droga wojewódzka nr 216 jest jedynym połączeniem drogowym z Półwyspem Helskim. Szczególnie w sezonie letnim każdego dnia przejeżdżają nią tysiące samochodów, co zwiększa ryzyko kolizji z dzikimi zwierzętami. W ocenie burmistrza ustawienie tablic ostrzegawczych mogłoby zwrócić uwagę kierowców na możliwość pojawienia się łosi na jezdni. Większa ostrożność i zmniejszenie prędkości w newralgicznych miejscach mogłyby ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń. Proponowane rozwiązanie rozwiązanie ma służyć nie tylko poprawie bezpieczeństwa,

0: dla kierowców, mieszkańców i turystów, ale również ochronie samych zwierząt. Odpowiednie oznakowanie ma dać kierowcom więcej czasu na reakcję w przypadku niespodziewanego pojawienia się łosia na drodze, co może zapobiec tragicznym w skutkach wypadkom. Temperatura wody w Bałtyku waha się w okolicach 19 stopni Celsjusza, czyli jest nieźle, no ale zawsze mogłoby być lepiej. Z kolei temperatura powietrza, o to już inny temat. 22 stopnie dzisiaj w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 25 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 26 w Wejherowie, Radzierumi, 27 Gniewino, Luzina, 28 Słupsk, Lębor, Kobylnica. Po regionie krążą burze, pojawiają się przelotne opady deszczu, a miejscami to w ogóle i grad może dzisiaj spaść.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

zło. Pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady, budzimy w egipskiej pościeli.

0: momencie.
1: Reklama. Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
2: Reklama.
1: Norda Party.

0: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Fala ciekawostek.
5: Justyna Steczkowska pokazała w mediach społecznościowych kulisy swojej metamorfozy. Artystka zdradziła jeden z trików, dzięki któremu jej fryzura zyskuje spektakularną długość i objętość. Część fanów nie kryło zaskoczenia. Justyna Steczkowska od lat zachwyca publiczność nie tylko swoim talentem wokalnym, ale także stylem, dopracowanym wizerunkiem i dbałością o każdy szczegół swojej prezencji. Artystka przywiązuje dużą wagę do swojego wyglądu, a jednym z jego najbardziej rozpoznawalnych elementów są długie, ciemne włosy. Tym razem postanowiła pokazać fanom, jak wygląda proces przygotowań do uzyskania efektownej fryzury i zdradziła jeden ze swoich urodowych trików. Wokalistka opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z salonu fryzjerskiego, w którym krok po kroku zaprezentowała swoją metamorfozę. Pokazała pracę profesjonalnej ekipy oraz kolejne etapy przygotowania fryzury. Steczkowska otwarcie pokazała, że korzysta z doczepianych włosów. Części jej obserwatorów nie kryło zaskoczenia, ponieważ przez lata byli przekonani, że charakterystyczne długie włosy wokalistki są w pełni naturalne. W komentarzach nie zabrakło również komplementów. Internauci chwalili zarówno samą fryzurę, jak i wygląd artystki. Wow, mega efekt! Ale petarda, cudowna, przepięknie. Ale pojawiły się także głosy krytyki. Część komentujących zarzuciła artystce promowanie sztucznego wyglądu i kreowanie nierealnego wizerunku. Teraz wszystko sztuczne, masakra, co za czasy, napisała jedna z internautek. Justyna Steczkowska w przeszłości pojawiała się zarówno w ciemnych, jak i jaśniejszych odsłonach włosów, a na jej głowie można było zobaczyć także różne peruki. Jednak to właśnie długie, czarne pasma pozostają jednym z najbardziej charakterystycznych elementów jej scenicznego wizerunku.
0: Norda Party!
6: Norda Party!

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Agnieszka Usakiewicz, dobre maniery. Patty była ładną suczką z białą gwiazdką na głowie i zawadiacko sterczącym ogonkiem. Mieszkała razem ze swoją panią w bloku na trzecim piętrze. Grzeczna i miła Patty nie znosiła tylko samotności i kotów. Gdy spotykała kota na podwórku, natychmiast zapominała o dobrych manierach i z przeraźliwym ujadaniem rzucała się za nim w pogoń. Kiedy zaś zostawała sama w domu, nie mogła powstrzymać się od płaczu, który dla sąsiadów kończył się bólem głowy. Pewnego dnia podczas nieobecności pani, zmęczona zawodzeniem Patty, wyszła na balkon. Wtedy usłyszała ostrzegawcze prychnięcie. Na sąsiednim balkonie siedziała czarna kotka i przyglądała jej się z niechęcią.
2: Przestań się drzeć,
1: miałknęła.
3: Nie mogę, jestem sama w domu,
1: poskarżyła się Patty.
2: Ja też i powiem ci, że bardzo to lubię.
3: Ale ja nie znoszę samotności.
2: To z ciebie prawdziwe dziwadło, jak chcesz, możesz do mnie wpaść. Nazywam się Puśka.
3: Jak to wpaść?
1: Obruszyła się Patty.
3: Może chciałaś powiedzieć spaść z balkonu? Wielkie dzięki, poza tym nie lubię kotów.
2: Nie, to nie,
1: obraziła się Puśka.
2: Nie masz się więcej hałasować.
3: A może ty do mnie przyjdziesz?
1: Zaproponowała Patty pojednawczo.
3: Dłużej tu sama nie wytrzymam.
2: Dobra, dobra, idę, tylko zachowuj się przyzwoicie.
1: Puśka zgrabnie przeskoczyła na balkon Patty.
3: Wejdź proszę, zapraszam na mleko.
1: Odezwała się uprzejmie Patty i pokazała zęby w czymś na kształt uśmiechu. Puśka ochoczo wychłeptała mleko z miseczki i przeciągnęła się zadowolona.
2: To ja się teraz zdrzemnę i tobie radzę zrobić to samo.
1: Wyciągnęła się na kanapie, a Patty chcąc nie chcąc przytuliła się do jej grzbietu. Mierowy oddech Puśki ukołysał ją do snu. Przyśniło jej się, że goni po podwórku kota. Skąd taki sen? Chyba tylko z przyzwyczajenia.
4: Norda Party! Norda Party!

Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram.

0: Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Reklama.
4: Zielone światło na wypłatę Polsce kolejnych miliardów z KPO. Kontrowersje wokół aresztu dla rolnika, który zniszczył asfalt, i silne trzęsienie ziemi nawiedziło Kolumbię. Paulina Nawrocka, zapraszam. Komisja Europejska dała zielone światło na wypłacenie Polsce prawie 8 miliardów euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem wypłacenia tych środków było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. W ramach tego wniosku o płatność zakupiono także 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Sąd zgodził się na aresztowanie rolnika, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej w Ostropie. W argumentacji wskazano na zagrożenie surową karą i możliwość podejmowania prób jej uniknięcia. Mężczyźnie grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W piątek 60-letni rolnik ciągnikiem marki Ursus wjechał na świeżo położony asfalt i pługiem zaorał około 200 metrów drogi. Komenda Miejska Policji w Gliwicach poinformowała, że twierdził, iż jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Miał również zapowiedzieć, że zamierza ponownie uszkodzić nawierzchnię. Mundurowi zatrzymali go na gorącym uczynku. Część polityków uważa, że mężczyzna został potraktowany jak niebezpieczny przestępca. Piotr Kładoczny z Fundacji Helsińskiej uważa, że nie ma podstaw do tymczasowego aresztu.
5: Są konkretne przesłanki określone w kodeksie postępowania karnego, które wskazują, kiedy można aresztować człowieka, i moim zdaniem one tutaj zupełnie nie zachodzą i myślę, że prokurator i sąd doskonale o tym wiedzą.
4: Rolnik był trzeźwy, ciągnik nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Co najmniej 47 osób zginęło w trzęsieniu ziemi, które nawiedziło zachodnią Kolumbię. W regionie zawaliły się budynki, w których cały czas uwięzieni są ludzie. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Kolumbijska służba geologiczna podała, że wstrząsy miały magnitudę 7,4. W pobliżu Aten wybuchł kolejny pożar. Walkę z żywiołem w Grecji utrudnia wiatr. O szczegółach Tomasz Orchowski.
6: Pierwszy pożar wybuchł 10 dni temu. Zniszczył ponad 11 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych przez wiatr o prędkości nawet 130 km na godzinę. Ogień udało się ugasić dopiero po 5 dniach. Oprócz Attyki wysokie ostrzeżenia pożarowe obowiązują też na części Peloponezu i na Krecie. Grecja to obok Hiszpanii i Francji kraj szczególnie zagrożony pożarami w sezonie letnim. Południe Europy cierpi najbardziej na rosnących temperaturach, które są związane ze zmianami klimatu. Pożary i upały sieją spustoszenie, zabijają ludzi i zwierzęta, prowadzą do spadku dochodów z turystyki, uderzają także w rolnictwo.
4: Pożary szaleją też poza Europą, w zachodnich Stanach Zjednoczonych i zachodniej Kanadzie. Mniej plastikowych butelek i zdrowsze nawyki. Podkarpackie gminy dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie będą mogły zamontować poidełka w swoich szkołach. Pieniądze trafią m.in. do gminy Dzikowiec, mówi wójt Bogumiła Kosiorowska.
7: My walczymy ciągle z tym, żeby dzieciaki nie piły kolorowych, słodkich napojów, a ponadto jeszcze nowy wymiar ekologiczny, czyli mało plastików.
4: W niektórych samorządach oprócz poidełek uczniowie dostaną własne bidony, mówi wójt Tryńczy Ryszard Jędruch.
8: I dzięki temu również na początku września będą poidełka i będą uczniowie posażani w te bidony.
4: Łączna wartość programu to niespełna 300 tysięcy złotych.
9: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Uwaga, gdyńscy kierowcy, na ulicy Kalksztajnów rozpoczęła się

0: naprawa nawierzchni. W związku z prowadzonymi pracami na odcinku od ulicy Sambora do ulicy Komandorskiej została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Na czas remontu ulicy Kalksztajnów jest ona ulicą jednokierunkową. Ruch odbywa się od ulicy Sambora w kierunku ulicy Komandorskiej. Aby umożliwić dojazd do posesji od strony ulicy Komandorskiej na ulicy Dębińskiego na odcinku od ulicy Komandorskiej do posesji numer 21 również został wprowadzony ruch jednokierunkowy. Zakończenie prac i przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest 19 sierpnia. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl. Powiat lęborski przygotowuje dokumentację dotyczącą termomodernizacji budynku zajmowanego przez Społeczne Liceum Ogólnokształcące. Kompleksowe opracowanie projektowe ma powstać do końca września. Dokument będzie podstawą do przygotowania kolejnego etapu inwestycji, czyli przyszłych prac budowlanych. Na wykonanie opracowania powiat przeznaczył ponad 34 tysiące złotych. Dokumentacja ma objąć wszystkie najważniejsze elementy planowanej termomodernizacji. W jej ramach wykonany zostanie m.in. audyt energetyczny, a także opracowania dotyczące zagadnień architektonicznych, konstrukcyjnych oraz formalno-prawnych. Opracowanie ma wskazać zakres niezbędnych działań i stworzyć podstawę do przeprowadzenia prac przy budynku. Planowana termomodernizacja ma przede wszystkim poprawić efektywność energetyczną obiektu. Zakładane efekty to ograniczenie strat ciepła i zmniejszenie kosztów eksploatacji, a także poprawa komfortu osób korzystających z budynku. W ramach przygotowania inwestycji analizowane będzie również dostosowanie przegród budowlanych i instalacji do obowiązujących wymagań technicznych oraz energetycznych. To kolejny element działań powiatu lęborskiego związanych z poprawą stanu i efektywności energetycznej zarządzających przez niego obiektów. W regionie trwają kolejne inwestycje, które mają poprawić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Prace prowadzone są m.in. w Jarzbięcinie, gdzie trwa przebudowa drogi gminnej. Modernizowany jest odcinek o długości ponad 800 metrów. W ramach inwestycji powstanie m.in. kanalizacja deszczowa, nowe oświetlenie uliczne i rozbudowana zostanie sieć wodociągowa. Wykonane zostaną także elementy odwodnienia terenu. Dodatkowo nową asfaltową nawierzchnię zyskała już droga Bierkowo-Osiedle. Całość kosztuje ponad 2 800 000 zł. Inwestycja jest dofinansowana z rządowego programu wspierającego rozwój ziemi słupskiej. Zakończenie prac zaplanowano na koniec października. Prowadzona jest również inwestycja we Wrześciu przy drodze wojewódzkiej numer 213. Tam powstaje 60-metrowy chodnik, który będzie kontynuacją istniejącego ciągu pieszego i połączy zatokę autobusową z drogą prowadzącą w kierunku ulicy Modrzewiowej. Nowy chodnik będzie miał 2 metry szerokości i zostanie wykonany z betonowej kostki. Koszt prac to niespełna 97 tysięcy złotych, a inwestycja ma być gotowa do 14 września. Przed nami 16 weekend architektury. Tegoroczna edycja tej gdyńskiej imprezy odbędzie się pod hasłem Imagine. Program wydarzenia podkreśli znaczenie architektury inkluzywnej, uwzględniającej neuroróżnorodność oraz potrzebę projektowania odpowiadającego na potrzeby życia codziennego, prezentując architekturę jako proces długofalowy, wpisany w wielopokoleniowy cykl życia budynków i przestrzeni, w którym realizacja ambitnych wizji wymaga odpowiedzialności oraz uwzględnienia ich wpływu na przyszłe pokolenia. Program festiwalu obejmuje ponad 50 wydarzeń. Wśród nich znajdą się m.in. 4-dniowe bloki archiprelekcji i archidebat, otwarte pokazy filmowe, spotkania z architektami, a także rozmowy z autorami książek i twórcami fotografii. Krwiobieg festiwalu uzupełnią warsztaty, spacery oraz wystawy zapraszające do odkrywania architektury i przestrzeni Gdyni z różnych perspektyw. Kiedy? Od 27 do 30 sierpnia. Więcej informacji oraz szczegółowy program festiwalu znajdziecie na stronie internetowej imprezy. Czas zobaczyć, jak pogodowa noc się będzie prezentowała. No, gorąco nie będzie, chociaż zimno też nie. 16 stopni czeka nas w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 15 w Drini Pucku, Kosakowie, 13 w Wejherowie, Radzierum i 11 Gniewino, Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Przelotne opady deszczu wciąż mogą się pojawiać przez całą noc, a zachmurzenie utrzymuje się dość duże i póki co nic nie wskazuje na to, żeby miało się zmniejszać. Na barometrach oglądamy około 1011 hektopaskali.
1: Norda.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama.
5: No.

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Reklama. Norda

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama. Norda Party.
3: Norda Party. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Alerty RCB dla 5 województw. Możliwe braki prądu. Środowe zaćmienie słońca wpłynie na produkcję energii. Strefa płatnego parkowania w Krakowie znów się powiększy. Paulina Nawrocka, zapraszam. Do mieszkańców 5 województw trafił alert RCB. To ostrzeżenie przed gwałtownymi burzami z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega też, że mogą wystąpić przerwy w dostawach prądu. SMS-y trafiły do mieszkańców 5 województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Środowe zaćmienie słońca wpłynie na produkcję energii z fotowoltaiki. Jednak nie powinno to zagrozić dostawom energii. Zaćmienie widziane nad Polską będzie tylko częściowe. Najbardziej odczują je sieci energetyczne na południu Europy, ale są na to gotowe, mówi Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
1: To zaćmienie tegoroczne jest o tyle specyficzne, że będzie miało miejsce dosyć późno, po godzinie 19, kiedy generacja źródeł fotowoltaicznych i tak spada, jest już stosunkowo niska. Natomiast jak najbardziej w skali całego systemu europejskiego będzie to odczuwalne.
0: Jak podaje ekspert, operatorzy sieci energetycznych w całej Europie przygotowują się do zaćmienia od kilku miesięcy. Chińskie służby ewakuowały ponad 1 000 000 osób. Przez wschodnią część kraju przechodzi właśnie tajfun Delfin. Przyniósł ulewny deszcz i wiatr przekraczający 160 km na godzinę. W wielu miejscach doszło do powodzi. Na szczęście mieszkańcy Chin umieją sobie radzić w takich sytuacjach, mówi dr Katarzyna Golik z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
2: Są to jakby społeczności, które są przyzwyczajone, że one jakby w trybie ciągłym ze sobą współpracują. Więc jeżeli jest na przykład zarządzenie ewakuacji na danym obszarze, to te wspólnoty, one są nawykłe do współdziałania i do wzajemnych kontaktów.
0: Tropikalny cyklon wcześniej przeszedł także przez japońską prefekturę Okinawa, gdzie przeszło 50 tysięcy budynków zostało pozbawionych prądu. Wczoraj dotarł do Chin i według prognoz meteorologów utrzyma się do czwartku. Kraków zaciska parkingową pętlę. Od dziś obszar płatnego parkowania w stolicy Małopolski jest większy. Za postój trzeba płacić już w kolejnych częściach miasta, m.in. w rejonie Ronda Matecznego, Cmentarza Podgórskiego i Błoń. Katarzyna Młynarczyk.
3: Nowe granice strefy oznaczają przede wszystkim 3 nowe sektory C i powiększenie sektora B, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
4: Najbardziej charakterystyczna ulica, która została w tym aktualnym poszerzeniu strefy płatnego parkowania włączona do tego obszaru, to jest Aleja 3 Maja.
3: Do tej pory była jedną z ulic, gdzie za darmo można było parkować najbliżej centrum.
4: 2 dodatkowe jeszcze obszary to jest obszar przyległy do Ronda Antoniego Matecznego oraz 3 wyznaczony ulicami Wilicką, Powstańców Wielkopolskich oraz Cmentarzem Podgórskim.
3: O poszerzenie strefy wnioskowali mieszkańcy, którzy mieli problem z zaparkowaniem samochodów pod swoimi domami.
0: W okolicach wsi Osiek Wólka w powiecie ciechanowskim myśliwy zaobserwował dużego kota, który może być pumą. Gminny zespół zarządzania kryzysowego zaapelował do mieszkańców okolicznych miejscowości o zachowanie ostrożności i niewchodzenie do lasów. Poprosił również o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Prace drogowe ruszają w kolejnym miejscu Gdyni. Tym razem odczujemy je na ulicy Architektów. Na odcinku od ulicy Technicznej do ulicy Wrocławskiej został rozpoczęty pierwszy etap robót związanych z naprawą nawierzchni. Prace ruszyły 10 sierpnia od godzin porannych. Na czas prac zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na połówkowym zajęciu jezdni. Zakończenie prac na tym etapie planowane jest pod koniec września. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl. Mieszkańcy gminy Nowa Wieś Lęborska w wieku 60 lat i więcej będą mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć ruchowych. Od 1 września w Czarnówku rusza strefa dobrej formy 60+. Zajęcia mają być okazją do poprawy kondycji, aktywnego spędzania czasu oraz spotkań z innymi.

0: innymi mieszkańcami. Organizatorzy podkreślają, że udział nie wymaga wcześniejszego doświadczenia ani dobrej formy fizycznej. Treningi będą odbywały się 2 razy w tygodniu w świetlicy wiejskiej w Czarnówku. Spotkanie zaplanowano we wtorki o godzinie 10.30 oraz w czwartki o 15.30. Pierwsze zajęcia odbędą się we wtorek 1 września o 10.30. Uczestnicy nie muszą przygotowywać się do zajęć w żaden szczególny sposób. Wystarczy zabrać ze sobą maty do ćwiczeń oraz butelkę wody. Zajęcia są skierowane do osób o różnym poziomie sprawności, dlatego organizatorzy zachęcają do udziału również tych, którzy wcześniej nie uczestniczyli w podobnych treningach. Ćwiczenia mają być dostosowane do możliwości uczestników, a ich celem jest m.in. poprawa kondycji i samopoczucia. Strefa dobrej formy 60+ jest realizowana we współpracy z gminą Nowa Wieś Lęborska. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 45 tysięcy złotych na działania społeczne. Trwa nabór wniosków. Ponad 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych spotkało się w piątek w Urzędzie Miasta Ustka, żeby dowiedzieć się więcej o możliwościach zdobycia środków na działania społeczne. Spotkanie informacyjno-warsztatowe przygotowała App Foundation, która jest operatorem 12 edycji Funduszu Inicjowania Rozwoju. W ramach konkursu organizacje mogą zdobyć grant w wysokości nawet 45 tysięcy złotych. Jest jednak jeden warunek. Organizacja, która chce skorzystać z dofinansowania, musi stworzyć partnerstwo. W projekcie powinien znaleźć się przedstawiciel sektora publicznego oraz prywatnego. Z programu mogą skorzystać organizacje pozarządowe działające na terenie całego województwa pomorskiego. Podczas spotkania uczestnicy poznali najważniejsze zasady konkursu i dowiedzieli się, jak przygotować wniosek. Nabór wniosków trwa do 23 sierpnia. Gdyńscy ratownicy nie próżnują. Wyzwanie tym razem dotyczyło zderzenia 2 osobówek. Zespół z Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni został zadysponowany na ulicę Chlojską do wypadku komunikacyjnego. Na łuku drogi kierujący pojazdem wjechał w tył auta poprzedzającego. Ratownicy udzielili medycznych czynności ratunkowych jednej poszkodowanej. Kobieta została na miejscu. Badanie wykazało u sprawcy 1,4 promila alkoholu w organizmie. Ciekawa była także reakcja mężczyzny. Ten zamiast panikować wybrał mniej oczywistą opcję. Kupił kebaba i zjadł go na miejscu, robiąc zdjęcia uszkodzonemu autu. Ratownicy apelują i przypominają. Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu drastycznie obniża zdolność koncentracji i wydłuża czas reakcji, co bezpośrednio zagraża zdrowiu i życiu innych uczestników ruchu. O godzinie 20.30 będziemy mieli zachód słońca, a noc zapowiada się dość ciepło, choć nie ekstremalnie gorąco. 16 stopni na termometrach będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 15 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 13 w Wejherowie, Radzie Rumi, a 11 stopni Celsjusza w Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Przelotne opady deszczu przez całą noc mogą się pojawiać. Do tego wszystkiego wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie cały czas będzie utrzymywało się intensywne.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg.

0: Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Reklama.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama. No.

0: wzrostu sprzedaży alkoholu nocą. Już niemal 2000 ofiar wirusa Ebola w tym roku. I student ze Śląska, który chce pokonać wpław 7 cieśnin w różnych częściach świata. Paulina Nawrocka. Zapraszam. Polacy mogą wkrótce stracić możliwość kupowania alkoholu w sklepach w godzinach nocnych, bo pomysł zyskuje coraz szersze poparcie w parlamencie. Do tej pory zakazy sprzedaży alkoholu regulowały samorządy, ale koalicja rządząca chce wprowadzić w tej sprawie ogólnopolskie przepisy. Maciej Kluczka.
1: Początkowo politycy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u uważali, że to samorządy powinny w tej sprawie decydować, ale społeczne poparcie dla ogólnokrajowego zakazu nocnej sprzedaży alkoholu wzięło górę. Będą też ograniczenia dotyczące reklamy, mówi posłanka Polski 2050 Wioletta Tomczak z Sejmowej Komisji Zdrowia.
2: Wprowadzamy całkowity zakaz promocji i reklamy alkoholu. Właśnie wszystkie te napoje, które swoją nazwą, symbolem graficznym identyfikują się z marką alkoholową, także będą zakazane w promocji i w reklamie.
1: A więc także piwo bezalkoholowe. Posłowie przyznają, że na polskim rynku sprzedaży będzie to niemała rewolucja.
0: Parlament proponowane przepisy ma przyjąć jesienią. Prawie 2000 osób zmarło od połowy maja w wyniku zakażenia ebolą. Taką informację przekazała dziś Światowa Organizacja Zdrowia. Zainfekowanych jest łącznie ponad 4000 mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga. Walkę z ebolą utrudnił jej nowy wariant, na który nie wynaleziono dotychczas szczepionki. Sytuacja jest trudna, mówi dyrektor regionalny WHO w Afryce, Mohamed Jakub Janabi.
3: We don't have a license.
4: Nie dysponujemy ani szczepionką, ani lekami. Do tego dochodzą inne czynniki. Brak bezpieczeństwa, a także miejsca, do których nie mamy dostępu. Identyfikujemy zaledwie 30% zakażonych osób, podczas gdy 70% z nich umiera w domach.
0: Do zakażenia ebolą dochodzi wskutek kontaktu z krwią i innymi płynami ustrojowymi. Obecna epidemia tego wirusa jest drugą, największą w historii. Wisła w Warszawie osiąga rekordowo niski poziom. Wodowskaz na bulwarach pokazuje zaledwie 103 cm. To poziom zbliżony do ubiegłorocznego rekordu. Rzeka jednak nie wysycha. Nie można przez nią przechodzić suchą stopą, mówi Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich.
5: To nie oznacza, że Wisła ma taką głębokość. To jest jedynie pomiar od zera wodowskazu. I tutaj też ostrzegamy wszystkich, żeby nie próbować jednak wchodzić do Wisły, przekraczać ją pieszo, czy próbować przepłynąć, z tego powodu, że są takie miejsca, gdzie ta głębokość będzie znacznie większa i zmniejszona ilość wody w samej rzece powoduje to, że nurt jest jeszcze trudniejszy do pokonania.
0: Eksperci uspokajają, że niski stan Wisły nie oznacza wyschnięcia rzeki, ani bezpośredniego zagrożenia dla zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Student Katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego Michał Tomaszowski rozpoczął realizację projektu Oceans 7, pokonując wpław 33-kilometrowy kanał Catalina przez Los Angeles. 23-latek jako pierwszy Polak zamierza pokonać wpław 7 cieśnin w różnych częściach świata. Pokonanie pierwszej z nich zajęło mu 10 godzin i 12 minut. W przyszłym roku ma zamiar przepłynąć kanał La Manche. Do tej pory wyzwanie przepłynięcia wpław 7 cieśnin pokonały 42 osoby.
6: Na regionalny serwis informacyjny na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. W sobotę w Tyłowie odbył się Dzień Kaszubskiego Ogórka. Była to druga edycja tego wydarzenia, która przyciągnęła do tej niewielkiej miejscowości prawdziwe tłumy. Po raz drugi koło gospodyń wiejskich w Tyłowie zorganizowało wyjątkowy festyn Dzień Kaszubskiego Ogórka, który stał się już wizytówką tego młodego, ale bardzo aktywnego KGW.
7: Myślę, że cały czas się rozwijamy. Przede wszystkim frekwencja mówi sama za siebie. Nie oszukujmy, bardzo dużo ludzi przyszło, mamy nowych wystawców, jedzenie bardzo szybko uciekło, szczególnie zupa ogórkowa, jak to na ogórka przystało. W czym się rozwijamy? Tak naprawdę pierwsza edycja to był początek, więc próbowaliśmy i tak był sukces. Dzisiaj to już wszystko mówi samo za siebie, jest naprawdę wielki sukces.
6: Mówi Maciej Soczewiński z KGW Tyłowo. A wszystko to dzięki pomysłowi właśnie na to, żeby znaleźć dla siebie coś wyjątkowego, a w tym wypadku wyjątkowość kaszubskiego ogórka. To wydarzenie staje się jednym z najważniejszych, jeśli chodzi o letni kalendarz wydarzeń w gminie Krokowa.
8: Gratuluję koło gospodyń wiejskich i przyjaciołom koła gospodyń wiejskich, bo to nie tylko koło. Naprawdę wspaniale. W zeszłym roku zaczęli, w tym roku tłumy uczestników. Tułowo jedna z mniejszych wiosek w gminie Krokowa, a można też tutaj zrobić wspaniały festyn. To nie tylko ten festyn, ale także zadbali o jeden ze stawów, dostali to w użyczenie, tam robią miejsce grillowe, gdzie można się popołudniami spotkać, coś posmażyć na grillu i popludrować.
6: Opowiada wójt gminy Krokowa Adam Śliwicki. Teraz pozostaje poczekać rok na kolejny.

0: kolejną edycję wydarzenia, nie zapominając oczywiście o ogórkach i ich jedzeniu na co dzień, nie tylko od święta. Ponad 641 tysięcy złotych dofinansowanie otrzyma powiat lęborski na drugi etap przebudowy ulicy Wichrowej w Cewicach. Umowę dotyczącą przyznania środków podpisali wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz oraz starosta lęborski Tomasz Litwin. Pieniądze pochodzą z rządowego programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego związanego z kluczowymi inwestycjami w zakresie strategicznym infrastruktury energetycznej na Pomorzu. Przyznane środki mają zostać przeznaczone na kontynuację przebudowy ulicy Wichrowej. To drugi etap prac przy drodze powiatowej, która stanowi ważny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców. Inwestycja ma poprawić stan infrastruktury drogowej, a także warunki poruszania się kierowców i pieszych. Powiat podkreśla, że realizacja zadania ma przełożyć się m.in. na większy komfort codziennych dojazdów oraz poprawę bezpieczeństwa. Pozyskanie ponad 641 tysięcy złotych oznacza, że samorząd będzie mógł kontynuować przygotowaną inwestycję. Władze powiatu podziękowały za współpracę przy odzyskaniu środków oraz zaangażowanie w przygotowanie zadania. W działania zaangażowani byli również wicestarosta Adrian Wenta oraz zarząd dróg powiatowych. Przebudowa ulicy Wichrowej jest kolejnym przedsięwzięciem drogowym realizowanym przez powiat lęborski przy wykorzystaniu zewnętrznego dofinansowania. Centrum zakwalifikowało się do drugiego etapu programu Bardzo Młoda Kultura 2026-2028 realizowanego na Pomorzu przez Pomorską Sieć Kultury. Program ma przede wszystkim zachęcać do tworzenia kultury wspólnie z młodzieżą, a nie tylko przygotowanie oferty skierowanej do młodych. Jak informuje Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna, przed nimi wspólne poznawanie potrzeb młodych mieszkańców, szukanie pomysłów i przygotowanie inicjatyw, które będą odpowiadały na ich zainteresowanie i pasje. Centrum bierze już udział w szkoleniach i warsztatach, a kolejnym krokiem będzie tak zwana mikrodiagnoza potrzeb młodzieży. Na jej podstawie powstanie wspólny projekt animacyjno-kulturalny. Jeden z pierwszych pomysłów to gminny przegląd twórczości i talentów młodzieży. Ma być to miejsce, w którym młodzi mieszkańcy będą mogli pokazać swoje pasje, umiejętności i kreatywność. Ale jak podkreślają organizatorzy, to dopiero początek. Ostateczny kształt projektu stworzą wspólnie właśnie z młodzieżą. Jutro wschód słońca przypadnie na 5:15 i to nie będzie upalny dzień. W sumie to niedawno mieliśmy takie temperatury, jak jutro będą w nocy. A jakie konkretnie 18 stopni Dębki, Władysław Wołabałska, to jutro max 20, Wejherowe, Darumia, Gdynia, Puck, Kosakowo, Gniewino, Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Na barometrach póki co wciąż oglądamy umiarkowane wartości, zobaczymy, czy to się zmieni. Wciąż jeszcze utrzymywać się będzie zachmurzenie dosyć intensywne i cały czas jeszcze jest szansa na przelotne opady.
1: Norda FM.

0: Norda Party. Norda Party.
1: Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Przy ulicy Czołgistów w Lęborku powstała nowa kameralna przestrzeń przeznaczona do wypoczynku, rekreacji i spotkań mieszkańców. Miejsce zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Lęborka na rok 2026. Projekt Mały Park Wielki Oddech Huśtawka Rodzinna zwyciężył w kategorii Zielony Budżet Obywatelski. Na jego realizację zagłosowało 1051 mieszkańców. Centralnym punktem nowej przestrzeni jest rodzinna huśtawka wykonana z trwałych materiałów przystosowanych do intensywnego użytkowania. Jej siedzisko wykonano z drewna świerku skandynawskiego, a drewniane elementy zostały zabezpieczone przed wilgocią, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią. Z myślą o najmłodszych zamontowano również 3 urządzenia zabawowe: bujaka w kształcie statku, koniczynki oraz samolotu. Wokół urządzeń uporządkowano teren i zagospodarowano zieleń. W ramach inwestycji posadzono także żywopłot, który pełni funkcję naturalnego ogrodzenia, wykonano roboty ziemne, wymieniono nawierzchnię i zamontowano nowe obrzeża. Koszt projektu, zakupu, dostawy i montażu urządzeń wyniósł prawie 17 tysięcy złotych. Prace związane z zielenią i robotami brukarskimi wykonano w ramach bieżących prac miejskich. Nowa przestrzeń ma służyć mieszkańcom podczas codziennego wypoczynku i aktywności na świeżym powietrzu. 12 lip rosnących na Placu Piastowskim przechodzi specjalistyczne badania, które mają określić ich kondycję i stabilność. Ekspertyzę zlecono po wiosennej wichurze, podczas której jedna z lip przewróciła się na ogrodzenie boiska Orlik. Wyniki mają wskazać, czy drzewa wymagają zabiegów pielęgnacyjnych i czy ich dalsze pozostawienie w tym miejscu jest bezpieczne. Badania rozpoczęły się od pomiaru obwodu pni i wysokości drzew. Następnie specjalistka ocenia m.in. stan koron, obecność suchych konarów, stabilność drzew w gruncie oraz kondycję systemu korzeniowego. Sprawdzane jest także, czy wewnątrz pszni występuje rozkład i czy pozostała warstwa zdrowego drewna jest wystarczająca, aby drzewa mogły bezpiecznie rosnąć. Podczas oględzin wykorzystywany jest m.in. młotek diagnostyczny, pozwalający wykrywać ubytki wewnętrzne, od spojenia kory czy oznaki martwicy. System korzeniowy sprawdzany jest natomiast przy użyciu sondy arborystycznej. Jeżeli wstępna ocena wykaże niepokojące zmiany, może zostać przeprowadzona również próba obciążeniowa. Wyposażone w czujniki i liny drzewo jest dodawane obciążeniom symulującym działanie wiatru. Badanie pozwala określić jego stabilność w gruncie oraz odporność pnia na złamanie. W zależności od wyników ekspertyzy mogą zostać zalecone zabiegi takie jak obniżenie koron. Usunięcie drzewa będzie rozważane jedynie w przypadku stwierdzenia realnego zagrożenia. Priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców, ponieważ lipy rosną w pobliżu budynków i boiska. Powiat lęborski przygotowuje dokumentację dotyczącą termomodernizacji budynku zajmowanego przez Społeczne Liceum Ogólnokształcące. Kompleksowe opracowanie projektowe ma powstać do końca września. Dokument będzie podstawą do przygotowania kolejnego etapu inwestycji, czyli przyszłych prac budowlanych. Na wykonanie opracowania powiat przeznaczył ponad 34 tysiące złotych. Dokumentacja ma objąć wszystkie najważniejsze elementy planowanej termomodernizacji. W jej ramach wykonany zostanie m.in. audyt energetyczny, a także opracowania dotyczące zagadnień architektonicznych, konstrukcyjnych oraz formalno-prawnych. Opracowanie ma wskazać zakres niezbędnych działań i stworzyć podstawę do przeprowadzenia prac przy budynku. Planowana termomodernizacja ma przede wszystkim poprawić efektywność energetyczną obiektu. Zakładane efekty to ograniczenie strat ciepła i zmniejszenie kosztów eksploatacji, a także poprawa komfortu osób korzystających z budynku. W ramach przygotowania inwestycji analizowane będzie również dostosowanie przegród budowlanych i instalacji do obowiązujących wymagań technicznych oraz energetycznych. To kolejny element działań powiatu lęborskiego związanych z poprawą stanu i efektywności energetycznej zarządzających przez niego obiektów. Mieszkańcy gminy Nowa Wieś Lęborska w wieku 60 lat i więcej będą mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć ruchowych. Od 1 września w Czarnówku rusza strefa dobrej formy 60+. Zajęcia mają być okazją do poprawy kondycji, aktywnego spędzania czasu oraz spotkań z innymi mieszkańcami. Organizatorzy podkreślają, że udział nie wymaga wcześniejszego doświadczenia ani dobrej formy fizycznej. Treningi będą odbywały się 2 razy w tygodniu w świetlicy wiejskiej w Czarnówku. Spotkania zaplanowano we wtorki o godzinie 10.30 oraz w czwartki o 15.30. Pierwsze zajęcia odbędą się we wtorek 1 września o 10.30. Uczestnicy nie muszą przygotowywać się do zajęć w żaden szczególny sposób. Wystarczy zabrać ze sobą maty do ćwiczeń oraz butelkę wody. Zajęcia są skierowane do osób o różnym poziomie sprawności, dlatego organizatorzy zachęcają do udziału również tych,

0: którzy wcześniej nie uczestniczyli w podobnych treningach. Ćwiczenia mają być dostosowane do możliwości uczestników, a ich celem jest m.in. poprawa kondycji i samopoczucia. Strefa dobrej formy 60+ jest realizowana we współpracy z gminą Nowa Wiślęborska. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Ponad 641 tysięcy złotych dofinansowanie otrzyma powiat lęborski na drugi etap przebudowy ulicy Wichrowej w Cewicach. Umowę dotyczącą przyznania środków podpisali wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz oraz starosta lęborski Tomasz Litwin. Pieniądze pochodzą z rządowego programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego związanego z kluczowymi inwestycjami w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej na Pomorzu. Przyznane środki mają zostać przeznaczone na kontynuację przebudowy ulicy Wichrowej. To drugi etap prac przy drodze powiatowej, która stanowi ważny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców. Inwestycja ma poprawić stan infrastruktury drogowej, a także warunki poruszania się kierowców i pieszych. Powiat podkreśla, że realizacja zadania ma przełożyć się m.in. na większy komfort codziennych dojazdów oraz poprawę bezpieczeństwa. Pozyskanie ponad 641 tysięcy złotych oznacza, że samorząd będzie mógł kontynuować przygotowaną inwestycję. Władze powiatu podziękowały za współpracę przy odzyskaniu środków oraz zaangażowanie w przygotowanie zadania. W działania zaangażowani byli również wicestarosta Adrian Wenta oraz zarząd dróg powiatowych. Przebudowa ulicy Wichrowej jest kolejnym przedsięwzięciem drogowym realizowanym przez powiat lęborski przy wykorzystaniu zewnętrznego dofinansowania. Wyjątkowy jubileusz świętowała mieszkanka Gorzyna w gminie Główczyce. Pani Stefania Wejer skończyła 90 lat. Z tej okazji jubilatce przekazano życzenia zdrowia, szczęścia, pogody, ducha oraz kolejnych lat spędzonych w otoczeniu najbliższych. 90. urodziny to szczególny moment, który stał się okazją do uhonorowania jednej z mieszkanek gminy Główczyce i złożenia jej gratulacji. W przypadku pani Stefanii Wejer życzenia objęły przede wszystkim dobre zdrowie, spokój oraz radość z każdego dnia. Jubilatce życzono także, aby następne lata upływały wśród rodziny, przyjaciół, sąsiadów i osób, które otaczają ją życzliwością oraz wsparciem. Pani Stefanii życzono także kolejnych pięknych jubileuszy, które będzie mogła przeżywać w zdrowiu i dobrym samopoczuciu. 90 lat to wyjątkowy dorobek życiowy i doświadczenie, które stanowią część historii lokalnej społeczności. Gmina Główczyce za pośrednictwem swoich przedstawicieli przekazała jubilatce serdeczne życzenia oraz wyrazy pamięci z okazji tego wyjątkowego jubileuszu.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Remisem zakończyło się pierwsze spotkanie weekendu Luźno przed własną publicznością w nowym sezonie trzeciej ligi. Luźnianie podzielili się punktami z Bałtykiem Koszalin. Weekend od początku musiał odrabiać straty. W 25 minucie prowadzenie gościom dał Oliver Albiński. Podopieczni trenera Macieja Plińskiego długo szukali sposobu na pokonanie bramkarzy Bałtyku, ale skuteczność przyszła dopiero w samej końcówce. W 10 minucie do siatki trafił Wiktor Sawicki, zapewniając weekendowi remis i cenny punkt na inaugurację sezonu przed własnymi kibicami. Przypomnijmy, że w pierwszej kolejce Luźnianie pokazali się z bardzo dobrej strony, rozbijając na wyjeździe Kotwicę Kórnik aż 6-2. Po dwóch spotkaniach weekend ma na koncie 4 punkty i zajmuje trzecie miejsce w tabeli grupy drugiej i trzeciej ligi. Liderem jest Polonia Środa Wielkopolska. Pozostajemy na Zielonej Murawie. W miniony weekend 8-9 sierpnia do gry wróciła także Pomorska Czwarta Liga. Bezbramkowym remisem zakończyło się spotkanie Raduni Strzelca z Gryfem Bejchrowo. Takim samym wynikiem zakończył się pojedynek Gryfa z Sokołem Boże Pole Wielkie. Powody do radości mają natomiast w Lęborku. Pogoń rozpoczęła sezon od wyjazdowego zwycięstwa. Lęborczanie pokonali rezerwy Chojnczanki Chojnice 3-2. Trener Pogoni Mateusz Michniewicz podkreślał po meczu, że jego zespół przez większą część spotkania prezentował bardzo dobrą piłkę. Jak zaznaczył, drużyna stworzyła sobie wiele okazji i po przerwie potrafiła odpowiedzieć na trudniejsze momenty. Szkoleniowiec zwrócił jednak uwagę na końcówkę meczu. Pogoń prowadziła już 3-1, ale po błędzie przy stałym fragmencie gry gospodarze zdobyli kontaktowego gola i chwilę później doprowadzili do nerwowej końcówki. Lęborczanie zdołali jednak utrzymać prowadzenie i wywieźli z Chojnic komplet punktów. Pierwszej kolejki nie będą natomiast dobrze wspominać piłkarze Stole Magniewino. W arenie mistrzów gospodarze przegrali z KP Storga Gdański 1-2. Plaża w Dębkach zamieniła się w arenę siłowej rywalizacji. Zawodnicy strongmenów zmierzyli się w wymagających konkurencjach, a wszystko w wyjątkowej nadmorskiej scenerii. Na starcie pojawili się Marcin Darga, Marcin Elwart, Marek Olczak, Dominik Waszczuk oraz Michał Rejch. Zawodnicy musieli zmierzyć się m.in. z piaskiem, wiatrem i ciężarami.
2: Mateusz Ostaszewski, Fundacja Strongman. Jest to niewątpliwie dla nas fajna frajda, ponieważ mamy polskie morze, startujemy tutaj co roku. Bardzo mały jest imprez typu Strongman właśnie na plaży, bo warunki, no wiadomo, piasek przeszkadzają zawodnikom rozwinąć skrzydła, dlatego mamy ciekawe konkurencje przygotowane dla nich.
1: Wśród konkurencji znalazło się wyciskanie 150-kilogramowej belki, tym razem nie nad głową, ale na klatkę piersiową.

0: Było również pchanie ważące ponad 10 kg kuli Strongman, przenoszenie 140-kilogramowego sandbaga oraz tak zwane rzucadło. W tej konkurencji zawodnicy przerzucali nad głową kettlebelle i worki z piaskiem na odległość ponad 3 metrów. Rywalizacja zakończyła konkurencję JOKE, czyli przenoszenie ciężaru na specjalnej konstrukcji. To nie koniec emocji związanych ze Strongmanami, przed nami kolejne zmagania w Wejherowie.
1: Kolejne zawody będą już za tydzień na placu Jakuba Wejherowa w Wejherowie. Startować będzie wtedy już elita polskiego Strongmana, m.in. mistrz Europy Pawlo Kordiaka, mistrz Polski aktualny Paweł Pakulski oraz Oskar Ziółkowski, mistrz Polski z wcześniejszych lat. Będzie naprawdę cała śmietanka polskiego Strongmana właśnie na rynku. O godzinie 12 w niedzielę startujemy.
0: Dodajmy, że minionym zawodom w Dębkach towarzyszyła także ważna inicjatywa charytatywna. Podczas wydarzenia prowadzono zbiórkę pieniędzy na leczenie Zosie Hinz. Zmieniamy dyscyplinę Energa Trap Sopot ma nowego koszykarza. Żółto-czarny barwy w sezonie 2026-2027 będzie reprezentował Tobias Rodegaard. Mierzący 201 cm wzrostu na rok występuje na pozycji niskiego skrzydłowego i podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu. To zawodnik z ciekawym doświadczeniem. Rodegaard koszykarską karierę rozpoczął bardzo wcześnie. Już jako 16-latek zadebiutował w norweskiej ekstraklasie w barwach Kongsberg Miners. Rok później pomógł temu klubowi zdobyć pierwsze w historii mistrzostwo kraju. 26-latek studiował i grał w Stanach Zjednoczonych, reprezentując Long Beach State University. Później występował m.in. w Niemczech, Finlandii oraz Hiszpanii. Ostatni sezon rozpoczął w Kongsberg Miners, a następnie przeniósł się do fińskiego Kuwot Kuwola. W 29 spotkaniach zdobył średnio 12,6 punktów, miał 4,5 zbiórki, 2,6 asysty i 1 przechwyt na mecz. Jego dużym atutem był rzut z dystansu, trafiał za 3 punkty ze skutecznością przekraczającą 40%. Sezon zakończył w Hiszpanii w zespole Mesyta Menorca. Rodegaard jest również reprezentantem Norwegii. W lipcu wystąpił w meczach prekwalifikacji do Eurobasketu 2029 przeciwko Bułgarii i Armenii. W obu spotkaniach wyszedł w pierwszej piątce, a łącznie zdobył 19 punktów, miał 7 zbiórek i 3 asysty. Tobias Rodegaard będzie pierwszym w historii Energii Trefsa Sopot zawodnikiem pochodzącym z Norwegii. W nowym zespole występować będzie z numerem 33. Choczewo na 2 dni stało się centrum dartowych zmagań w regionie. W miejscowości rozegrano Choczewo Dart Open. Na tarczach rywalizowali zarówno lokalni zawodnicy, jak i gracze z innych pomorskich miejscowości. Turniej jest jednym z elementów działalności Choczewskiej Ligi Dart. W jej ramach rozgrywane są m.in. edycje wiosenne, jesienne, a w ciągu roku odbywa się także około 10 dodatkowych spotkań.
2: Paweł Wojciechowski, przedstawiciel Stowarzyszenia Pozytywnie Zakręceni, organizator Choczewskiej Ligi Dart. W powiecie wejherowskim jedyne. Dart zyskuje na popularności w tej chwili. Mamy w okolicach Lęborka Red Roomy, natomiast w powiecie wejherowskim jesteśmy na razie jedyni, jesteśmy pionierami. Robimy to od zeszłego roku, od lutego i naprawdę bardzo fajnie się to rozwija.
0: Frekwencja podczas zawodów w Choczewie dopisała. Pierwszego dnia organizatorzy przygotowali miejsca dla 64 par, a do rywalizacji zgłosiło się 59 duetów. Drugiego dnia limit wynosił 128 zawodników i został niemal w całości wykorzystany. Na starcie pojawiły się 124 osoby. Łącznie w ciągu 2 dni w turnieju uczestniczyło około 250 zawodników. W zawodach wystąpili m.in. gracze ze Kościerzyny, Gdańska, Gdyni i Lęborka. Organizatorzy podkreślają, że Choczewo Dart Open to obecnie jedyne tego typu zawody w powiecie wejherowskim. Choczewo Dart Open ma na stałe wpisać się w kalendarz lokalnych wydarzeń sportowych. Z lądu wchodzimy do wody. W Mechelinkach zakończyły się Mistrzostwa Polski w olimpijskiej klasie X-Foil. Na Zatoce Puckiej rywalizowało ponad 100 zawodniczek i zawodników reprezentujących 5 kategorii wiekowych. Zawody rozpoczęły się z opóźnieniem z powodu braku wiatru, ale później żeglarze mogli już intensywnie rywalizować. W ciągu 3 dni rozegrano po 15 wyścigów dla każdej z flot, a na zakończenie odbyły się widowiskowe serie medalowe. Bardzo dobrze zaprezentowali się reprezentanci Sopockiego Klubu Żeglarskiego. Tytuł Mistrza Polski w kategorii Open obronił Stanisław Trepczyński przed klubowym kolegą Michałem Maziarką. Brąz zdobył Igor Lewiński z AZS AWF z Gdańsk. Wśród kobiet najlepsza była Aleksandra Wasiewicz z Sopotu, a druga Maja Kuchta również z tego klubu. Sukcesy odnieśli także młodsi zawodnicy. W kategorii U19 zwyciężył Leon Jankowski, a w U17 triumfował Tymon Wrzesiński. Rozdano w sumie 20 tytułów Mistrza Polski.
3: Słuchajcie, Radia Norda FM.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.